0: Próbuję się przywrócić przed obliczem sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości, wiceprezesa największej partii opozycyjnej, więc to wymagało jeszcze pewnych ustaleń proceduralnych.
1: To jednak niewiele wyjaśnia, bo według Macieja Wewiura żadnych zmian we wniosku o ekstradycję nie wprowadzono.
2: Synoptycy znów ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać dziś od 12 w południe w pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego przez Legnicę, Wałbrzych i Wrocław, aż po Katowice i okolice Bielska Białej. Termometry mogą pokazać tam dziś ponad 30 stopni.
3: Tym żyje Warszawa.
2: Dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w stolicy. Wczoraj o 18 rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras Warszawy. Przy Wisłostradzie właśnie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, gdzie sprawdzał, na co muszą przygotować się kierowcy.
4: Największe zmiany są na Wisłostradzie na wysokości dzielnicy Bielany. Drogowcy zamknęli tu całą jezdnię w kierunku centrum Warszawy, na odcinku od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego i tak będzie do niedzieli do 12 w południe. Kierowcy mogą korzystać z drugiej jezdni, ale tam jest trudniej, bo jadąc w stronę centrum można wjechać tylko na jeden pas. Tutaj w okolicy już pojawiają się pomysły kierowców, jak teraz inaczej dojechać.
5: Na szczęście mieszkam na linii metra, natomiast rzeczywiście tak jest, że te remonty dają się we znaki mieszkania. Tak? Bo to nie tylko tutaj.
2: Dodam, że kwadrans po północy drogowcy zamknęli skrzyżowanie w centrum stolicy, Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. To skrzyżowanie trzeba będzie omijać do poniedziałkowego poranka, czyli do ostatniego dnia wakacji. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno być wspólnej listy koalicji rządzącej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Tak mówiła Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
6: Pani mówi, że nie ma takich planów, a ja słyszę zupełnie co innego z ust premiera Donalda Tuska, że on ma takie plany.
7: Do Ptanga trzeba dwojga, przypominam. I na razie...
6: A nawet tutaj więcej chyba, by to by było jakieś niezłe kółeczko w takim
7: dokładnie.
6: Razie.
7: Dokładnie, zwłaszcza, że mnożą się partie po wszystkich stronach sceny politycznej.
6: Czyli Lewica chyba nie chce brać udziału w tym tańcu?
7: Lewica uważa i stoimy na tym stanowisku przecież od lat i te rozmowy rytualnie wracają, że najważniejsze w polityce to dać ludziom realny wybór. I ten wybór nie może zapadać w gabinetach politycznych, tylko ludzie mają prawo do konkretnych list. Powinna moim zdaniem powstać lista bardziej prawicowa po tej demokratycznej stronie Koalicji Obywatelskiej Partnerów i lista lewicowa.
6: Ale widziała pani sondaż.
7: Pracujemy nad budowaniem tej lewicowej listy. Tej listy zachęcamy innych partnerów lewicowych, progresywnych do tego, żeby się z nami porozumieli.
6: Widziała pani sondaże? Widziała pani, jak to wygląda? Jedna lista daje szansę, wam daje szansę na to, żeby utrzymać jeszcze władzę. Jeżeli to będzie rozdrobnienie, może być tak, że mimo zwycięskich wyborów przez Koalicję Obywatelską, władza może być utracona i przejść na stronę dzisiaj ugrupowań bardziej związanych z prawicą.
7: Prawda jest taka, że na rok przed wyborami to jest wszystko wrażenie z fusów. I mówię to też jako polityczka, jako socjolożka. Bo nie wiemy, jak te bloki będą się kształtować też po prawej stronie.
6: Ale przed chwilą pani
7: nie
6: mówiła, że patrzy na sondaże i z tego wyciąga wnioski. To pani mówi
7: nie
6: teraz
7: wiemy,
6: zaraz, że to jest wróżenie z fusów, teraz chyba,
7: nie.
6: Że to
7: mówię,
6: patrzy
7: że,
6: na sondaże?
7: Mówię, że oczywiście, że patrzę na sondaże i wyciągam wnioski na dzisiaj, tak? Natomiast co będzie za rok, nie wiemy. To, co ja wiem i co wynika z mojego doświadczenia jako polityczki i parlamentarzystki, to, że często wyborcy, którzy głosują na lewicę na przykład, nie lubią polityków Platformy Obywatelskiej i vice versa. I demobilizują się, nie idą po prostu na wybory, nie głosują wtedy, kiedy wszyscy wpadają do jednego koszyka. Zresztą, jak pan sobie wyobraża, panie redaktorze, też kształtowanie programu takiej koalicji? O czym ona by była? Z jednej strony lewica, która jest za, właśnie, która ma bardzo konkretny program socjalny, program dotyczący praw człowieka, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska, z której w wielu tematach się nie zgadzamy.
6: A przepraszam
7: i to
6: bardzo.
7: Jest okej, tworzymy wspólny rząd, ale nie jedną partię. Mamy różne programy i z różnymi ofertami.
6: O jednej liście.
7: I z różnymi ofertami startujemy do wyborców. I wyborcy mają prawo zdecydować, która z tych ofert powinna być silniejsza w kolejnym parlamencie.
6: Ja się tylko zastanawiam, pani marszałek, nad takim stwierdzeniem. Czy Lewica tutaj nie gra bardziej na siebie niż na wspólny interes koalicji rządzącej? Bo gdy czytam wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, wychodzi nam z badań, że tematy, które dowozimy, i tak idą na konto całego rządu, a nie na nasze. Przepraszam, to nie Włodzimierz Czarzasty, to jeden z polityków Lewicy. W każdym razie, wychodzi nam z badań, że tematy, które dowozimy, i tak idą na konto całego rządu, a nie nasze, trzeba to zmienić. To jest wypowiedź dla Gazety Wyborczej. No to w takim razie o czym my mówimy? Mówimy o tym, że ważniejszy jest interes lewicy niż interes całej koalicji.
7: Znaczy, dla mnie i dla nas najważniejszy jest interes Polski. I teraz naszym zdaniem, i jest to pewnie zdanie każdej partii, która funkcjonuje na scenie politycznej, interes Polski
6: to
7: będzie realizowany przez nasz...
6: To powietrze, jak pani powiedziała, o interesie Polski.
7: Przez nasz program, tak? W tym sensie, że uważamy, że to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy i wiele innych rzeczy, o których możemy mówić, jak reforma ochrony zdrowia, jak mieszkania i tak dalej, że te wszystkie sprawy, że my wiemy, jak te sprawy naprawić i że nasz program powinien być realizowany, tak? W związku z tym moim interesem nie jest dbanie o interes koalicji rządzącej, moim interesem nie jest robienie wszystkiego, żeby być przy władzy dla władzy i tak to rozumieją moi koledzy i koleżanki z lewicy, tylko wykorzystywanie władzy do dobrych zmian. I te zmiany się dzieją, tak? To są właśnie największy program mieszkaniowy w Trzeciej Rzeczypospolitej.
6: Ale rozumiem, że problemem dla pani, dla polityków Lewicy jest to, że nie idą na konto Lewicy, tylko idą na konto koalicji.
7: Każda,
6: tak?
7: Nie. Największym problemem, największym wyzwaniem dla nas jest zrobienie wszystkiego, żeby te, jak najwięcej tych punktów programowych zrealizować i żeby rzeczywiście tak dotrzeć do Polaków z informacją o tym, że to my za nie odpowiadamy, no bo to jest proste. Jeśli chcemy realizować ten program, to musimy zdobyć jak największe poparcie, bo to poparcie przekłada się na miejsca w Sejmie i w Senacie i przekłada się na realizację programu. Bo tak działa polityka.
6: Jeżeli dla pani nie jest najważniejszym interesem interes koalicji rządzącej, to jak Lewica zagłosuje? Jak powinna zagłosować? Wiem, że pani jest w Senacie, ale jak Lewica zagłosuje w Sejmie nad kandydaturą Macieja Berka?
7: My jesteśmy jeszcze jako Lewica przed rozmową na ten temat na klubie.
6: Ale nie ma pani jakieś zdanie na ten temat?
7: Ja mam bardzo dobre zdanie na temat kompetencji Macieja Berka. Uważam, że
6: pomijmy tę dyskusję, tę część naszego programu, bo to wszyscy mają dobre zdanie. Natomiast porozmawiamy o tym, jaki będzie sytuacja polityczna.
7: Natomiast uważam, że tak, ewentualne powołanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie jest niezgodne z prawem. Natomiast uważam, że w sytuacji, w której próbujemy, nie ma w ogóle szansy na żaden reset konstytucyjny i nie wierzcie państwo w te opowieści, że jakikolwiek reset się wydarzy, bo nie ma po prostu dzisiaj możliwości utworzenia takiej większości konstytucyjnej, która konstytucję mogłaby zmienić i zmienić zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego albo w ogóle wykreślić go z naszego systemu. W związku z tym, jesteśmy skazani na Trybunał Konstytucyjny i teraz, jeśli tak jest, to naszym zadaniem, moim zdaniem, powinno być zrobienie wszystkiego, żeby Trybunał Konstytucyjny odzyskał zaufanie Polaków, które dzisiaj szoruje po dnie.
6: Czyli mówi
7: i sposób
6: pani
7: na odzyskiwanie,
6: tak?
7: Tego zaufania nie wiedzie przez powoływanie do Trybunału Konstytucyjnego czynnych polityków. To jest moje zdanie i takie zdanie będę wyrażała.
6: Czyli nie Maciej,
7: uważam z całym szacunkiem dla Macieja Berka, którego uważam za świetnego prawnika, który na pewno doskonale by się sprawdził w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że wybrał drogę czynnego polityka i uważam, że powinniśmy jako koalicja wybrać drogę trudniejszą, mniej opłacalną politycznie, to z pewnością, mniej spektakularną, nastawioną na długi marsz, polegającą na tym, że będziemy zgłaszać ludzi, którzy nie są czynnymi politykami i spokojnie czekać na naturalną wymianę kadry w Trybunale Konstytucyjnym, która wynika z tego, że kolejni sędziowie kończą swój mandat.
6: Jak wielu polityków Lewicy myśli tak samo?
7: Wiem, że są tacy politycy, część z nich się wypowiadała w mediach. No, jest też, kończymy okres wakacyjny w parlamencie, więc nie mieliśmy okazji się spotykać na żywo. W przyszłym tygodniu Sejm, w przyszłym tygodniu się spotkamy i będziemy na ten temat rozmawiać i wtedy będziemy państwu mogli już komunikować decyzję całego.
6: Wyobraża pani sobie to, że koalicja rządząca przegrywa głosowanie w sprawie Macieja Berka?
7: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu dojdzie do jakiejś decyzji ostatecznie, tak? Czy Maciej Berek będzie głosowany, czy nie.
6: Czyli
7: zobaczymy.
6: Zagłosujecie, ale nie będziecie się uśmiechać.
7: Nie, wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Rzeczywiście jest tak, może inaczej. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili minął termin zgłaszania kandydatur w Sejmie do Trybunału Konstytucyjnego i zobaczymy, jaka decyzja zapadnie.
6: A co pani myśli o tym, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem, jest mecenasem Przemysława Krala?
7: Znowu, to nie jest nielegalne, ale uważam, że jest to moralnie wątpliwe. Bo mecenas Giertych, oprócz tego, że jest adwokatem, jest czynnym politykiem koalicji rządzącej. Ja na jego miejscu powstrzymałabym się od podejmowania spraw tak gorących politycznie. Bo to jest po prostu... Może budzić wątpliwości co do jego intencji, co do tego, gdzie leżą jego interesy, jako polityka, który ma wpływ na prawo. W tak gorącym temacie, jakim jest temat zonda krypto, w którym właśnie gorąco dyskutujemy, to w jaki sposób prawdopodobnie pan Kral wpływał na stanowienie prawa poprzez posła Prawa i Sprawiedliwości, który po spotkaniu z nim na Ibizie nagle zaczął zgłaszać poprawki do ustaw.
6: To jest zupełnie inna sprawa oczywiście i o tym też należy rozmawiać. Natomiast pytanie jest tutaj, czy Roman Giertych rzeczywiście powinien brać tę sprawę?
7: Znaczy, no ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, ani jego współpracowniczką, ani doradczynią, broń Boże, więc to jest jego decyzja. Ja uważam,
6: ale jest
7: że to nie jest...
6: koalicyjną.
7: Ja uważam, że, jeszcze raz to powiem, to jest wątpliwe moralnie, ponieważ Roman Giertych jest posłem, czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą, ma wpływ na stanowienie prawa i w związku z tym no, powinien bardzo poważnie się zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Magdaleną Biejat znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Otwieram tutaj taką rubryczkę swoją. Świat, ropa. No dzisiaj ropa spada kolejny dzień. Brent oscyluje wokół 87-88 dolarów za baryłkę. Główny powód dzisiejszego spadku jest, jak tutaj czytam, geopolityczny. Pojawiła się nadzieja na rozmowy Iranu z Katarem, które mogłyby doprowadzić do poprawy sytuacji wokół cieśniny Ormus. To jest taki właśnie geopolityczny aspekt. W centrum uwagi inwestorów pozostaje sprawa możliwego ponownego otwarcia cieśniny Ormus. No i niestety, to jest taki czynnik negatywny, rosnące napięcie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Takie właśnie, takie tło rysują maklerzy. To są informacje z dziś. Kolejne godziny przyniosły pewne wzrosty. Porozmawiam o tym z moim gościem, pani Urszula Cieślak. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Analityk rynku paliw, biuro Reflex. Proszę pani, w jakim miejscu tego paliwowego rollercoastera teraz jesteśmy?
2: Wydaje się, że tutaj sytuacja w dalszym ciągu jest daleka od rozwiązania tych wszystkich problemów, z którymi mamy do czynienia już kilka miesięcy. I dalej ta geopolityka, o której pan mówił we wstępie do rozmowy naszej, ona dalej będzie kluczowa. Tu nie ma innych czynników, które dzisiaj powodują, że obserwujemy zmienność cen ropy naftowej i paliw gotowych.
1: No bo Ormus pozostaje takim światowym zaworem rynku ropy, prawda? To w dalszym ciągu. Tego nie zmienimy, na razie przynajmniej.
2: Na razie tego nie zmienimy, bo to z tego powodu, z ograniczenia dostaw z Bliskiego Wschodu, wynikały wszystkie konsekwencje w ostatnich tygodniach i generalnie wzrosty cen paliw już finalnie na poszczególnych rynkach krajowych. Natomiast rzeczywiście Brent potaniała, choć ostatnie minuty pokazują, że surowiec podobnie drożeje. Więc jakby rzeczywiście ceny spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę, ale to jakby o niczym nie przesądza.
1: Bo taka sinusoida panuje, prawda? Tutaj na wykresach.
2: Tak, no, to jest taka zmienność, która wynika właśnie z tych sygnałów, które każdego dnia docierają w zasadzie czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z krajów, które są po stronie Bliskiego Wschodu zaangażowane bezpośrednio w konflikt, a więc Iran, Oman, które teoretycznie porozumiały się co do wyznaczenia takiego szlaku, którym transporty ropy mogłyby płynąć, aczkolwiek porozumienie między akurat tymi krajami, do których należą wody terytorialne, nie przesądza o zakończeniu konfliktu i problemów w zatoce w cieśninie Ormus, bo wydaje się, że tutaj bez akceptacji jakby planu Stanów Zjednoczonych nie dojdziemy do żadnego porozumienia i jakby przepływ swobodny nie będzie mógł być realizowany.
1: To jest condicio sine qua non, taki warunek niezbędny do tego oczywiście. No, nakreśliliśmy tak w dużym skrócie tło międzynarodowe, a w Polsce?
2: Tak, konsekwencją tego spadku cen ropy jest poprawa sytuacji na rynku hurtowym, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy. Te najnowsze nasze dane dzisiaj, które dosłownie zakończyliśmy niedawno zbierać, monitoring pokazuje, że średnia cena benzyny jest droższa, jest wyższa niż tydzień temu, a więc w tym pierwszym tygodniu obowiązywania pakietu ACPE. Teraz ten pakiet jakby jest, ten drugi tydzień będzie się za chwileczkę kończył. Generalnie będzie kończył się ten czas, na kiedy ta druga odsłona pakietu ACPE została ogłoszona, ale to pokazuje, że ceny oleju napędowego zaczęły spadać.
1: Tak.
2: Mówimy o średnim poziomie spadku do dzisiaj o około 4-5 groszy na litrze, natomiast jeszcze pewnie te kolejne dni przyniosą nam niższe poziomy cen, a więc rzeczywiście korekta cen ropy naftowej przełożyła się na ceny hurtowe w kraju w ten sposób, że olej napędowy do końca obowiązywania pakietu CPN będzie jeszcze taniał.
1: Tak, ja może przypomnę te rządowe maksima jeszcze, jeśli ktoś ich nie zanotował, to ja przypomnę, benzyna 95 6,57, 98 7,39 i diesel 7,47. Proszę pani, ale pani zwraca uwagę na ten okres przejściowy, no za jakiś czas, krótki czas kończy się ten rządowy program, prawda? I co dalej?
2: można powiedzieć, powtórka z tego, co wydarzyło się na początku lipca, a więc jak został przywrócony już ten normalny mechanizm ustalania cen rynkowy, a więc bez preferencji w podatkach akcyzowym i podatku VAT. Wtedy pamiętamy, ceny wzrosły niemal automatycznie na wszystkich stacjach i tym razem będzie dokładnie tak samo. Jeżeli pakiet nie zostanie przedłużony, to od 1 września musimy liczyć się z korektami cen.
1: Bardzo pani dziękujemy za tę analizę. Pani Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex. Kłaniamy się pani nisko i życzymy taniego paliwa.
2: Do usłyszenia, dobrego dnia.
1: Wszystkim. Do widzenia.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24.

0: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Alice Oborski i Ethel Riss wyglądały na parę. Ubrane na sportowo, w wygodne i markowe ciuchy, mimo iż odmienne pod względem urody, sprawiały wrażenie niezwykle podobnych w swoim zachowaniu i reakcjach na otoczenie. Cechy typowe dla osób mieszkających razem wiele lat. Szły przez hol uśmiechnięte i prawie przytulone do siebie. Witam panie serdecznie, nazywam się Magda Łaszyńska i jestem opiekunką całej grupy. Magda przedstawiła się służbiście. Witaj Madziu, bardzo miło, że po nas wyjechałaś. Niepotrzebnie, doprawdy mogłyśmy wziąć taksówkę. Jesteś zaiste kochana, drogie dziecko. Panie nie ustawały w uprzejmościach. Pewnie jesteś okropnie zmęczona. Alice zatroskała się o nią. Nie ma problemu, to należy do moich obowiązków. Magda próbowała wyręczyć je w pchaniu jednego z wózków. Ależ kochanie, zostaw to, bo się podźwigniesz. Ethel z matczyną troską odsunęła ją na bok. Gdzie ten wóz? A, jest. No, to po kłopocie. Dziarskie damy załadowały bagaże, zanim kierowca zdążył to zrobić i nie tracąc czasu, pomknęli do hotelu. Zakwaterowanie obu pań nie było trudne. Same już na początku zaznaczyły, że nie potrzeba pokoju z dwoma łóżkami. Bez problemu dadzą sobie radę z jednym. Kiedy ostatnia para gości zniknęła w hotelowej windzie, Magda niemal otarła pot z czoła. Ta grupa bije rekordy dziwactw, jakie w życiu widziałam. Okultyści, czarna mamba na szpilach, ornitolog erotoman, fakir i lesbijki. Do tego skarpetki w sandałach i trwała ondulacja. I profesor nad grobem. To powinno być płatne potrójnie, rozmyślała. Ale to w końcu tylko turyści, a nie seryjni mordercy na zwolnieniu warunkowym. Wszystko będzie dobrze, to zaledwie kilka dni. Rozdział drugi. Kolacja powitalna. Około 18:00 goście powoli zaczęli się schodzić na kolację. Pierwsi pojawili się Kowalscy. Halinka strojna w czerwoną, powłóczystą, koronkową spódnicę o długości, która według Magdy powinna być ustawowo zakazana, czyli 15 cm ponad kostkę. Do tego o 2 numery za mała bluzeczka w koszmarny tygrysi wzorek. Wyglądała jak żywcem wyjęta z nieistniejącego już na szczęście jarmarku Europa na stadionie dziesięciolecia. Szczęściem dla miasta naiwna wizja spektakularnych zwycięstw polskiej reprezentacji w piłce nożnej zmiotła ów kuriozalny bazar z powierzchni warszawskiej ziemi ku chwale ojczyzny, jak zwykła mawiać Magda. Pawełek dla odmiany miał na sobie kobierzec, czyli przecudnej urody turecki sweter w fantazyjne dywanowe wzory. Kwintesencja szalonych lat 90., które na dekadę zepchnęły modę do kąta bez guścia i przesady. Magda patrzyła jak urzeczona, coraz bardziej podejrzewając, że przynajmniej część tej dziwnej gromadki to udający kogoś innego przebierańcy. Madziu, złotko, jestem po prostu skonana. Powiedz kelnerowi, że ma natychmiast podać mi coś chłodnego do picia. Z tym piskliwym jękiem Kowalska osunęła się na fotel. Oczywiście już mówię.
0: Zabójcza wycieczka. Kryminał pełen zwrotów akcji i humoru. Tylko w RMF FM.

Kiedy wróciła do sali, byli już w niej Karol Ekornitolog i Czarna Mamba. Na ten wieczór ognista czterdziestka z Oksfordu zdradziła ukochanego Manolo i przywdziała pantofelki konkurencji. Na jej posągowych nogach błyszczały uwodzicielsko złote sandałki Jimmy'ego Choo. Do tego włożyła małą złotą. Sukienka była tak oszczędnie skrojona, że materiału nie starczyłoby nawet na bikini dla Kowalskiej, jak szybko otaksowała Magda. Pani Pembroke natychmiast zaczęła taniec godowy wokół ornitologa. Złote ptasze świergotało i kreśliło uwodzicielskie taneczne pętle wokół z lekka zdezorientowanego podglądacza skrzydlatych piękności. Karol, jak podejrzewała Magda, uwielbiał płeć piękną, ale był z lekka nieśmiały. Toteż ów frontalny szturm uwodzicielskiej femme fatale w widoczny sposób go zdeprymował. Karol mimo to nie ustawała w atakach. Och, jak to miło spotkać w starej ojczyźnie tak przystojnego dżentelmena. Bałam się, że w grupie zastanę jedynie członkinie kółek różańcowych i podstarzałych oficerów na emeryturze wspominających dawne dobre czasy. Tu łypnęła ironicznie na Kowalską, która obruszyła się i odwróciła demonstracyjnie w fotelu. Karol Pembroke z Oksfordu. Mamba wyciągnęła w kierunku Karola swoją wyperfumowaną, drobną dłoń, udekorowaną migoczącymi w świetle hotelowych lamp pierścionkami i podsunęła mu ją prosto pod nos. Tak. Zdumiony Zach niemal odskoczył przestraszony, ale w porę się opanował. Ujął pachnące paluszki w swoją łapę wielkości bochna chleba i ucałował. Nie będąc pewnym, czy całowanie w dłoń damy, tak się właśnie odbywa. Wychowany w kulturze protestanckiego Albionu nie opanował wykwintnej sztuki obcałowywania kobiecych rączyn w stopniu porównywalnym do tego, jak się to praktykowało w starej ojczyźnie. Karol Zach stęknął po chwili, odzyskując połowę dawnego rezonu. Naprawdę Karol? Czarna Mamba westchnęła kusząco, eksponując i tak już wyeksponowany dekolt. To musi być przeznaczenie. Karol i Karol, nie uważa pan, że to karma? Ornitolog wyglądał tak, jakby chciał czmychnąć do Australii i na pewno w duchu żałował, że w ogóle tu się zjawił. W tym momencie drzwi się otworzyły i do środka wpadli Rita i Harry Jonesowie. Sprawiali wrażenie, jakby w ogóle nie byli w pokoju hotelowym. Ubrani w te same ciuchy podróżne, obwieszeni aparatami fotograficznymi, spoceni i czerwoni od upału panującego na zewnątrz. Co za piękne miasto, tyle zabytków, sklepy, światła! Pokrzykiwali entuzjastycznie. Bardzo się cieszę, że Warszawa tak się państwu podoba, odezwała się Magda, wykorzystując chwilę ciszy, gdy oboje zamilkli, aby zaczerpnąć tchu. Ale może chcieliby się państwo odświeżyć po tym długim spacerze? A, tak, tak, przednia myśl, już biegniemy. I pognali do windy. Tylko szybko, bo umieram z głodu, zawołała za nimi Kowalska i z bolesnym westchnieniem zamknęła oczy.

Podczas gdy Jonesowie robili wokół siebie wiele hałasu, do sali wślizgnął się cichutko Rishi. Tym razem w szmaragdowym turbanie i kłaniał się na prawo i lewo przez nikogo niezauważony. Dopiero gdy fanatyczni wielbiciele turystyki zniknęli, wszystkie oczy zwróciły się w stronę egzotycznego Brytyjczyka. Witam, ja szczęśliwy bardzo! Hindus kłaniał się zapamiętale. Witam pana serdecznie, panie Rishi. Przywitała go ponownie Magda. Odpoczął pan po podróży? Zapytała w odruchu zawodowej troski. O tak, tak, ja poczęty bardzo. Rishi ponownie się skłonił. To bardzo się cieszę, że jest pan wypoczęty, panie Satyavati. W tym czasie Karol zdążyła już zamówić dla siebie i Karolka dwa ogniste drinki. I popijając swój, strzelała oczami w kierunku ornitologa, a ten, przerażony rozwojem sytuacji, udawał, że pije drinka, krzywiąc się przy każdym siorbnięciu. Hindus skłaniał się dalej, a tymczasem do sali weszły Alice i Ethel. Obie ubrane w miękkie, popołudniowe suknie z doskonałego angielskiego jerseyu. Lekko zarumienione, po szybkim prysznicu, obdarzały się czułymi spojrzeniami. Ponieważ przedłużało się oczekiwanie na pozostałych uczestników imprezy, Magda zaproponowała obecnym aperitif. Jonesowie pojawili się akurat wtedy, gdy barman podawał ostatnie zamówienie i natychmiast dołączyli do towarzystwa. Wśród entuzjastycznych pochukiwań zamówili gin z tonikiem i brandy. Harry Jones wypił solidny łyk brandy, odetchnął, poczuwszy, jak szlachetny trunek rozlewa się po jego ciele i rozejrzał się po sali. Nagle twarz mu się rozpromieniła. No, widzę tu niezłe męskie grono. Zapraszam na powitalnego drinka. Z tymi słowy podszedł do ornitologa, który oszołomiony karesami mamby po prostu schował się w ciemnym kącie. Niewypowiedziana ulga rozlała się na twarzy

0: biednego Zacha. Pojawienie się silnego męskiego wsparcia dawało szansę na oderwanie się od drapieżnej nauczycielki z Oxfordu. W samą porę, bo Magda już się obawiała, że femme fatale oplecie swoje drobne ciałko wokół nogi nieszczęśnika i jak trujący bluszcz wyssie z niego wszystkie soki. Karol sprawiała wrażenie mocno zawiedzionej, kiedy ornitolog prawie biegiem podszedł do Harego i natychmiast pogrążył się w rozmowie z jowialnym towarzyszem podróży. Jako ostatni zjawił się niezwykle elegancki profesor, cały w tweedach z nieodłączną laseczką o srebrnej rączce. Kiedy już goście znaleźli się w restauracji, Magda mogła wreszcie ponownie się przedstawić, tym razem wszystkim uczestnikom wycieczki. Raz jeszcze witam Państwa w Warszawie w imieniu biura podróży i swoim. Będę miała wielką przyjemność pokazać Państwu moje ukochane rodzinne miasto, a po części również i Państwa, bo jak mnie poinformowano, jest to dla wielu z Was wycieczka sentymentalna. Tak, tak, my też Cię witamy, Madziu kochana. Ethel i Alice ponownie wpadły w ton macierzyńskiej czułości w stosunku do Łaszyńskiej. Bardzo dziękuję i proponuję najpierw się posilić, a potem porozmawiamy o Waszych planach co do zwiedzania miasta. Biuro na pierwszą kolację zaproponowało typowe polskie menu, żeby mogli Państwo poczuć kulinarnego ducha dawnej ojczyzny. Wszyscy wygłodniali jak stado wilków na przednówku, rzucili się do stołu. Tylko Rishi i Karol stali koło swoich krzeseł z wysoce niepewnymi minami.
1: Gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę, zabójcza wycieczka teraz

coś nie tak? Zapytała Magda z niepokojem. A czy oczy ma to? Rishi z niepokojem spojrzał na Magdę. Oczy ma co? Magda zatrzepotała powiekami i pod wpływem dziwnej polszczyzny Rishiego zaczęła mówić od rzeczy. No, oczy ma to co? Rishi chciał czegoś się dowiedzieć, tylko u licha czego? Łaszyńska zaczęła się obawiać, czy Hindus aby nie chce jeść oczu jakiegoś zwierzęcia. Powoli przestawała się dziwić czemukolwiek. Sukurs Hindusowi przyszedł Karol. Obawiam się, że podobnie jak ja, Rishi jest wegetarianinem i nie je niczego, co ma lub miało kiedykolwiek oczy. Spojrzał wymownie na stół zastawiony wędlinami. A tak, rozumiem, oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Panowie, proszę siadać. Zaprosiła mężczyzn do stołu. Kiwnęła na kelnera i po szybkiej naradzie zaproponowano obu panom ser biały koryciński z przyprawami i bez, do tego pomidory gruntowe. Następnie wegańską zupę z soczewicy, a jako typowo polskie danie główne ręcznie robione pierogi z grzybami, z cebulką. Rishi rozpromienił się i składając dłonie w namaste dziękował wszystkim i wszystkiemu, łącznie ze stołem, półmiskami i obrusem. Biesiada, jak to zwykle bywa, poprawiła gościom nastroje. Całe towarzystwo poczuło się swobodniej i wkrótce rozmowa wyraźnie się ożywiła. Jakie mamy plany, kochana Magdo, na te parę dni? Spytała Ethel, zagajając rozmowę. W programie, jaki dostarczyło mi biuro podróży z Londynu, mamy oczywiście zwiedzanie Starego Miasta i Zamku Królewskiego. Drugi żelazny punkt programu to Łazienki Królewskie, letnia rezydencja ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Reszta zależy od was. Bardzo bym chciała wysłuchać waszych propozycji. Co chcielibyście zobaczyć, jakie macie plany? Postaramy się jakoś to pogodzić, myślę, że się uda. Magda uśmiechnęła się promiennie do zgromadzonych. Jako pierwszy odezwał się, o dziwo, Pawełek Kowalski. My z Helusią chcielibyśmy odwiedzić rodzinne groby na Powązkach, wydusił z siebie cichym głosem. Halina kiwnęła głową na znak zgody, co małżonek skwitował westchnieniem pełnym ulgi. Ach, cmentarz na Powązkach, wykrzyknęła Alice rozmarzonym głosem. Ethel, kochanie, musimy tam pójść koniecznie, wykrzyknęła entuzjastycznie. Wspaniały pomysł, kochanie. Ethel poparła przyjaciółkę. Myślę, że Magda nam to zorganizuje, prawda, moja droga? Zwróciła się do Łaszyńskiej. Oczywiście z tym nie będzie najmniejszego problemu. Czy ktoś z państwa też chce pójść na Powązki? Spytała. Ja, zakrzyknął Karolek. Tam jest grób mojego pradziadka Bogumiła. Fajny facet to był, jak żył, dodał zagadkowo. A są tam może jakieś interesujące ptaki? Zapytał. O, z pewnością, odpowiedziała Łaszyńska. Pewnie nie tak ciekawe jak te na skwerze obok hotelu, ale coś tam na pewno fruwa. Nie mogła powstrzymać się od małej uszczypliwości. No to idziemy cmentarnie na całość. Wszystkie razem, nogami do przodu, zakrzyknął Rishi pełen entuzjazmu, nieświadomie dodając do rozmowy element czarnego humoru. Dobrze, to ten punkt programu dodajemy. Magda zapisała sobie w notesie, z trudem opanowując rozbawienie.

0: Zbliża się godzina trzecia, a to oznacza fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Minister sportu po zatrzymaniu prezesa PKOL-u apeluje o naprawę komitetu i ochronę wizerunku polskich sportowców. Pentagon analizuje przyszłość wojsk amerykańskich w Europie. Donosi o tym agencja Reutera. Tej nocy czeka nas niezwykłe widowisko na niebie. Za chwilę rozpocznie się zaćmienie księżyca. Musimy zrobić wszystko, żeby ochronić wizerunek polskich sportowców. Czas na odbudowę zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak minister sportu Jakub Rutnicki odniósł się do zatrzymania Radosława P. Przypomnę, prezes komitetu usłyszał wczoraj zarzuty w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Szef Ministerstwa Sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Co może zrobić teraz komitet? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: W Polskim Komitecie Olimpijskim była już próba odwołania prezesa. W maju złożony został wniosek o zwołanie walnego nadzwyczajnego zgromadzenia, które miałoby zdecydować o zmianach na czele PKOL-u. Pod wnioskiem podpisało się wtedy 82 ze 106 członków komitetu. Zarząd jednak nie zwołał zgromadzenia.
3: To nie jest czas już w tej chwili na delikatne próby. To jest czas na to, żeby zrobić porządek. Nie mogą ludzie z PKOL-u patrzeć na to w taki sposób. I jestem przekonany, że takie działania ze strony właśnie osób tworzących zarząd będą podjęte.
2: Minister sportu Jakub Rutnicki przekonuje, że od tygodni prezes PKOL-u uniemożliwiał zebranie się zarządu, a więc również walnego zgromadzenia. W sytuacji, gdy prezes nie może pełnić swoich obowiązków, może przejąć się jeden z jego zastępców.
1: Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Tak wynika z wewnętrznego dokumentu resortu, do którego dotarła agencja Reutera. Opcje uwzględniające liczbę żołnierzy, lokalizacje i koszty mają być gotowe do 6 listopada. Przegląd ma uwzględniać m.in. wydatki obronne państw NATO, ich możliwości zastąpienia części amerykańskich sił oraz udostępnione przez nie bazy i wsparcie. Europejscy sojusznicy obawiają się, że proces może zakończyć się redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Rosjanie przez cały czwartek atakowali Kijów i okolice. Drony i pociski uderzyły m.in. w centra logistyczne dużych sieci handlowych, w tym firmy Roszen byłego prezydenta Petra Poroszenki. Alarmy powietrzne ogłoszono 12 razy. Ranne zostały 4 osoby. Na zegarach 2:02 to są fakty w RMF FM. Jeszcze tylko 3 dni zostały do początku roku szkolnego. W podstawówkach od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów. W wielu szkołach takie rozwiązanie już funkcjonowało. Ale nauczyciele chwalą resort edukacji narodowej za wprowadzenie ogólnopolskich przepisów.
4: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
0: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
5: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
1: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. Nawet 3 godziny może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które czeka nas w najbliższych godzinach. Właśnie teraz rozpoczyna się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można je obserwować za około 1,5 godziny.
6: Zauważymy, że księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu.
1: Nadgryziony od której strony?
6: Lewy dolny róg, gdzieś tam na dole po lewej stronie. Wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Do około godziny 6:00 na zachodzie Polski nawet chwilę po godzinie 6:00 księżyc zachodzi, przy czym żaden filtr do obserwacji słońca nie będzie potrzebny.
1: Można gołym okiem swobodnie?
6: Oczywiście, jak najbardziej. Gołym okiem można zobaczyć to zjawisko, jest zupełnie bezpieczne. Można skorzystać z lornetki czy teleskopu, choć moim zdaniem takie zjawisko świetnie wygląda też, gdy oglądamy je po prostu okiem nieuzbrojonym.
1: Podpowiada Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Uniwersytet Morski w Gdyni po raz drugi próbuje znaleźć wykonawcę następcy Daru Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, dlatego przed kolejnym uczelnia konsultowała jego warunki z branżą stoczniową. Dar przechodzi naprawę w Szczecinie po szkwale, który uderzył w żaglowiec przed dzień Wielkiej Parady wzdłuż Manhattanu w Nowym Jorku z okazji 250-lecia USA. Z Dariuszem Jelonkiem, dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Inżynier Stanisław Pawłowski.
7: Ponowne ogłoszenie przetargu na nowy żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Co tym razem się zmieniło?
8: Po pierwszym jakby nieudanym przetargu, gdzie żaden oferant się nie zgłosił, mieliśmy możliwość porozmawiania ze stoczniami i z innymi podmiotami zainteresowanymi budową nowego żaglowca i jakby zapytania się, dlaczego nikt nie złożył oferty. No i jakby głównym punktem był termin. Zbyt krótki termin na zbudowanie żaglowca, więc teraz po przeanalizowaniu, jak wygląda rynek stoczniowy, między innymi w Polsce, no bo chcielibyśmy, żeby tu w Polsce był budowany nasz żaglowiec, zmieniliśmy warunki, czyli czas budowy. Krótko mówiąc, zwiększyliśmy do 3 lat od podpisania umowy, czyli tyle, ile jakby rynek, powiedzmy, obecnie ocenia ten czas potrzebny na zbudowanie takiego statku.
7: W pierwszym przetargu położenie stępki planowane było już na przyszły rok.
8: Tak, tak. Tam mieliśmy bardzo, bardzo krótkie te czasy, trochę jakby związane to było z finansowaniem jakby budowy jednostki. No i to się jakby nie sprawdziło, tak? No powiem krótko, tam mieliśmy mniej niż 2,5 roku praktycznie na zbudowanie i też takim przyspieszonym trybem. A teraz trochę jest więcej czasu, dajemy sobie czas też, żeby ewentualni oferenci mieli trochę więcej czasu na przygotowanie oferty, które to nie jest prosta rzecz, przygotować ofertę. Żaglowiec jako tako jest bardzo skomplikowany już z racji tego bycia statkiem, tak, a jeszcze do tego jakby żagle, maszty, więc potrzeba mieć pełną wiedzę, żeby móc złożyć ofertę, tak, a to wymaga czasu.
7: Czy to jest jedyna różnica, jeżeli chodzi o czas, czy coś jeszcze się zmieniło?
8: Jest trochę zmian w samej formie umowy, trochę też tutaj, tak powiem, wyszliśmy naprzeciw ewentualnym oferentom i trochę rzeczy pozmienialiśmy. No, musimy też pilnować tego, że ten przetarg jest w prawie zamówień publicznych i trzymać się jednak też tych wytycznych, więc nie mamy pełnej możliwości dostosowania się do rynku jakby stoczniowego budowy, dostawy statków, tak? Zamówienia publiczne, przepisy są bardziej pod budownictwo, tak? Lądowe, czyli budynki, autostrady i tak dalej. Nikt pewnie, jak tworzył te przepisy, nie myślał o budowie statków. I w pewnym sensie jesteśmy takim prekursorem, tak? Bo inne jednostki, co są budowane dla polskich firm, to są przeważnie budowane trochę w innym systemie, także przecieramy szlak, i co nie jest łatwe, tak? Jeśli chodzi zaś o opis techniczny, no to praktycznie jest prawie że bez zmian, naprawdę jakieś tam małe błędy, które zostały wychwycone, to po prostu poprawiliśmy.
7: Był na to czas, teraz przez miesiące, kiedy był czas na konsultacje. Mówił pan, że mogą zgłaszać się stocznie z Polski, ale ten przetarg jest nieograniczony.
8: Tak, jest to przetarg tak zwany europejski, czy unijny, także mogą zgłaszać się oczywiście stocznie z krajów tutaj z Unii Europejskiej, plus jeszcze też bardzo długa lista krajów, którymi jakby powiedzmy Unia Europejska ma podpisane specjalne umowy, które umożliwiają im wystartowanie w takim przetargu. Oczywiście myślę, że ta wiadomość o tym, że my chcemy budować żaglowiec, to nie jest ogólnie, że tak powiem, szeroko znana całemu światu, tak? Myślę, że tutaj oczywiście w Polsce to jest duży temat. Europejskie niektóre stocznie też o tym wiedzą i też gdzieś tam jakieś zapytania były do nas wysyłane. No ale zobaczymy, jak to będzie.
7: Myślę, że moment, w którym miało nastąpić to tak zwane otwarcie kopert i okazało się, że żadna oferta nie wpłynęła, to mógł być szok. Dziś jakie emocje towarzyszą temu ponownemu przetargowi?
8: Znaczy, myślę, że już trochę spokojniej, tak? Już jakby drugie podejście robimy. Emocje były bardzo duże przy tym pierwszym podejściu. No wiadomo, pierwszy raz po 50 prawie latach, tak, kiedy uczelnia chce zbudować duży żaglowiec, więc wtedy było dosyć sporo tych emocji. Teraz tak trochę nie wiem, czy to wyciszenie wakacyjne, letnie, ale to bardzo na spokojnie, tak, punkt po punkcie po prostu zrealizowaliśmy, no i ten przetarg się ukaże.
7: Teraz myśląc o tym nowym statku, 3-masztowy żaglowiec, on będzie większy od daru młodzieży, no ale wyglądem ma nawiązywać do daru Pomorza. Skąd ta decyzja?
8: Tak, chcemy wrócić jakby do klasyki, można powiedzieć, tak, czyli do wyglądu żaglowców z początku XX wieku, wtedy, kiedy jakby ten, powiedzmy, był ten największy boom koniec XIX, początek XX wieku, kiedy konstruktorzy tych żaglowców doszli, powiedzmy, takiego apogeum, tak, najlepszego wykorzystania, jak dane statki mogą wyglądać, jaką mają mieć sylwetkę, jak ukształtowane żagle i tak dalej, żeby po prostu najlepiej spisywały się w walce z morskim żywiołem. I my teraz właśnie chcemy jakby do tego wrócić, po rozmowach też, takich konsultacjach różnych, tu już europejskich powiem, więc ktoś, też taki konstruktor powiedział, że o żaglowcach wszystko, co wymyślono, to już pod koniec XIX wieku i nic lepszego jeszcze nikt nie wymyślił, tak? Nowe komputery, AI jeszcze nie wpadło na lepsze pomysły, więc chcemy czerpać jakby z tego. Darpomorza był właśnie wynikiem tamtych wtedy rozwiązań, więc trochę tak wracamy właśnie do kształtu Darupomorza, szczególnie jeśli chodzi oczywiście o sam kadłub, tak? Chcemy, żeby to był ten kadłub kliperowy czy wide jamerów, tak, żeby to nawiązywał właśnie do tej tradycji. Oczywiście jakby w środku musimy spełniać dzisiejsze przepisy, tak, to już kiedyś powiedziałem, te stare żaglowce, które jeszcze dzisiaj pływają, obecnych tych przepisów by nie spełniły, tak, które musi spełnić nowo budowana jednostka, tak, także mamy dosyć jakby tutaj związane z tym ręce i dużo wymagań, tak, w związku z tym sam ten kadłub będzie rzeczywiście trochę ciut dłuższy, troszkę szerszy, tak, no i też wyższy, co wynika jakby z obecnej technologii budowy statku.
7: Dar Młodzieży teraz jest na naprawie w stoczni, ale ta przerwa chwilowa nie wpływa na harmonogram.
8: Zrezygnowaliśmy raptem z jednego portu jakby na rzecz tego pobytu w stoczni. Rzeczywiście musieliśmy zatrzymać statek, bo mieliśmy uszkodzone płaty śruby. Uszkodzenie to było w sumie niewielkie, tak, nie wpływało w żaden sposób na eksploatację statku. Niemniej jednak trzeba zawsze jakby myśleć do przodu i wiadomo, że takie uszkodzenia mogą się pogłębiać, a wtedy mogłoby dojść do drastycznej sytuacji, że na przykład nie moglibyśmy używać, powiedzmy, śruby i byłby kłopot, więc dlatego żeśmy szybko zareagowali. Remont się kończy, tak? Dzisiaj ma nastąpić wydokowanie statku. Te płaty śruby już dwa zostały naprawione, jeden wymieniony, zapasowy. Zostały zamocowane wczoraj wieczorem, także dzisiaj wydokowanie, pierwsze próby jakby na uwięzi, tak, sprawdzenie, czy wszystko działa, czy nie ma żadnych wibracji, czy stocznia wykonała swoją pracę prawidłowo, no a później kolejne próby już, tak powiem, na dłuższej trasie, no i planujemy wyjście już w morze, w drodze do następnego portu, którym będzie Hamburg.
1: Tak mówił w rozmowie ze Stanisławem Pawłowskim Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po trzeciej, a my zaczynamy nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. Anita Janczak. Cześć, witajcie. Piątek i oczywiście z najlepszą muzyką.

0: Ewa Farna w RMF FM, 19 minut po trzeciej, a do pierwszej kawy polecamy Wam najciekawsze tematy z radia RMF 24. Krzysztof Urbaniak, posłuchajcie.
1: Polski rząd chce ukarania Mety kwotą miliarda złotych. Wniosek w tej sprawie wysłał do Komisji Europejskiej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, żeby Meta została ukarana za zezwalanie na publikację oszukańczych reklam. I to jest takie pokłosie sprawy Rafała Brzoski, szefa InPostu. Pani Magdalena Bigaj, medioznawczyni, badaczka, działaczka społeczna, prezeska i założycielka Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Na ile ocenia Pani szansę, że Meta poniesie konsekwencje swoich działań w tej sprawie? Na ile Komisja Europejska może zadziałać w tej sprawie skutecznie?
2: Komisja Europejska nie tylko może zadziałać, ale już działa, dlatego że od ubiegłego roku toczy się też postępowanie przeciwko Mecie w zakresie, o który została oskarżona też w Stanach Zjednoczonych i w sprawie której zawarła ugodę wczoraj. Mianowicie Komisja Europejska, podobnie jak Stany, oskarża Metę o stosowanie rozwiązań, które mogą powodować uzależnienia w korzystaniu z ich produktów. I to postępowanie już się toczy. Przede wszystkim dzięki temu, że Komisja Europejska wypracowała w ostatnich latach kilka ważnych aktów, takich jak DSA, czyli akt o usługach cyfrowych, to na mocy tego aktu ma prawo ukarać Metę za niestosowanie się do standardów obowiązujących na terenie państw wspólnoty. I teraz właśnie stosowanie tego typu reklam jest jednym z takich wykroczeń przeciwko temu aktowi. Natomiast to, co jest ważne i co myślę, że warto, żebyśmy jako słuchacze i słuchaczki mieli świadomość, to, że my mamy do czynienia w Europie, w Polsce również z olbrzymią skalą lobbingu. Z oficjalnych raportów publikowanych na forum Komisji Europejskiej dowiadujemy się, że na przykład na samym forum parlamentu, na terenie Parlamentu Europejskiego pracuje 720 europarlamentarzystów i aż 890 pełnoetatowych lobbystów firm technologicznych. Szacuje się, że w ubiegłym roku w 2024, czyli ostatnim zamkniętym księgowo roku, wydały one 151 milionów euro na lobbying, więc to są bardzo silne wpływy, które obserwujemy również w Polsce i przyznam szczerze, że to, co zrobił premier, z jednej strony oczywiście ucieszyło wszystkich tych, którzy chcą po prostu sprawiedliwości i tego, żeby władza stawała po stronie obywatela, ale nie można zapomnieć o tym, że to ten sam wicepremier Krzysztof Gawkowski trochę ponad pół roku temu, bo na początku stycznia tego roku, mianował pracownika Mety członkiem 18-osobowej Rady Doradczej, Rady do Spraw Cyfryzacji. Więc mamy tu do czynienia typowo z lobbystą, człowiekiem, którego funkcja związana jest z politykami publicznymi, który ma dostęp do ucha wicepremiera. I co ciekawe, 20 marca Rada obradowała na temat właśnie tych oszukańczych, skamerskich reklam. Nie mamy informacji w dokumentach ministerialnych, czy przedstawiciel Mety zabierał tam głos i jakieś stanowisko prezentował. Na pewno przy tak dużym lobbingu również w kraju i fakcie, że podnoszenie ręki na amerykański biznes może powodować różne reperkusje w obecnej sytuacji geopolitycznej, to muszę powiedzieć, że na pewno premier wykazał się pewną odwagą, że zdecydował się na taki ruch. Być może dodało mu odwagi to, że właśnie wczoraj świat obiegła wieść, że Meta została ukarana olbrzymią karą w Stanach Zjednoczonych.
1: Pani prezes, w przeprowadzanym przez CERT Polska teście zgłoszono Meta 122 reklamy kwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach Meta zakończyła sprawę decyzją o nieusunięciu reklamy. Jedynie 10 reklam zostało usuniętych, a w 6 przypadkach nie udzielono odpowiedzi, napisał Gawkowski we wniosku do Komisji Europejskiej. Z czego wynika ta nieskuteczność Mety?
2: to nie jest nieskuteczność mety, tylko celowe działanie, o czym dowiedzieliśmy się właśnie w ramach tego procesu trwającego w Stanach Zjednoczonych. Trzeba wiedzieć, że od lat pojawiają się sygnaliści, czyli osoby, które pracowały dla mety, Google'a czy innych dużych platform tego typu, którzy odchodzą z pracy i no, z różnych pobudek, chcemy wierzyć, że szlachetnych, wynoszą, ukazują światu dziennemu pewne fakty w postaci dokumentów, korespondencji i tak dalej. Dzięki temu też dowiadujemy się, że Meta planowała w ubiegłym roku, że w tym roku zarobi, uwaga, 16 miliardów dolarów na oszukańczych reklamach. Jak wyliczył zresztą Rafał Brzoska, to stanowi około 10% globalnego przychodu tej firmy. To są bardzo duże pieniądze, więc to, że Meta nie usuwa tych reklam, wynika po prostu ze świadomej strategii zarabiania na tych reklamach, a nie z tego, że jakiś administrator po drugiej stronie po prostu nie uznał tej reklamy za tak zwany skam.
1: Gościem Radia RMF 24 była pani Magdalena Bigaj, medioznawczyni, badaczka, działaczka społeczna, prezeska i założycielka Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Pani prezes, jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
3: Radio RMF.

0: to dla tych, którzy dziś wstali wcześniej niż planowali. Nieważne, czy przez budzik, dziecko, psa, czy sąsiada, bryska jeszcze letnio w pierwszej kawie z RMF FM. 3:30 na zegarach, a wy nie śpicie. Tomek melduje się w Wójcinie.
1: Zaraz wyrzucam towar, wracam na magazyn i się pakuję, jadę na Łęczycę.
0: I rozumiem, że forma dopisuje w piątek.
1: Bardzo dobra. Od rana piękny humor, niech spróbuje ktoś mi go popsuć.
0: I Tomek ostrzega kolegę w Wilczynie. Dziś szczególnie polecamy jazdę zgodną z przepisami, bo niektórzy mają tam bardzo czujne oko. Wiecie, o co chodzi. A już teraz w RMF FM Wilki. Dajcie głośniej.

0: To nasza muzyczna nowość w RMF FM. Hania Kuzimowicz i Keira, a tu pierwsza kawa. Jesteśmy dla Was z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata i zaglądamy za naszą wschodnią granicę. I niestety to kolejna niespokojna noc na Ukrainie.
1: Zgadza się. Rosjanie w nocy zaatakowali Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Rosyjskie uderzenia trafiły m.in. w domy, strefę przemysłową, obiekt infrastruktury i stację benzynową.
0: A czy wiemy, czy są ranni?
1: Tak, 3 osoby zostały ranne. Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Około 15 kolejnych zostało uszkodzonych przez falę uderzeniową i odłamki. Pod gruzami znaleźli się mieszkańcy, ale ratownikom udało się ich wydostać. W kilku miejscach wybuchły też pożary.
0: I to będziemy dla Was sprawdzać na bieżąco, także w faktach RMF FM o 4:00.

A ten numer zawsze stawia na nogi Ray w RMF FM. 13 minut do czwartej. Kierowcy, mamy dla was także najnowsze informacje z dróg. Utrudnienia na S6 w kierunku Gdańska na wysokości Błotnicy między Jarkowem a Kołobrzegiem. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest szybki pas. Uszkodzone zostały też bariery w pasie rozdziału. I jeszcze S8 w kierunku Wrocławia. Dokładniej między węzłami Złoczew i Wieluń. Tam dachował samochód. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Uważajcie na siebie. Jesteśmy tu dla was i z najważniejszymi informacjami wrócimy także w Faktach RMF FM o 4:00.

0: Jest czwarta, czas poznać najnowsze fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. O czwartej utrudnienia dla kierowców jadących S6 w zachodniopomorskiem. Za chwilę szczegóły. 3 osoby są ranne po rosyjskich atakach na Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Planujecie dzisiaj tankowanie? Posłuchajcie, jakich cen paliw spodziewać się na stacjach benzynowych. To są fakty RMF FM. Przed chwilą zakończyło się utrudnienie na S6 w zachodniopomorskim, ale teraz ostrzegamy kierowców na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Złoczew i Wieluń tachowała osobówka. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Rosjanie zaatakowali Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. 3 osoby są ranne po uderzeniach, które trafiły m.in. w sektor prywatny, strefę przemysłową, obiekt infrastruktury i stację benzynową. Jeden z domów został całkowicie zniszczony, a około 15 kolejnych uszkodziła fala uderzeniowa i odłamki. Pod gruzami znaleźli się mieszkańcy zniszczonego budynku, ale ratownikom udało się ich wydostać. W kilku miejscach wybuchły pożary. Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały prywatną zabudowę w Zaporożu. Uszkodzone zostały domy, a 2 kobiety zostały ranne. Amerykańskie media informują o poważnych brakach w magazynach Armii Stanów Zjednoczonych. Pentagon ma posiadać obecnie tylko około 1000 pocisków do systemów obrony powietrznej, między innymi Patriotów. Co to oznacza w praktyce? To wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Chiny na przykład mają ponad 3000 rakiet balistycznych. To ma szersze konsekwencje, bo USA nie mogą wspierać sojuszników. Wojna na Bliskim Wschodzie pogłębiła wieloletnie opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla azjatyckich sojuszników. Zwraca się uwagę na to, że zasoby uszczupliło też wspieranie Ukrainy w ostatnich latach. Tajwan czeka na uzbrojenie warte niemal $30 miliardów, w tym pociski Patriot. Japonia została natomiast ostrzeżona o możliwych opóźnieniach, m.in. w dostawach Tomahawków. Konflikt w Iranie mocno angażuje siły USA. Ponad 30 okrętów, które miały operować na Oceanie Spokojnym, skierowano na Bliski Wschód, dokąd przesunięto też stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington. W efekcie, napisał dziennik Washington Post, na Pacyfiku i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego nie ma obecnie żadnego amerykańskiego lotniskowca. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy. Benzyny 98 7 zł i 37 groszy, a litr oleju napędowego ma być po 7 zł i 36 groszy. Z wczorajszego obwieszczenia ministra energii wynika, że cena 95 nie zmieniła się. Benzyna 98 jest tańsza o 2 grosze, a olej aż o 11 groszy. A teraz w faktach informacja dla miłośników nie tylko porannego kakao. Naukowcy odkryli, że w czasach prekolumbijskich było dostępne na większych terenach obu Ameryk niż do tej pory przypuszczano. Jak informuje nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński, kluczem były badania genetyczne.
3: Badania naczyń na stanowisku archeologicznym w Etowa w stanie Georgia potwierdziły obecność tak zwanego starożytnego DNA rośliny, z której pozyskuje się ziarna kakao. To oznacza, że kakao było obecne także w życiu mieszkańców wschodnich terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych już w XI-XII wieku naszej ery. Do tej pory wydawało się, że znano go tylko w tropikalnych rejonach Ameryki Środkowej i Południowej. Teraz jednak widać, że wymiana handlowa na północ była na tyle ożywiona, że zdołała je spopularyzować. Przypomnijmy, ziarna kakaowca dotarły do Europy dopiero w XVI wieku, a kakao zaczęło się upowszechniać dopiero w XIX. A pod koniec tego wieku Szwajcarzy odkryli, jak można wyrabiać z niego czekoladę.
1: I życie stało się słodsze.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Zmienia się rekrutacja nowych żołnierzy do wojska. Na razie w formie pilotażu wprowadzono kwestionariusz dla kandydatów, którzy chcą służyć w polskich siłach zbrojnych. Sztab Generalny Wojska Polskiego testuje nowe rozwiązanie wzorowane na zagranicznych sposobach selekcji żołnierzy. Rekruci mają do wypełnienia wojskowy kwestionariusz kompetencji. Jak przebiega taki test i jak długo potrwa taki pilotaż? Między innymi o to nasz reporter Michał Radkowski pytał pułkownika Tomasza Żaka, który jest kierownikiem projektu wojskowego kwestionariusza kompetencji.
4: Wojsko Polskie chce mieć lepszych żołnierzy, więcej żołnierzy czy więcej lepszych żołnierzy?
5: Wszystkiego po trochu. Chcemy mieć i więcej żołnierzy, i lepszych żołnierzy, ale przede wszystkim chcemy wiedzieć, kogo mamy. Czyli chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
4: Jak to sprawdzić? Bo przygotowaliście specjalny kwestionariusz WKK, Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Każdy żołnierz wypełnia go sam. Na razie działa to w formie pilotażu.
5: Tak, obecnie jesteśmy na etapie pilotażu. Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji jest to platforma. Ma być to narzędzie wspomagające zarządzanie kadrami w całych siłach zbrojnych. zbrojnych. Narzędzie ma nam podpowiedzieć poprzez testy. Na dzień dzisiejszy mamy test na start. Test na start jest to test wiedzy i potencjału tego żołnierza, który do nas przychodzi. Test wiedzy, który jest podzielony na typ albo humanistyczny, albo techniczny i tam są dobrane przedmioty, normalnie szkolne, 6 przedmiotów technicznych, 6 przedmiotów ogólnych, czyli humanistycznych i na tej podstawie, na podstawie testu adaptacyjnego, czyli poziom trudności wzrasta od jakości odpowiedzi oraz spada, jeżeli ktoś odpowiada błędnie, tak? Czyli na tym etapie test adaptacyjny nam pokazuje jego poziom w danej dziedzinie przedmiotu, co nam się przekłada na jego ogólny potencjał wiedzy. I to jest to, według którego później kolejny system buduje nam i dopasowuje do specjalności wojskowych i rekomenduje nam, które stanowiska wojskowe dany żołnierz, już nasz żołnierz powinien być kierowany, ponieważ tu trzeba dość mocno zauważyć, że ten test jest wypełniany w pierwszych dniach służby żołnierza, który dopiero się przyszedł do wojska, ten drugi, piąty dzień służby, tak żeby mieć te dane na tyle wartościowe i pewne do późniejszych analiz i do późniejszych rekomendacji.
4: I może się okazać, że żołnierz miał jakieś wyobrażenia na temat swojej roli w Wojsku Polskim, a nie do końca będzie w stanie zrealizować te marzenia, bo na przykład nie odpowiadają one jego posiadanym przez niego kompetencjom.
5: Nie do końca, ponieważ oprócz sprawdzenia jego testu i kompetencji, tak, czyli tego testu wiedzy i kompetencji, jest też w trakcie tego testu wypełniana metryczka, gdzie są uwzględniane jego preferencje, zainteresowania i te kwalifikacje, które do tej pory nie były widoczne. Żołnierz sam się też ocenia, gdzie są jego silne strony, gdzie są jego słabe strony, opisuje to o tym, gdzie są jego takie kwalifikacje, które do tej pory o nim nie mówił, ale też przede wszystkim jego zainteresowania i preferencje. To jest dla nas też czynnik, który będzie brany pod uwagę. Nie tylko wiedza, nie tylko kompetencje, ale też jego zainteresowania. Jeżeli to będzie zbieżne, to jest sprawa prosta. Jeżeli będzie rozbieżne, no to będziemy musieli analizować przede wszystkim te dane, żebyśmy zobaczyli, wypośrodkowali, gdzie jego obszar jest najlepszy, w którym obszarze są jego talenty i ten obszar wzmacniać. My nie chcemy, ja to mówię tak kolokwialnie może, ale nie chcemy uczyć żaby latać i później ją za to rozliczać, tylko chcemy uczyć wzmacniać żabę w skakaniu. To tak mówię kolokwialnie oczywiście, ale chcemy rozwijać naszych ludzi, naszych żołnierzy w ich obszarach, tych, co mają mocne. Czy to jest mocne poprzez wiedzę, czy też poza zainteresowanie, to nam wyjdzie wszystko po tych testach.
4: Usłyszałem tutaj dzisiaj podczas tego spotkania, że nawet jeśli ktoś się bardzo dobrze przygotuje z jakiejś dziedziny albo będzie chciał markować swoje niedoskonałości w pewnych dziedzinach, to prędzej czy później jednak ten test wyłapie te braki w wiedzy, naprawdę?
5: Tak, bo jest test wiedzy. No wie pan co, no, ciężko się nagle z 12 przedmiotów przygotować tak specjalnie na ten test, nie wiedząc jakie są pytania, nie wiedząc jaki obszar zostaje użyty, ponieważ ten test nie jest jawnym testem, który występuje, nie można go gdzieś dostać. On jest tylko i wyłącznie w systemie wojskowym i ten test wypełniany jest pod nadzorem. Też nie można sobie sięgnąć do jakiejś ściągi czy do jakiejś pomocy, obojętnie jakiej. Na test przychodzi żołnierz tylko i wyłącznie z dowodem osobistym. Kartka papieru leży do pomocy i ołówek albo długopis i nic więcej. Jest nadzór nad tym, kto co wykonuje i jak wypełnia ten test. Dlatego jest to rzeczywiste zobrazowanie przede wszystkim wiedzy, ale też trzeba tutaj dość mocno powiedzieć, że platforma WKK ma możliwość i taką możliwość już projektujemy, robimy, bo zaraz wchodzi drugi test. Test kompetencje. To jest test na wyjściu ze szkolenia specjalistycznego już, bo test wiedzy nam preferuje, rekomenduje, na które specjalności mamy żołnierza wysyłać do przeszkoleń, ale test kompetencje i po drodze jeszcze jest jeden test potencjał, to jest właśnie ten test stwierdzenie, taki czynnik trochę psychologiczny, behawioralny, który tutaj nad nim jeszcze myślimy, jak go tutaj go zastosować, ale tym się chcemy wyróżniać, żeby na podstawie tych dwóch testów, ale też tego czasu szkolenia, bo te wszystkie dane wpływają nam do modułu analiz i rekomendacji kadrowych, a tam jeszcze wpływają ocena żołnierza w ciągu szkolenia, gdzie jest opisane, jak żołnierz się zachowywał, czyli ta praktyczna część, jego sprawność fizyczna jest brana pod uwagę, te wszystkie elementy budują nam profil żołnierza i te wszystkie elementy później nam rekomendują do tego, gdy żołnierz się nadaje, na których stanowiska się, gdzie nie nadaje, gdzie trzeba go wzmocnić, gdzie trzeba go doskonalić, czy idziemy w tym kierunku. I to tak jak pan na początku zadał pytanie, czy jakość, potrzebujemy jakość, to zrobimy test i ograniczymy go procentami, że będziemy mieli tylko jakość. Jak potrzebujemy ilość i jakość, to wszystko to jest możliwe do zrealizowania, ponieważ ten test ma zobrazować, gdzie żołnierza skierować. Nie chcemy go pokazać, że tutaj nie potrafisz, tutaj nie umiesz. umiesz, nie umiesz takich przedmiotów, tylko chcemy zobaczyć, których przedmiotów ty się czujesz najlepiej i tak go profilować, żeby go dostosowywać do tych specjalności wojskowych i jednocześnie stanowisk służbowych.
4: Ale to, o czym pan mówi, wymaga też pozyskania kompetentnych rekruterów. To też będzie pewnie proces, który Wojsko Polskie musi przeprowadzić.
5: No i tutaj też pan dotknął dość istotnej sprawy, kto za tym będzie zarządzał, kto tym będzie robił. Czy do tej pory tak zwane HR-y wojskowe, czyli te komórki kadrowe sobie z tym poradzą, czy trzeba dodatkowych wzmocnień. I nad tym też pracujemy, bo naszym celem i oczekiwań naszego całego zespołu jest, żeby się tym zajmowały osoby do tego uprawnione. Mój cały zespół praktycznie jest wyszkolony w asesmencie, czyli są asesorami, Assessment Development Center, ukończyli te kursy i potrafią i oceniać, i skierowywać na odpowiednie obszary szkolenia i teoretycznie, i praktycznie. Także naszym oczekiwaniem jest, żeby zrobić taki profil i takie poszczególne komórki, żeby się tym indywidualnie zajmowały, rekomendowały dowódcom i żeby dowódca ten najniższy nie decydował o pewnych elementach, tylko zgłaszał potrzebę, a te komórki dostarczają mu to, co on chce zgłosić. Jak zgłosi, że potrzebuje żołnierza na takie stanowisko, to przełożony wyżej, czyli komórka wyżej, tak, zdiagnozuje, czy mamy takie zasoby, kogo mamy i kogo możemy do ciebie skierować. To nie dowódcy tutaj będą decydentami, oni będą zgłaszali tylko potrzeby w danych jednostkach, jakie mają wakaty, jakich potrzebują żołnierzy, to te komórki mają się tym zająć. Jest to jeszcze w fazie projektu, rekomendacji. Nasz zespół taką rekomendację na koniec przedstawi i szefowi sztabu, i jednocześnie ministrowi.
4: To lepsze wykorzystanie potencjału osobowego, którym Wojsko Polskie dysponuje, albo będzie mogło dysponować, bo przecież będziecie zachęcali kolejne osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi. Co spowoduje finalnie za kilka lat?
5: Finalnie przede wszystkim spowoduje to, że my wiemy, kogo mamy. Dzięki temu budujemy bazę, wielką bazę informacyjną, wielką bazę danych, która nam spowoduje, że wiemy i tego, kogo mamy, ale też tych, którzy odeszli.
4: Czy dziś Wojsko Polskie nie wie, kogo ma?
5: Wie, kogo ma, ale nie ma aż tak szerokiej bazy danych. Ja mówię, tu cały czas wchodzę na te zainteresowania i te testy wiedzy. Do tej pory wojsko prowadzi ewidencję na podstawie sztywnych kwalifikacji, które żołnierz ma, które żołnierz ukończył, które przedstawił na samym początku bądź w trakcie służby. I gdzieś tam nie do końca jest ten całościowy obraz jego. Nie ma tego jego zainteresowań i nie jest to zdiagnozowane pod tym względem, że nie jest wpisane w system. My chcemy to wszystko usankcjonować w jeden system, w jedno miejsce, gdzie będzie żołnierz i jego profil dość mocno widoczny całościowo. Taki holistyczny profil żołnierza pod względem, mówię, sprawności, jego wiedzy, jego kompetencji i do tego, jak go dalej kierować, jak wzmacniać jego talenty.
4: Tak jak pan mówił, to na razie narzędzie działa w formie pilotażu. Kiedy może być już wdrożone na stałe?
5: No, plany są takie, że do końca roku jest pilotaż pierwszy, potem jest analiza danych, wprowadzane poprawki takie, jakie powinny być, wyjdą po pilotażu i jakie zdecydujemy. Następnie do kolejnego czerwca znowu kolejne pilotaże już tego zmienionego narzędzia i w przyszłym roku według planów jest taki, żeby wprowadzić samo narzędzie już obudowane pierwszym jakimś wspólnym systemem, który by tym zarządzał.
1: Tłumaczył pułkownik Tomasz Żak, kierownik projektu wojskowego kwestionariusza kompetencji. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. I już mamy 13 minut po 4:00. Z pierwszą kawą spoglądamy dziś w niebo, bo krwawy księżyc nadciąga. My tu z Karolem oceniamy, że warunki są dobre. Tak bezchmurne niebo.

Jak dobrze, że Dawid Podsiadło nagrał taki hit na weekend. To tak pod sobotę, nasz Narodowy Dzień Sprzątania na błysk, a my pijemy z wami już drugą, pierwszą kawę, choć ten temat zawsze podnosi ciśnienie, bo jak słyszeliście w faktach RMF FM, na dziś maksymalna cena litra benzyny 95 to 6,57, benzyny 98 7,37, a diesla 7,36. Dziś ma też być ogłoszona kolejna stawka na weekend i poniedziałek, czyli co? Tankowanie coraz bardziej przypomina wizytę u dentysty. Wiesz, że trzeba, ale zanim podejdziesz do kasy, to już trochę boli.

0: What's up, Sound and Grace w RMF FM, 4:30 na zegarach, a my przypominamy, że jest wypadek na S8 w kierunku Wrocławia między węzłami Złoczew i Wieluń. Tam dachował samochód, jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Jak ominąć?
1: Żeby to ominąć, to trzeba zjechać na węźle Złoczew w kierunku Wielunia i potem starą 8 w kierunku Wrocławia i wjechać z powrotem na węźle Walichniowy.
0: Dajcie znać pozostałym, wyjedźcie wcześniej i oczywiście uważajcie na siebie, my tutaj dla was czuwamy i pilnujemy na drogach. Jedźcie ostrożnie.

0: No dobra, może nie ostatni dzień lata, ale ostatni weekend wakacji przed nami. Tak, będziemy oglądać za chwilę wschód słońca, ale najpierw patrzymy w niebo, bo tutaj księżyc nam coś wariuje.
1: Tak jest, głowa do góry i to nie tylko dlatego, że nocna zmiana dobiega końca. Po zaćmieniu słońca przyszedł czas na zaćmienie księżyca. To kolejne zjawisko wyczekiwane przez astronomów i miłośników astronomii. Zaćmienie rozpoczęło się po trzeciej, ale najwyraźniej widoczne jest właśnie teraz.
0: No właśnie, czego tutaj wypatrywać? Bo ja się spodziewałam czerwonego, krwawego księżyca. To jest
1: to
0: jakieś...
1: może rano. Aha, to może bardziej rano, już w okolicach godziny szóstej. Teraz lewy do róg, tam księżyc powinien być nadgryziony.
0: Dobra, no to w takim razie obserwujemy i robimy sobie kolejną kawę.
1: Chodźmy i was też zachęcamy, bo możecie to zjawisko obserwować jeszcze przez ponad godzinę.

Tak, wam pięknie gramy o poranku Golden Life, RMF FM. 10 minut do piątej, jesteśmy z wami w trasie i uwaga kierowcy, utrudnienie na A4 w kierunku Katowic między węzłami Bielany Wrocławskiej i Wrocław Wschód w okolicach Karwian. Zablokowany jest prawy pas i przypominamy też o sytuacji na S8 w kierunku Wrocławia. Tam już się korkuje, bo między węzłami Złoczew i Wieluń dachował samochód. Tam nie przejedzie się. Ostrożnie, dużo cierpliwości i noga z gazu. Jesteśmy z wami. Muzycznie już teraz Edyta Bartosiewicz, a punktualnie o piątej najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na fakty RMF FM. Dajemy głośniej i słuchamy. Karol Płoczkiewicz w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dwa zarzuty usłyszał od śledczych Radosław P. w związku z aferą Zonda Krypto. Po północy prezes PKOL-u został wyprowadzony z budynku prokuratury w Katowicach. Alerty RCB do odwołania będą wysyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce. W faktach także Kraków, który w te wakacje remontami stoi. Jest piąta. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach RMF FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać alerty za każdym razem, gdy polskie myśliwce zostaną poderwane. Taką informację dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja ma związek z incydentem z końca lipca, kiedy w Lubelskiem spadła rosyjska rakieta. Wówczas mieszkańcy usłyszeli syreny, ale nie otrzymali powiadomień RCB z wyjaśnieniem sytuacji. Zatem do kogo trafią te SMS-y, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
2: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
3: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
2: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
1: Kilkaset osób przeszło wczoraj w ciszy ulicami Miastka na Pomorzu, protestując przeciwko zamknięciu miejskiego szpitala. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. NFZ rozwiązał kontrakty, a wniosek o upadłość czeka na rozpoznanie sądu.
4: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
5: Wszyscy czują się oszukani, wkręceni od góry, od samego ministerstwa i NFZ-u przez politykę naszą regionalną i stanowisko burmistrza.
6: Masa ludzi, która teraz nie będzie miała pracy.
7: Dla naszej gminy to jest dużo.
8: I tutaj pracowały też całe rodziny, tak? I teraz zaczyna się nowy rok szkolny, rodzice są bez pieniędzy, a dzieciom trzeba kupić przybory szkolne.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. One nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kraków w remoncie. Do trwających prac na ulicy Grzegórzeckiej, wiadukcie na Alei 29 listopada i torowisku przy Teatrze Bagatela dołącza remont ulicy Starowiślnej. To jedna z kluczowych tras w centrum miasta, ważna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
9: Po wakacjach to raczej nie bardzo.
10: Dzieciaki wracają do szkoły.
9: Tak, wszystko zacznie się ruch i będą kłopoty.
11: To chyba pod turystów było ułożone, żeby nie łazili po gruzach. Ja jestem turystą i wczoraj po gruzach łaziłem, prawie nie trafiłem do hostelu z powrotem. Wie pan co? Wszystkie remonty powinny być robione w nocy według mnie, chociaż robotnicy może by się nie zgodzili z moim zdaniem.
1: Ich głosy zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Kwiatów nie ma tyle co wiosną, ale i tak jest pięknie. Tak mówili mieszkańcy Lublina, odwiedzający ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. To jedno z miejsc, które pokazywaliśmy wam wczoraj w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi.
12: W tych szklarniach można się poczuć jak w ciepłych krajach.
13: To są tropiki na ostatnią chwilę. W każdym razie mamy kolekcję sukulentów, kaktusów, wielkie palmy.
12: Ile gatunków roślin?
13: 7,5 tysiąca gatunków i odmian.
12: Ile czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nazw?
13: Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego śmiałka.
1: Z Justyną Wasińską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. I tu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 6:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. I... Dzień dobry, w piątek mamy dla was pierwszą kawę. W drodze do pracy, w drodze z pracy, przy pakowaniu kanapek, przy robieniu śniadania, na pierwszym spacerze z psem. Tak, wam tutaj towarzyszymy z najlepszą muzyką. To na początek. Anita Janczak, mówię wam. Piękny i słoneczny dzień dobry, bo dzisiaj będzie naprawdę upalnie. Jesteśmy przed ostatnim weekendem wakacji. Więc wyciskamy z niego już teraz, z takiego weekendu. Już sobie robimy. No co tam? Zasłużyliśmy po całym tygodniu.

0: podtrzymujemy lato muzycznie. David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF FM. 17 minut już po piątej i z pierwszą kawą oglądamy też zaćmienie księżyca. Spójrzcie w górę i wiecie, to naprawdę wyjątkowy piątek przed ostatnim weekendem wakacji. U tych, którzy urlopu w tym roku nawet nie widzieli, to zaczyna się powoli ból fantomowy, ale są też tacy, którzy idą pod prąd.
1: Będę pakował walizki i w poniedziałek jadę na wakacje. Ja dopiero zaczynam, szanowni państwo.
0: Ja też przesunęłam sobie urlop, ale na wrzesień. I powiem wam coś od serca. Nie róbcie tak. Niby fajnie, ale nie fajnie.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz do domu po 10, ale nic ci się nie stanie. Czy ty się zgodzisz? Ja tego nie wiem.

0: Taryfy i Kasia Popowska w RMF FM, 28 minut po piątej, a my pijemy pierwszą kawę przede wszystkim z kierowcami o tej porze, zmotoryzowani w Świętokrzyskiem. Mamy dla was ostrzeżenie.
1: Tak jest, Krajowa 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. O poranku musicie liczyć się z ogromnymi utrudnieniami.
0: To powiedzmy, gdzie dokładnie?
1: Miejscowość Ćmińsk. Tam zderzyły się 3 ciężarówki i osobówka. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
0: No dobrze, a wiemy coś o objazdach?
1: Na miejscu w tej chwili policja pokieruje was na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej 2 godziny.
0: Przypominamy, że też są utrudnienia na S8 w województwie łódzkim.
1: Zgadza się. Po Dachowoniu osobówki wciąż zablokowany jest odcinek między węzłami Złoczew i Wieluń w kierunku Wrocławia. Droga jest zablokowana, przypominam.
0: Jedźcie ostrożnie i oczywiście z RMF-em bezpiecznie dotrzecie do celu.

0: Obserwujemy zaćmienie księżyca z pierwszą kawą w RMF FM. Za 23 minuty będzie szósta. Słuchajcie, patrzę też w mapy pogodowe i ostatni piątek sierpnia będzie naprawdę gorący. Synoptycy wydali alerty przed upałem dla południowo-zachodniej Polski. I tak od godziny 12 szczególnie ciepło będzie m.in. w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia, a także na Śląsku i w rejonie Bielska-Białej. Termometry mogą tam pokazać ponad 30 stopni, czyli co? Lato robi nam jeszcze ostatni bonusowy odcinek, więc dziewczyny, to może być ostatnia szansa na letnie sukienki.
1: Reklama. Przestronny balkon?
2: Jest.
1: Praktyczny układ?
2: Jest.
1: Dobra lokalizacja?
2: Też jest.
1: A cena?
2: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
1: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
3: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
4: Głos i muzyka AI.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kętach.
10: A może w Jaworznie.
11: O, super. Dziękuję.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz?
14: Zastanów się i...
15: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.

0: lepszymi planami.
1: Ale też wakacje to jest stan umysłu. Czyli wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Możemy mieć wakacje, kiedy chcemy w roku szkolnym.
0: Tak.
1: Każdy weekend to są małe wakacje, naprawdę.
0: No w sumie tak, w sumie przekonałeś. Dobrze, dobrze.
1: Można się udać na wewnętrzną emigrację. I to też będą takie małe wakacje. Tak tylko rzucam, no.
0: Tylko nie w pracy, najlepiej, żeby nie w pracy.
1: Nie w pracy, nie w pracy. Szczególnie na przykład, jak jesteś kierowcą autobusu, to wtedy też nie. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Nie, wszystkich pozdrawiamy. No to co, mamy piątek, brawa dla nas, że
1: dotrwaliśmy. Słuchajcie, jesteście wszyscy cudowni, naprawdę. Wakacje prawie. Ja nie chcę mówić o smutnych rzeczach, ale spójrzmy prawdziwie w oczy. Wakacje też prawie skończone.
0: Tak, powiedzmy to na głos, że w sumie to ostatnie wstawaj szkoda lata, bo to tak od poniedziałku to już bardziej przechodzimy w ten tryb szkolny. Białe koszule od poniedziałku, plecaki.
1: A dzisiaj jest dzień muszki. Tak to... można dzisiaj te wakacje skończyć elegancko z muszką pod szyją i trzymać, mówisz dzień dobry.
0: A ja sobie myślę o innych muszkach, na przykład o tych, co z plecaka na przykład tam, wiesz, kanapki zostawione na wakacje.
1: Może się zdarzyć,
0: też w tę stronę. Ale dobra, ja was zostawiam w najlepszych rękach, Przemysław Skowron.
1: Dzień dobry.
0: Anita
1: Janczak idzie sobie do domu, do widzenia. Bo nie ma miejsca jak dom.
0: O właśnie. Wyprzedziłeś mnie. No tak, no właśnie, no to ja sobie tak już mówię wam.

0: I to jest muzyka najlepsza pod słońcem, to jest Eminem, to jest dobrze nastawione radio, a za chwilę punktualnie o godzinie 6. A właściwie to już, po co czekać? Już teraz, w tym momencie w RMF FM pora na kolejne spotkanie z faktami. Zapraszamy.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami.
2: Radosław P. zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto odpowie między innymi za płatną protekcję.
1: Mamy też ważne informacje o poranku dla kierowców ze Świętokrzyskiego.
2: Po zderzeniu dwóch ciężarówek ruch wahadłowy na Krajowej 74.
1: A na niebie kończy się kolejne astronomiczne widowisko.
2: Z Księżycem w roli głównej. Dwa zarzuty usłyszał wczoraj zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P.
1: Dotyczą one płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Pierwszy zarzut zagrożona jest karą do 8 lat więzienia, drugi przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności.
3: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
2: Tyle minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Telewizja TVN24 ujawnia też, że w obliczu nadciągającego krachu Zonda Krypto prezes PKOL-u zdołał odzyskać 100% zainwestowanego kapitału. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów kryptowalutowej giełdy.
1: Po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one dziś kontynuowane. A teraz polityczne komentarze do zatrzymania prezesa PKOL-u.
2: W Sejmie zebrał je reporter RMF FM Igor Skrzypak.
4: Najostrzejsze komentarze płyną wprost z rządu. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa Polski Komitet Olimpijski do natychmiastowego odwołania swojego prezesa. Nie będzie zaskoczeniem, że przychylają się do tego posłowie koalicji rządzącej.
5: Już dawno nie powinien być prezesem PKOL-u. Niestety widać, że trzyma się tego stołka bardzo mocno.
4: Komentuje poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że sprawę trzeba wyjaśnić.
6: Nie dziwi mnie to, bo jego tłumaczenia, sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, oczywiście powinna zostać wyjaśniona.
4: Mówi poseł PiS Kacper Płażyński. Również politycy Konfederacji nie krytykują zatrzymania prezesa PKOL-u, choć mają wątpliwości co do okoliczności i postaci prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala.
7: Pytanie, czy dostał status świadka koronnego, co byłoby karygodne, bo jest jednym z największym podejrzanym.
4: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji.
1: A 2:30 Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Ostrzegamy kierowców. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem.
1: Na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce zdarzyły się dwie ciężarówki. Policja w tej chwili kieruje ruchem wahadłowo. Liczba ofiar błyskawicznej powodzi w Nepalu i Tybecie wzrosła do co najmniej 469. Obawy przed powtórką, ponowną powodzią utrudniają pracę ratowników. Policyjne barykady blokują dostęp do najbardziej zniszczonych terenów w pobliżu koryt rzek.
2: Środowa powódź stała się najgorszą katastrofą, jakiej doświadczył Nepal od trzęsienia ziemi w 2015 roku.
1: Chińska agencja informacyjna Xinhua poinformowała, że władze ewakuowały z Tybetu 555 turystów, którzy utknęli w tym kraju, a minister spraw zagranicznych Nepalu przed chwilą przekazał, że ten kraj nie potrzebuje dodatkowej pomocy innych krajów w prowadzonej akcji ratowniczej. W ukraińskim Kijowie w ciągu jednego dnia odnotowano rekordową liczbę 13 alarmów przeciwlotniczych. Najwięcej od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.
2: Kijów spędził 872 minuty, czyli prawie 15 godzin w ciągu doby w stanie zagrożenia nalotami. Takie dane przekazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rosja atakowała z użyciem dronów oraz pocisków balistycznych i manewrujących.
1: Alarmy wznowiono krótko po północy. Na razie nie ma informacji o skutkach tych ostatnich rosyjskich ataków.
8: Aktualny obraz faktów.
1: Ostatnie chwile na to, by spojrzeć w niebo i zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca.
2: Cień Ziemi zakrywa znaczną część tarczy srebrnego globu.
9: Księżyc faktycznie będzie zachodził najpóźniej, tak kilkanaście minut nawet po godzinie 6, więc względem Warszawy to będzie jakieś 20 minut różnicy, może nawet troszeczkę więcej.
1: Mówi Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Podczas zaćmienia Księżyc może przyjąć czerwony, pomarańczowy lub też miedziany odcień.
9: Nie bez powodu nazywa się to krwawym Księżycem, dlatego że kiedyś władcy chętnie to wykorzystywali, żeby straszyć lud. Miał być to związane z jakąś karą gdzieś tam z góry. Ten krwawy księżyc jednak przerażał ludzi. Dzisiaj możemy tak z pełną ulgą spojrzeć na to zjawisko, no bo jednak mamy pewność, że nic złego nam się nie stanie. To jest po prostu piękne zjawisko na niebie.
2: I co ważne, patrzenie na nie gołym okiem jest całkowicie bezpieczne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: Termometry pokazują, że teraz mamy od 10 w Suwałkach wzdłuż ściany wschodniej, przez 14 w Łodzi do 16 wzdłuż granicy zachodniej, ale potem oczywiście będzie cieplej, bo o 14 termometry pokażą 23 kreski na wschodzie, ale 28 na zachodzie.
11: Ale profesjonalnie to mówisz, że jakbyś był jakimś kretem albo kimś tam jeszcze.
0: A patrz ile znam różnych temperatur. Taką znam, taką. A jest
11: tam,
0: przecież jest jedna temperatura.
11: Jest meteorologia tego, no. Super.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
11: Ale to po tym poznać dobre radio. Bo w innym radiu to za ci powiedzą, pogoda, nie?
0: A potem ci zagrają jakiegoś tam, wiesz, tam. A my ci jeszcze powiemy każdemu teraz o biomecie. Ludzie, biomet do godziny 9, czyli przez najbliższe 3 godziny, rewela.
11: No i super, i co? I może początek dnia mieliście nie najlepszy. Może coś tam się wydarzyło, nie wiem. Kot narobił na środku pokoju, tak się zdarza.
0: To się zdarza.
11: I mówisz, co za dzień. A tu proszę, leci ci Big in Japan i Alphaville, i za chwilę Kasia Kowalska. Jest Skowron, jest Tomkowicz. I zaczynamy, piękny piątek.
0: No, a nawet jak ci kot narobił, a nie masz kota,
11: to wtedy, to też to jest, znaczy, pięknie, że to kot sąsiada.

0: Kasia. Kasia Kowalska. Proszę bardzo, bo Kowalska to jest nazwisko, Kasia to jest imię.
1: Tak, bo to jest tak ułożone, tak. No, zresztą najpierw podajemy imię, potem nazwisko. To jest do ma ręce i nogi wszystko.
0: 14 minut po 6. Czytam właśnie w sieci, że Marian Banaś prezesem NIK-u przestał być w zeszłym roku. I właśnie wypłynęła informacja o jego odprawie. Na odchodne dostał ponad 390 tysięcy złotych.
1: Czekaj, 390 tysięcy za kilka lat pracy, tak?
0: No tak, odprawy.
1: To przecież to lekarz Kacprzyk ze Szpitala Południowego nie może przestać się śmiać.
2: Dzień dobry. Wstawaj, szkoda lata. Wstawaj, szkoda lata. RMF FM.

0: Chili Peppers w RMF FM.
1: Mam ciekawe dane tak w temacie kotów jeszcze, jeśli mogę. Według uczonych 20 minut oglądania śmiesznych filmów z kotkami wystarczy, by spadł poziom kortyzolu we krwi, czyli hormonu stresu. 20 minut śmiesznych kotków.
2: Chodzi o takie kotki, takie w szpilkach, bez ubrań. Co tam, że
1: Kotki domowy. Felis catus.
2: A kot.
1: O, obniża stres.
2: Nie, to stres to się zaczyna, jak wiesz, siadasz na 20 minut, żeby pooglądać kotki i po 4 godzinach orientujesz się, że jesteś z robotą w lesie. Bo to się zdarza.
1: Zdarza się. Zbyt tak często.
0: 21 minut po 6. Sonic. We Wstawaj, szkoda lata.

0: promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Przestronny balkon?
2: Jest.
1: Praktyczny układ?
2: Jest.
1: Dobra lokalizacja?
2: Też jest.
1: A cena?
2: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
1: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
3: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca.
11: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
12: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
13: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
14: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
3: Areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku.
4: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej od wczoraj wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
5: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy trzech osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. W planie są kolejne czynności prokuratury, w tym m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze CBA przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych, a właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
3: A te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Teraz cichy protest, jaki przeszedł ulicami miastka na Pomorzu.
3: Wczoraj mieszkańcy protestowali przeciwko zamknięciu szpitala.
4: W sądzie, przypominamy, czeka na rozpatrzenie wniosek o upadłość zadłużonej placówki.
6: To są nasze tragedie. Nasz przemarsz to jest nasz głos.
7: Niestety od 3 miesięcy nie mamy wynagrodzeń.
8: Władze zawaliły na każdym szczeblu.
9: No jak można było taki szpital do takiej ruiny doprowadzić? Jeszcze takie długi.
10: Urodziłam córkę. Niestety nie mogłam w swoim rodzinnym mieście ze skurczami jechałam do sąsiedniego miasta, prawie 50 kilometrów stąd.
3: Te głosy w miastku zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Jezioro Ontario oficjalnie zmieniło nazwę na Jezioro Ameryka po podpisaniu rozporządzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
3: Chodzi o jedno z 5 wielkich jezior położonych na granicy spierających się Stanów Zjednoczonych i Kanady. Więcej na ten temat w faktach o 7:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: 2 polskie kluby zagrają w fazie ligowej europejskich pucharów.
3: Fakty sportowe i futbol na początek. Patryk Serwański, witamy.
12: Dzień dobry. I Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tune. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi.
13: No na pewno wielka radość. Myślę, że też taka duma. Więc myślę, że przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
12: Tak mówił pomocnik Jagi Kajetan Schmidt. Premia za awans do tych rozgrywek oznacza ponad 4 miliony euro dla każdego z naszych klubów. Niestety, w Lidze Konferencji bez polskich drużyn. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze bez większych szans za AS Monaco. Z rosnącymi szansami na awans na Mistrzostwa Świata nasi koszykarze. Polacy pokonali w wyjazdowym meczu Izrael 106-86. Mają na koncie komplet 7 zwycięstw w eliminacjach. Wczoraj świetnie zagrał Mateusz Ponitka. 24 punkty, 9 asyst, 6 zbiórek i 4 bloki na koncie kapitana reprezentacji. Nasze siatkarki wygrały 4. mecz na Mistrzostwach Europy. W Stambule pokonały bez straty za tę reprezentację Niemiec, ale to nie oznacza, że to było łatwe spotkanie.
14: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe. Też patrząc na te poprzednie spotkanie z reprezentacją Niemiec, nawet w poprzednim sezonie na Mistrzostwach Świata, no to były zawsze ciężkie spotkania.
12: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Minister sportu Jakub Rutnicki apeluje teraz o szybkie zmiany w PKOL-u.
15: Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
12: A zatrzymanie Radosława P. jest związane z aferą Zonda Krypto.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Co tam w pogodzie? O tym Magda Karwat-Marek.
16: No dzisiaj to długo wyczekiwane i obiecane już lato. W ciągu dnia temperatura może dojść nawet do 30 stopni. Taka temperatura będzie na Dolnym Śląsku, ale w innych miejscach też bardzo ładnie. Kraków, Rzeszów, Łódź na przykład 25 stopni, nawet 26. I nad morzem też tak do 25 stopni, więc bardzo miłe zakończenie wakacji na plaży. Natomiast już wieczorem i w nocy mogą pojawić się burze i deszcze.
2: A wiecie, co jest najlepsze? Że te wszystkie wymienione miasta nawet w deszczu są piękne.
16: Oj,
2: w słońcu.
16: Tak.
2: Coś wspaniałego.
16: I dzisiaj będzie i to, i to, i zobaczycie, jakie piękne.
2: A to już... nocach.

0: John Bon Jovi w RMF FM. To jest muzyka najlepsza pod słońcem. To radio po prostu brzmi i wiesz, że to jeszcze są wakacje.
1: A my przenosimy się teraz do Czech, bo prawdopodobnie Rosjanie stoją za próbami skłócenia Czechów i Polaków. W Czechach ruszyły fejki, kampania dezinformacyjna o tym, że Polska będzie chciała zająć Zaolzie.
2: A to jest kompletna bzdura, bo tak. My chcemy zająć całą Czechosłowację. Znaczy, tak by powiedział jakiś Rosjanin, a nie my. Nie?
0: Wszyscy tymczasem politycy również to dementują. Nikt nas po prostu z Czechami nie skłóci.
1: I teraz robimy szybką zabawę. Dzisiaj oglądamy filmy z czeskim dubbingiem.
0: I puścimy wam teraz fragment filmu, a wy piszecie pod 3322, o jaki film chodzi i piszcie też, jak macie na imię po czesku.
1: Dobra, to leci fragment.
3: Wiesz, co dawaj w holandzku na hranolki miasto keciupu?
4: Co?
3: Majonez.
4: A, ne.
3: Na własnej oczy sobie widział, jak to w tej sraćce topie.
4: A.
1: Obstawiajcie, co to może być? 3-3-2-2.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3. A od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A kabanosy pakowane tarczy. Trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne.

0: Rexona Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: danych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
4: Wstawaj! Szkoda lata!

0: Britney Spears. Britney to po polsku po prostu Bożena.
1: To jest Bożena, tak, zdecydowanie Bożena.
0: I jedno i drugie.
2: Bożena strzała.
0: Tak, Britney Spears, 10 minut do godziny 7. Mówiliśmy, że nikt nas z Czechami nie skłóci.
1: Mało tego, nawet zagraliśmy fragment czeskiego dubbingu do filmu i pytaliśmy, co to jest...
3: Na hranolki místo ketchupu.
4: Co?
3: Majonez.
4: A, ne. Na własne oczy sobie widział, jak to w tej sraćce topiej.
0: Dokładnie, pytaliśmy, co to za film i z nami Raficzek. Cześć.
5: Ahoj.
1: Na schledaną, Raficzku.
0: A na jaki film chodziło?
5: Na schledaną to na koniec będzie.
1: Tak?
0: Ty skowron.
2: Na schlebiano może.
0: Dobra, o jaki film chodziło?
5: Ale dobrze, i tak jestem pod wrażeniem. A Pulp Fiction oczywiście.
0: Dobra, to teraz słuchaj, teraz masz trudniejsze. Jesteś gotowy? Mamy drugi film.
5: Zawsze jestem gotowy.
0: Dobra, jedziemy.
5: Czekaj, bo pa. Teraz, sekundę.
6: Nie biją. Mamy, ja chcę domu. Nie chcę mi przyjść. Mamy pokój.
0: Co to może być? To trudne, bo to...
2: Jeszcze raz początek może pójść.
0: Co?
5: Możecie puścić jeszcze raz?
0: Tak, jeszcze raz, dobra.
5: Bo radiowo zmienię.
6: Ciężki nie biją. Mamy, ja chcę domu.
1: I teraz wyobraź sobie...
6: Nie chcę mi przyjść.
1: Pierwsza litera to S. Tytuł tego filmu. Druga E. A trzecia tak, X.
0: Tak, a kończy się Isia.
5: Misja?
0: Tak.
1: No kończy się, zaczyna się na seks, a kończy się na misja. To co to może być? Raficiek, co to je? Jak powiesz, że seks misja, to wygrywasz. To wygrywasz hranolki i kofole.
5: Myślę, że seks misja.
0: Brawo!
1: Seks misja, tak jest!
0: O to chodziło. Jak słychać, w Czechach seks misję oglądają z czeskim dubbingiem. Czyż to nie piękne?
1: To je pekne, panie.
0: To je pekne.
1: Raficiek na schledaną.
0: Jak znajdziemy jakieś krótkie galoty, to ci wyślemy.
1: Na schledaną. Tu RMFFM. Wstawaj. Szkoda lata. Szkoda lata w RMFFM.

0: reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: 2 plus 2?
4: No, 4.
3: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
4: Do Polopop.
5: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w supercenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Przepis na lato.
8: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
7: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
7: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
14: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
16: Po reklamie.
17: Na zegarach w całej Polsce godzina 7. Czas poznać fakty. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski na miejscach. Zaczynamy.
18: A zaczynamy od podejrzanego Radosława P.
19: Szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego postawiono zarzuty w związku z aferą zonda krypto.
18: Czy jezioro Ontario zniknie z map?
19: Decyzją prezydenta Donalda Trumpa zmieniło nazwę na jezioro Ameryka.
18: Dwie polskie drużyny w Lidze Europy.
19: Awans wywalczyli piłkarze Lecha i Jagiellonii.
18: Dwa zarzuty, przypominamy, usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. w związku z aferą zonda krypto.
19: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali go wczoraj rano. Krótko po 16 został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
18: A wydarzenia w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej obserwował nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyły się te kilkugodzinne czynności w Katowicach?
20: Kilkanaście minut po północy Radosław P. został wyprowadzony z prokuratury i bardzo szybko wywieziony przez funkcjonariuszy policji. Tu nie było żadnego komentarza ze strony szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego pobyt w tym miejscu trwał około 6 godzin. Jeszcze przed przesłuchaniem, gdy udało się zapytać, czy czuje się ofiarą, ten odpowiedział, że bardzo dużą.
21: Ja powiem tak, polityka.
20: Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, kto jest winny, skomentował prezes PKOL. Już po tej wypowiedzi usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Za ten pierwszy czyn grożą mu 2 lata więzienia, a za drugi 8 lat pozbawienia wolności.
19: Czy w sprawie zonda krypto możemy spodziewać się kolejnych zatrzymań? Co z prezesem kryptowalutowej giełdy Przemysławem Kralem?
22: Wszystko, co ja bym ujawnił, byłoby naruszeniem tajemnicy śledztwa, które na tym etapie jest niejawne.
18: Zasłaniał się wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podobnie przy pytaniu o to, czy Kral mógł zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym.
0: Nie mogę tego potwierdzić.
18: Przypominamy, postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
19: Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Straty klientów Zonda Krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych.
1: Trump znów w centrum uwagi.
18: Jak zapowiedział, tak zrobił. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.
19: To kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą, przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
22: Dzień dobry, od teraz, choć to wcale nie zależy jedynie od podpisu prezydenta USA, Donald Trump chce, abyśmy używali nazwy Jezioro Ameryka.
23: Lake America.
22: Północny i północno-zachodni brzeg jeziora Ontario znajduje się w kanadyjskiej prowincji Ontario, a południowy i wschodni należą do amerykańskiego stanu Nowy Jork. Czy to koniec zmian? Donald Trump, odnosząc się do tego, że w zeszłym roku podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, stwierdził: mamy zatokę i mamy jezioro, teraz wszystko, co nam potrzeba, to oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i lub Pacyfiku. Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Daga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co. Wymiana obelg nastąpiła w czasie załamania negocjacji handlowych i sporu o amerykańskie cła na towary z Kanady. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Piłkarska Liga Europy po raz pierwszy z dwoma polskimi klubami.
19: Awans wywalczyły wczoraj Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
18: W porannych faktach razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Ile zatem meczów przed naszymi klubami?
24: No więcej niż w lidze konferencji. 8 spotkań fazy ligowej w lidze Europy. 4 w domu, 4 na wyjazdach. I już dziś i w Poznaniu i w Białymstoku poznają rywali.
19: Bez polskich zespołów natomiast Liga Konferencji.
24: Tak, Górnik Zabrze odpadł w dwumeczu za AS Monaco, ale to jest porażka z dużo mocniejszym przeciwnikiem. Nie ukrywajmy, o niepowodzeniu można za to mówić w przypadku Rakowa. Częstochowianie w rewanżu przegrali po dogrywce 2-3 z Hajdukiem Split. Trzeba przyznać, że Chorwaci no bardzo łatwo przedostawali się pod bramkę Rakowa.
25: Tutaj nie ma nawet co z tym polemizować. Te bramki po prostu padały za łatwo. No, jeżeli chcemy być w Europie, no to nie możemy w taki sposób tracić bramek.
24: To trener Dawid Kroczek. No Raków w tym sezonie poza piłkarską Europą.
18: A losowanie fazy zasadniczej Ligi Europy o 13.
19: A najnowsze fakty w RMF FM już o 7.30.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: A ja to bym posłuchał pogody w wykonaniu Magdy Karwat-Marek, a wy jak chcecie.
28: Ja właśnie mam taką fajną nawet, bo pogoda już od rana w całej Polsce jest naprawdę bardzo ładna, więc jest o czym mówić. Co prawda w nocy w wielu miejscach było zaledwie 10 stopni, ale ta temperatura będzie rosła i w całej Polsce po południu będzie na pewno powyżej 20 stopni, a na zachodzie kraju blisko 30, ale po południu zaczną się robić chmury, będzie ich przybywało i może później spaść z nich deszcz.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: To jest właśnie ta przypadłość chmur, że jak są, to czasem pada z nich deszcz.
28: Czasem są takie ładne, że tak wiesz, że o, ta chmurka nic takiego tam nie zrobi, nie?
17: A czasem taki patrzysz i widzisz, że Franca.
28: No widzisz, że
17: to coś będzie mącić.
28: Coś tu nie tak.
17: I na te drugie uważajcie. 5 minut po 7 tu wstawaj, szkoda.

0: I takie informacje chcemy czytać. Główny Urząd Statystyczny podał dane. Po raz pierwszy od 2017 roku liczba urodzeń w Polsce przestała spadać.
1: Przestała spadać, a równo 9 miesięcy temu apelowaliśmy we Wstawaj i Szkoda Dnia.
2: Tak było.
1: Puszczaliśmy wam romantyczne piosenki, tak zwane pościelówy. Jest, mamy
3: jest,
1: to.
3: Coś ruszyło.
1: Drgnęło
3: pod pościelą.
1: Drgnęło.
0: To może podziałajmy dalej. Jak może, kochani słuchacze, wstaliście za wcześnie?
1: A może jesteście na urlopie?
0: Może.
1: I tak nie wiecie, co by tu zrobić jeszcze w okolicy.
0: Chodzicie tak, o, co tu robić?
1: No to może
3: jajko
1: jakoś tak...
3: gotują, to nie...
1: Rączka, kolanko. My tutaj zagramy wam coś romantycznego. I niech się dzieje.
0: Dobra, no to dobra. To tyle od nas. Może męskie granie orkiestry.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie...
0: I działajcie. I oddawaj.

0: Roxette. W RMF FM nie sądziliście, że o 7.19 wam taki numer zagramy, ale proszę bardzo, my spełniamy wasze muzyczne zachcianki i nie tylko muzyczne, dlatego, że mamy też coś, jeżeli idzie o wasze finansowe zachcianki.
1: Nadszedł ten dzień. Oto jest dzień, chciałoby się zakrzyknąć. Wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
0: A to jest lato na bogato, a to zobowiązuje, dlatego nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 złotych i dziś przed wami dwa finały. I na pewno, nim skończy się ten dzień, ktoś wygra albo piękny BMW 220, albo 155 tysięcy złotych, albo 1 000 000.
1: I padnie takie pytanie.
0: Padnie.
1: Który sejf wybierasz? Tam zapyta ktoś, nie?
0: To jakaś Ola Filipek, bo to brzmiałeś mi jak Ola Filipek. Takie. Który sejf? Nie? To ona tak ma.
1: No i ona was zapyta. I teraz bez względu na to, jaki sejf wybierzecie w drugim finale, wygracie 155 tysięcy BMW 220 Grand Coupe albo 1 000 000 złotych. I to jest wybór.
0: Tak. Jak tam wam Ola powie, czy taki inny dyku, że daje za to 60 tysięcy, to nie bierzcie. Ale... Nie, nie.
1: Weź, gościu.
0: Powie 80, daje 90. Nie bierz.
1: Śmiejesz się mu w twarz wtedy.
0: Tak, i mówisz takie i tyle, i tyle.
1: Dobra, i to tak, to już macie porady, już wiecie, jak to zrobić. To teraz jeszcze tylko was przybliżymy do tej kasy i przez 13 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1220 szans.
0: Żal nie skorzystać.
1: My więcej już nie możemy zrobić.
0: Nie. Macie 13 minut na to, żeby nam wysłać SMS-a, a my sprawimy, że to będzie tak, jakby w systemie tych SMS-ów zalogowało się 1220.
1: RMF pod 7474.

0: sama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: 2 plus 2?
7: No 4.
6: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
7: Do Polopop.
8: Codziennie towarzone super hity. Do wtorku artykuły szkolne. Wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w supercenie 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
9: Polo Market, mój ulubiony.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7.30.
14: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
15: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
16: To minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
14: Straty klientów Zonda Krypto szacowane są, przypominamy, na co najmniej 350 milionów złotych. A polityczne komentarze do sprawy z giełdy kryptowalut Zonda Krypto, ale też zarzutów, jakie usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś w porannej rozmowie w RMF FM.
16: Za pół godziny gościem Piotra Salaka będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Zapraszamy.
16: Częściowe zaćmienie księżyca można było zobaczyć nad ranem niemal w całej Polsce.
14: Cień ziemi zakrył znaczną część tarczy srebrnego globu.
17: Tutaj jest ta taka jasna plamka taka. Jakby ktoś na tym księżycu stał, dobrze widzę?
18: Tak z lewej strony, tak? Ten but postawił?
17: Dokładnie tak, no.
18: Ładnie.
17: Bardzo ładnie, tak.
18: Jest, no super.
19: Bez problemu, można patrzeć tak bez sprzętu, nieuzbrojonym okiem?
17: Bez sprzętu jest bardziej widoczne i no oczywiście by duże było zaćmienie księżyca.
16: Z tymi, którzy o poranku patrzyli uważnie w niebo, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Nazwa jeziora Ontario pochodzi z języka Wajndatów, co znaczy jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak napisał na platformie X premier Kanady Mark Carney.
16: W ten sposób odpowiedział Donaldowi Trumpowi, który, przypominamy, podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Skowron, ty byś posłuchał pogody, czy nie?
22: Magica zawsze i wszędzie.
23: No, zwłaszcza, że w weekend pogoda trochę się zepsuje, ale dziś jeszcze skupmy się na dziś. Do samego wieczora będzie naprawdę bardzo ładnie, pogodnie i bez deszczu. Na razie temperatura w całym kraju tak w okolicach 13-15 stopni, ale w ciągu dnia wszystko się podwoi. Potem zrobi się trochę więcej chmur i dajcie mi znać pod 3322, kto jest jeszcze na wakacjach i gdzie mam sprawdzić pogodę.
22: Posłuchałbym też Bruno Marsa.
21: O,
22: Nie, Marry You jest taka piosenka.
21: Jest, jest taki, fajna.
23: O, ślubach.
21: Świetny.
22: I to, to można dać głośniej.

0: Na.
1: No ja bym tego lepiej nie ujął.
0: I ciężko się z nią nie zgodzić. 21 minut będzie ustawione.
1: Dyskutuj z tym.
0: Nie, z innymi rzeczami podyskutujesz, a z na nigdy.
1: Ale mam inną rzecz, z którą można dyskutować. Eksperci twierdzą, to są takie najnowsze dane, że woda to aż 75% ludzkiego mózgu. No 3/4.
2: A jak komuś sodowa uderzy do głowy, to i więcej.
0: Znaczy, mnie w szkole uczyli, że nie 75, tylko 70% mózgu
2: to
0: woda.
2: A ja słyszałem, że 90, no mniejsza z tym.
1: Nie, bo to chodzi o to, że w szkole mózg paruje od nadmiaru wiedzy. To wtedy jest odparowane to 70.
2: Widać, dawno cię uczyli. Po prostu ludzie mają coraz więcej wody w mózgach.
1: Taka posybilacja, tak?
2: I dlatego jedni statują w wyborach, a inni na nich głosują. Tak to jest.

0: uwielbiamy takie odświeżone hity w nowych wersjach. How does it feel? W RMF FM, 18 minut do godziny 8 i to jest dzisiaj na jedynkach. W związku z aferą zonda krypto organa zatrzymały szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.
1: Fajnie, tylko pytanie, dlaczego tak późno?
0: No to jest dobre pytanie. A ja tak patrzę na zdjęcie w gazecie, tutaj zegarka za 40 tysięcy euro, które pan Piesiewicz, jak mówią, dostał od szefa zonda krypto i widzę, że jest 10 po 10, a to jest przecież bzdura, bo jest za 17:08.
2: No, dokładnie. A taki drogi zegarek, a nie potrafi dobrze czasu wskazać, no. Nie?
1: I o co ta cała afera z tym zegarkiem, o co?
3: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
12: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
13: No mówisz.

0: tylko teraz. Idealne dla dużej rodziny, energooszczędne i łatwe w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po reklamie.
8: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. No.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Niektórzy zamiast chodzić na terapię...
2: Izabela Łęcka. Jestem od ciebie uzależniona. Stanisław Wokulski. Jestem od ciebie uzależniony.
1: Tworzą toksyczne relacje.
2: Ignacy Rzecki. Jestem od ciebie uzależniony.
1: Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś, finał sierpnia.
9: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
8: Luksusowe BMW 220 Grand Coupé.
9: I takie auto?
8: 155 tysięcy lub 1 000 000 zł. Ktoś z was wygra na pewno. Lato na bogato.
9: Zagrasz?
10: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Gotowa na powrót do szkoły?
14: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
13: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
15: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
16: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
17: I to po raz 9.
18: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
19: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
20: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
18: Dziękujemy.
19: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
18: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
19: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
18: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
21: 2 plus 2?
22: No, 4.
21: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
22: Do Polopop.
23: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w super cenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
24: Polomarket. Mój ulubiony.
3: Po reklamie.
4: 8 na zegarach. To czas faktów w RMF FM, na które zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
25: Szef PKOL-u usłyszał 2 zarzuty.
26: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia.
25: W tle afera z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
26: Nie tylko o tej aferze i jej politycznych konsekwencjach. Za chwilę Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy w RMF FM.
25: Wcześniej rozmowy Warszawy z Waszyngtonem.
26: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prokuratura planuje dziś kolejne działania w związku z aferą Zonda Krypto i podejrzanym w tej sprawie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem P.
25: Szef PKOL-u, przypominamy, usłyszał wczoraj 2 zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji.
26: W faktach 8 razem z nami Michał Dobrołowicz. Michale, o poranku dopytywałeś o tę sprawę rzecznika prokuratora generalnego. Co usłyszałeś?
27: Dostałem bardzo krótką odpowiedź, że informacje o dalszych działaniach będą przekazane w ciągu dnia, a wśród różnych możliwych działań jest m.in. ciąg dalszy przesłuchania Radosława P. Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Na razie jednak żadnych decyzji i wniosków nie ma. Przypomnę, że informacja o zarzutach dla szefa PKOL-u pojawiła się wieczorem przed 22, a po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Roman Gierty Bartych, poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat byłego prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
26: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem.
25: Takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski w kwaterze głównej NATO po spotkaniu z amerykańskim wiceministrem obrony Elbridgem Kolbim.
26: A na linii faktów studio RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co jeszcze mówił wiceminister?
0: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
1: To są zdolności do rozpoznawania, to są zdolności dowodzenia, wiele innych.
0: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Podkreślił, że ważniejsza od liczby żołnierzy jest jakość ich obecności. Z jego słów wynika, że Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności w okolicach zakończenia amerykańskiego przeglądu wojskowego w Europie, czyli najdalej do końca roku.
25: Wieczorem w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wypowiedzi wspomnianego wiceministra.
26: Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym, tak napisał szef MONU.
2: Gość porannej rozmowy w RMF FM.
26: Już teraz zapraszam, Piotr Salak.
25: Witamy.
5: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry państwu.
5: Panie pośle, prezes PKO od wczoraj Radosław P. powinien podać się do dymisji?
6: A czemu mnie pan o to pyta? To
5: jestem ciekaw pańskiego zdania.
6: Ja się nigdy nie zajmowałem tematyką sportu, związków sportowych. Wie pan... To jest pytanie tak naprawdę, czy ta sprawa się zaraz zakończy, czy rzeczywiście ona jest rozwojowa. No.
5: A pańskim zdaniem jest rozwojowa?
6: Moim zdaniem to ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. Co pan powie? Znaczy, wie pan, ja w przeciwieństwie do niektórych pańskich kolegów po fachu nie dostaję regularnych SMS-ów z materiałami z prokuratury i nie mam zielonego pojęcia.
5: Wie pan, pan
6: Piesiewicz ani mi jest brat, ani swat.
5: Jeżeli...
6: Zaraz pewnie napiszę, żeby mu używać
5: nazwiska. Panie pośle, to inaczej pana
6: nie, ale to ja inaczej odpowiem. I wie pan, jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Absolutnie zawsze to powtarzam.
5: Dla posła Michała Moskala także zero tolerancji?
6: Ktokolwiek, jeżeli, ale na razie nikt panu posłowi Moskalowi niczego nie zarzucił.
5: A pańskim zdaniem powinien się spotykać z Przemysławem Kralem na Jowizie?
6: Sekundkę, panie redaktorze, sekundkę. Tylko wie pan, no moje głębokie wątpliwości, już abstrahując od stałych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prokuratury pod przywództwem pana Żurka po nielegalnym przejęciu prokuratury. Ale jak to weźmy w nawias? No to jest absolutnie kluczowe dla wiarygodności. No jeżeli weszli z łomami i włamali się do szaf pancernych i nielegalnie... Nie, to nie Michał Moskal, to zrobili ludzie Żurka. I nielegalnie przejęli prokuraturę krajową, to wie pan, to trudno ufać. I nie, powiem panu, to ja na ten temat uważam. No, wie pan, po prostu dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
5: Czy poseł Michał Moskal będzie ponosił konsekwencje chociażby jeśli chodzi o Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości?
6: Ale jak na razie, że stanowisko rzecznika partii jest jasne. Pan Michał Moskal przedstawił swoje oświadczenie, które zostało przyjęte i temat...
5: I pana zdaniem to oświadczenie jest
6: zamknięte, tylko wie pan, panie redaktorze, ja wiem, że pan by chciał rozmawiać o panu pośle Moskalu, bo jest z PiS-u, ale to...
5: Nie, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego polski parlamentarzysta spotyka się z biznesmenem na Ibizie, a potem znienacka zgłasza poprawki w sprawie, którą się zupełnie nie interesował.
6: To jak pana interesują polscy parlamentarzyści, to nie interesuje pana bardziej, dlaczego polski parlamentarzysta staje się obrońcą człowieka, który oszukał dziesiątki tysięcy Polaków na 350 co najmniej milionów złotych. Dlaczego polski premier dzieli swojego obrońcę i jak słyszymy niemalże z ekspozyturą rosyjskiej mafii?
7: Dlaczego wiceszef...
6: Ale odpowiadam panu, bo to nie jest, sprawa posła Moskala. Wie pan, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby nasi słuchacze od samego rana mieli wrażenie, nie, że to, tu jest jakiś sprawę, problem. Bo... Nie, wie pan co, problem Michał Moskal sobie poradzi. Problemem
7: niewątpliwie
6: jest
7: tylko
6: to,
7: pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość sobie poradzi z prezesem
6: Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie jeszcze lepiej. Tylko, że wie pan, problemem jest to, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym mecenas, adwokat rodziny premiera broni człowieka, o którym tenże premier mówił, że ma związki z rosyjską mafią. I to nikomu nie przeszkadza?
7: Cały czas próbujemy uzyskać odpowiedź od posła Radosława Fogiela, posła Prawa i Sprawiedliwości.
6: Fogla, ja cały czas próbuję sprawić, żebyśmy porozmawiali o sprawach naprawdę istotnych, a nie o trzeciorzędnych.
7: Dalszy ciąg naszego spotkania w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
26: Dziękujemy, zapraszamy do sieci. Radosław P. Ani brat, ani swat. Jeżeli złamał prawo, zero tolerancji. Podobnie poseł Michał Moskal, któremu nikt nic nie zarzucił. Tak przekonywał przed chwilą gość porannej rozmowy.
25: A Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości od teraz w Radiu Informacyjnym RMF 24.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
4: Czas na jeszcze wakacyjną prognozę pogody.
9: Jeszcze dzisiaj tak. Dajecie nam znać pod 3322, gdzie jesteście na wakacjach. No w końcu wakacyjna prognoza pogody i będzie ognisko na pożegnanie wakacji w Rejsytach. To jest województwo warmińsko-mazurskie. I dziś wieczorem będzie tam 20 stopni. Kropić może zacząć tak koło północy. Jutro to już nie będzie najlepszy dzień na ognisko, bo będzie padało, ale dzisiaj w Polsce jeszcze piękna pogoda.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Bardzo proszę, żeby pamiętać, iż wakacje to jest tak naprawdę stan umysłu. I wszystko zależy od tego, co mamy w podłepetyniu.
9: Ale wszystko?
10: Wszystko, wszystko.
4: Więc nie przejmujemy się tym, że jest to ostatni piątek sierpnia. Nie. Dajemy głośniej RMF FM. I we wrzesień też wejdziemy razem. Jacek Tomkowicz,
10: Przemysław Skowron,
9: Magda Karwat-Marek
4: i Tomasz Olbrych.

0: Alleluja i do przodu, to jest Dr. Alban i tak się gra we Wstawaj i Szkoda Lata. Ostatnie wydanie w te wakacje.
1: Ojej, rzeczywiście.
0: Od poniedziałku Wstawaj i Szkoda Dnia i też będzie piękny.
1: Dobra, ale od tego tu jesteśmy, żebyście byli na bieżąco, żebyście wiedzieli, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie. No i nie tylko pan Piesiewicz, pan P, przepraszam.
0: Pan P.
1: Agenci CBA na polecenie prokuratury zatrzymali 6 osób w związku z aferą powodziową. To ludzie z KAR-u, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i biznesmeni beneficjenci. Między innymi Jacek K., który dostał 3 miliony pomocy powodziowej, choć go nie zalało.
0: No nie zalało go, dlatego dostał tylko 3 miliony pomocy dla powodzian. Jakby go zalało, to by dostał 30. A tak, zauważcie, dzięki ludziom z KAR-u jesteśmy 27 milionów do przodu. To jest super.
2: Właśnie. I jak ma u nas być dobrze, jak takich ludzi się zatrzymuje?
0: No ludzie. Dawaj.
3: Szkoda lata. Tylko w

0: Życie, ostatni piątek sierpnia, że może już większość z was po urlopach, ale jest opcja, żeby sobie taki urlop przedłużyć.
1: Na przykład przedłużamy go, mając na koncie milion.
2: No to troszkę rozwiązuje problemów, rzeczywiście.
1: To jest wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Dzisiaj milion do wygrania, dzisiaj dwa finały, dzisiaj na pewno ktoś wygra. Albo ten milion, albo 155 tysięcy, albo piękny akcent BMW 220.
2: I uwaga, uwaga, odpalamy w tym momencie. Ostatnie w tym tygodniu szczęśliwe numerki we Wstawaj Szkoda Lata.
1: A te szczęśliwe numerki to 9 i 0.
2: Czyli każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1300 szans, ale kto ma 9 i 0 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2600 szans.
1: I 9 i 0 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby była i 9 i 0, i wtedy wygrałeś życie.
2: I wtedy każde RMF wysłane pod 7474 to 2600 szans, ale tylko przez 10 minut.
1: I wtedy to pytanie, który sejf wybierasz, usłyszysz właśnie ty.
2: Taką mamy nadzieję. Wejdźcie do gry. www.rmf.fm albo RMF wysłane pod 7474. Radzimy się pospieszyć.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
11: Tomy! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.
17: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
18: Radosław P., ani mi jest brat, ani swat. Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Tak o prezesie PKOL-u, który wieczorem usłyszał zarzuty, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
19: Dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
20: Dawid Kacprzyk, przypominamy, to główny antybohater afery w warszawskim szpitalu południowym.
18: A cała rozmowa Piotra Salaka z Radosławem Foglem do obejrzenia na rmf24.pl. Pierwsze zespoły Lekarzy Bez Granic dotarły już do Nepalu i rozpoczęły działania w rejonie objętym błyskawiczną powodzią.
1: Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia, artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
20: Jak informuje Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Organizacji, zespoły ratowników działają w warunkach nadal podwyższonego ryzyka.
18: Chiny zawiesiły akcję ratunkową na granicy Nepalu i Tybetu z powodu ryzyka kolejnej powodzi.
20: Potwierdza to także informacje władz Nepalu sprzed chwili.
18: Wstrzymano akcje ratunkowe na kolejne 90 minut po doniesieniach, że jezioro w dotkniętym powodzią regionie zaczęło się przelewać. Akcje ratunkowe z użyciem helikopterów w rejonie Rasuła zostały przerwane.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
20: Piątek z siatkówką w rolach głównych.
18: Siatkarki w Stambule, siatkarze w Krakowie, a w faktach sportowych Patryk Serwański.
23: No w Krakowie rusza memoriał Huberta Wagnera. 3 dni i 3 mecze biało-czerwonych. Wieczorem o 20:30 zagramy ze Słowenią, w kolejnych dniach także z Amerykanami i Francuzami.
24: Każdy z tych zespołów ma ogromny potencjał i każdy z tych meczów będzie niezwykle wymagający. Będzie od nas wymagał dużej koncentracji i skupieniu na detalach.
23: To kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Dla Polaków memoriał będzie ważnym testem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, a na takim właśnie turnieju grają teraz Polki. Na koncie już 4 zwycięstwa w fazie grupowej. Dziś o 18:00 mecz z Turcją o pierwsze miejsce w grupie. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznają dziś rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba kluby przeszły przez eliminację. Do Ligi Konferencji nie zdołały awansować Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. W Ekstraklasie rusza już 6. kolejka. Zaczynamy o 18:00 w Płocku meczem Wisły z Koroną Kielce. Wieczorem Legia zagra ze Śląskiem Wrocław i to będzie pożegnalny występ Artura Jędrzejczyka. Pytanie, w jakim wymiarze pojawi się na boisku?
25: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. To spotkanie dedykowane na pewno Arturowi. I hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność Legino.
23: Tak mówił trener Marek Papszun. Na kajakarskich mistrzostwach świata w Poznaniu dobra forma reprezentantów Polski. Bezpośredni awans do finału wywalczyły choćby w konkurencji K2 Martyna Klat i Anna Puławska.
26: Fajnie jest wejść od razu z przedbiegu do finału. Wiesz, że się liczysz w tej stawce o najwyższe lokaty. Budzimy też postrach w naszych rywalkach zapewne. To jest naszym celem, żeby gdzieś tam jak najmniejszą kosztem właśnie awansować do tych finałów.
23: Podkreślała Martyna Klat. 2 lekkoatletyczne rekordy świata na zawodach diamentowej ligi w Curychu. W biegu na 400 metrów przez płotki ustanowił go Brazylijczyk Alison dos Santos, na 100 metrów przez płotki Amerykanka Masai Russell.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Wakacyjna prognoza pogody. Ja mam jedną prośbę, bo będę w weekend w Długołęce na Dożynkach. Jaka w Długołęce pod Wrocławiem pogoda?
27: Jacek, masz szczęście, bo Dożynki są chyba po południu wieczorem.
21: Po południu. Od 14:00.
27: No to wtedy już nie będzie padało, dzisiaj na Dolnym Śląsku i w ogóle na zachodzie kraju już dziś zaczną się deszcze i burze, ale jutro w ciągu dnia powinny przejść, ale dziś uważajcie.
28: No ja już się nie mogę doczekać, żeby ruszyć jakąś zgrabną stópką po parkiecie.
21: Stópki, najpiękniejsze stópki ma on! Król Gibango! Dzień dobry ponownie, królu!
29: Piotr Pręgowski zrobi wam weekend! Król Gibango w RMF FM.
30: Witam cię, ludu! Ludu, hojnie was obdarzam zabawą, ale nie martwcie się, wakacje dla nas się nie kończą. Ze mną jesteście całe życie na wakacjach. Ja wasz król Gibango, nie opuszczam was, ja was teraz obdarzam szczęściem, miłością i dobrą zabawą, sprzedaję wam od siebie. Ja wam rozdaję. Mam pełny skarbiec dobrej energii. Uważajcie, mam dla was niespodziankę. Straże, wprowadzić Sabrinę. Boys!
31: Boys!

Sabrina, pachnąca Sabrina, co się tak pięknie w tańcu wygina. Strażę wyprowadzić. Nie, nie do lochu. Na następną imprezę. Impreza się nie kończy. A u nas teraz zagra Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Nie, po co te dyby? Oni nas będą bawić.

kto teraz pędzi na tym białym koniu, na koniu, po plaży? Te rozbryzgi, piękne krople wody i grzywa tego białego konia. Któż to nadchodzi? Tak, to Sandra i Maria Magdalena. Dawaj, czadu!

0: po prostu Polańczyk, czy Polańczyk Zdrój. Król jest tylko jeden. Król Gibango przez całe wakacje był z nami i te jedyne takie sety muzyczne to właśnie on.
1: Król Gibango pierwszy, najlepszy, bym dodał.
2: Tak, to ja, wasz Król Gibango.
3: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górasz 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

0: rozprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
13: Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 9. Zaczynamy.
14: Znów niebezpiecznie w Nepalu.
15: Rośnie ryzyko kolejnej powodzi.
14: Nie żyje król Norwegii, Harald V.
15: O śmierci monarchy informuje Pałac Królewski.
14: Islandia natomiast przed historyczną decyzją
15: w sprawie wejścia do Unii Europejskiej.
14: Potem w Faktach o 9:00 rządowe prace nad budżetową państwową kasą
15: i wasze plany na końcówkę wakacji. W Nepalu policja wydała ostrzeżenie, że zapora wodna po stronie tybetańskiej została przerwana. Apeluje do mieszkańców, ratowników i sił bezpieczeństwa o udanie się w bezpieczne miejsca.
14: A chodzi o jezioro zaporowe, które powstało w wyniku środowego osuwiska po błyskawicznej powodzi. Znajduje się ono około 10 km od portu Kajrong. Mieści ponad 2 miliony metrów sześciennych wody.
15: Na liście ofiar środowego żywiołu w tej chwili 475 nazwisk. Kolejne zagrożenie opóźnia akcję ratunkową.
14: Nie żyje król Norwegii, Harald V. Informację o jego śmierci przed 9:00 przekazał dwór królewski. Król miał 89 lat.
15: Harald V. od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej.
14: A w tym czasie obowiązki głowy państwa wykonywał następca tronu 53-letni Hakon.
15: Tak czy nie dla Unii?
14: Czy Islandia wznowi rozmowy w sprawie dołączenia do europejskiej wspólnoty? Zdecydować mają o tym sami obywatele.
15: Jutro na tej nordyckiej wyspie kończy się historyczny referendum. W Reykjaviku jest reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
14: Tak, witamy, Benjaminie, w Faktach. Dlaczego to referendum dla Islandii jest tak ważne?
16: No, 13 lat temu rząd Islandii zerwał rozmowy akcesyjne z Unią Europejską i przez kilkanaście lat nie wracano do tego tematu. Obecny prounijny rząd chce zostawić ostateczną decyzję o obywatelach obywatelą. Od końca lipca trwa głosowanie, a jutro kulminacyjny punkt referendum. Islandczycy zagłosują za tym, czy kraj w ogóle ma zasiąść do stołu negocjacyjnego z Brukselą. Jeśli większość opowie się za Unią, to bardzo prawdopodobne, że Islandia z miejsca stanie się liderem wśród krajów, które mogą dołączyć do wspólnoty. Jak zagłosują Islandczycy? Czego się obawiają? A na co czekają najbardziej? Zapraszam do słuchania relacji z Krainy Lodu i Ognia. Z Reykjaviku Benjamin Kuwiak-Piłat.
5: Fakty, władza, a pieniądze.
15: Zaczyna się budżetowe posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się kształtem przyszłorocznych państwowych wydatków.
14: Nie mają zbyt wiele czasu, bo do końca sierpnia, czyli do poniedziałku, muszą przesłać projekt budżetu do Rady Dialogu Społecznego.
15: W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, co już wiemy na temat państwowej kasy?
17: Ma być więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, odświeżony system podatkowy oraz utrzymanie wydatków na zbrojenia na poziomie 5% PKB. Taki kształt przyszłorocznego budżetu dotychczas rysował rząd.
18: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
17: Zapowiadał tydzień temu premier Donald Tusk, no ale na razie mówimy tu o określeniu planów, bo budżet ma być na przykład skonstruowany w oparciu o reformę, której jeszcze nie ma. Reformę systemu podatkowego, nowe progi dla osób fizycznych, wyższy CIT oraz niższe limity dla ryczałtowców. Na razie pozostają w fazie projektu i być może pozostanie tak aż do końca prac nad budżetem, bo rząd ma czas tylko do końca września, by przekazać ustawę budżetową do Sejmu.
14: Dodatkowy podatek dla najbogatszych wzrośnie z 4 do 5%. Będą go płacili też przedsiębiorcy, którzy zostaną wyrzucani przez obniżkę limitu przychodów z ryczałtu. Takie informacje przynosi dziś Dziennik Rzeczpospolita.
15: W Radiu RMF 24 tuż po faktach gościem naszej stacji informacyjnej będzie Robert Korzeniowski.
14: Czterokrotny mistrz olimpijski, a więc najbardziej utytułowany polski sportowiec pod względem liczby zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego, skomentuje obecną sytuację w PKOL-u.
15: Przypominamy, zatrzymany wczoraj Radosław P. usłyszał wieczorem zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W tle sprawa Zonda Krypto.
14: To właśnie ta giełda kryptowalut od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
15: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
14: 28 sierpnia, piątek, przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji.
15: Jakie są wasze plany?
19: Pilnowanie wnuków.
20: Odpoczywać w łóżku, grać na treningach w piłkę, no i jeździć na rowerach i hulajnodze.
21: Może pójdziemy na gorącą czekoladę.
22: Na plac zabaw.
23: Jakie plany na ostatni weekend wakacji?
22: Babcia.
23: To będzie dużo jedzenia.
22: No.
23: Za dużo?
22: Tak.
23: Ale dobre jedzenie.
22: Tak.
23: Jakie plany na ostatni weekend wakacji?
22: Piłka.
23: Będziesz grać, oglądać?
22: Grać.
23: Nie szkoda, że to koniec wakacji?
22: Nie.
14: No, ja bym jednak polemizował.
15: Ja chyba też. Te głosy zebrał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: A co tam w pogodzie? Magic wam o tym opowie.
26: No piszecie pod 3322 SMS-y, że jesteście jeszcze na wakacjach. Szczęściarze! I sporo z was jest teraz w Międzyzdrojach i w Świnoujściu, tak wynika z SMS-ów. I dzisiaj nad morzem pogoda jest naprawdę ładna. Korzystajcie, bo weekend może wypaść trochę gorzej, zwłaszcza jutro może być deszczowo. A dziś w Świnoujściu nawet 23 stopnie, chociaż już koło 17 może zacząć padać. W Międzyzdrojach podobna sytuacja.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Dzień dobry, tu Wstawa i Szkoda Lata, Przemysław Skowron,
25: Jacek Tomkowicz,
14: Tomasz Odrotowski, Magdalena Karwat-Marek, mówimy wam dzień dobry.
25: No właśnie, bo tutaj słuchacze pytali, czy jest Olbratowski. Szukam Olbratowskiego. Jest!
14: Jest!
26: Jest, ale powiedz coś. No mądrego.
27: Mówię, tylko ja się zamyśliłem nad problemem.

0: Espresso Hour Temper City w RMF FM, 16 minut po godzinie 9.
1: Mamy teraz dla was historię, która może się przydać, może jeszcze nie teraz, ale jesienią, jak przyjdą chłody. Otóż uwaga, uczeni mówią, że trzeba się wysypiać, bo ludzie niewyspani ponad czterokrotnie częściej łapią przeziębienie.
2: Tak, a z drugiej strony jak się przeziębię, to się na zwolnieniu wyśpię, nie?
3: No, to widzisz, jak się nie wyśpisz, to się przeziębisz. A jak się przeziębisz, to wyśpisz się i nie będziesz się przeziębiał. To jest fajne i to jest moim zdaniem proste.

0: Junior Caldera i Sophie Lis-Bextor w RMF FM. Jest takie ryzyko, że przegapicie swoją szansę.
1: Jest. Niewielkie, ale jednak.
0: O godzinie 18 powiecie: a, to dzisiaj był finał.
1: Tak, tak, tak. Tyle, kurczę, tyle można było zrobić dla siebie. Tyle można było pieniądza wytargać RMF-owi z sejfów. A przypomnę, że dzisiaj dwa finały i na pewno przed końcem dnia komuś z was damy albo milion, albo 155 tysięcy złotych, albo kluczyki do pięknego BMW 220. Przed końcem tego dnia, dopiero z 9.24. Jeszcze możecie wykorzystać kilka okazji, jakie wam o poranku stworzyliśmy.
0: Jeśli wejdziecie do gry teraz, to wasz numer telefonu, wasze zgłoszenie będzie losowane dwa razy.
1: Cię.
0: I mało tego, jeszcze przez 11 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1111 szans. A to jest dużo. To jest na przykład: wasz sąsiad wyśle za 13 minut i...
1: Albo na przykład
0: a wy macie 1111 szans. Macie 1111 więcej szans niż sąsiad.
1: Bo na przykład albo Beata w Grudziądzu teraz coś śpi.
0: No, śpi.
1: Stanie tam za godzinę i tyle.
0: No.
1: I wyślę jednego SMS-a i na nią będzie pracował jeden SMS. A tak jak wyślesz teraz w ciągu 11 minut, to na ciebie, na twoje szczęście będzie pracowało 1111 SMS-ów. Tak to wygląda.
0: Jeśli chcecie zagrać, to właśnie teraz. RMF ślecie pod 7474.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: 2+2?
7: No, 4.
6: 2+2 gratis w Polomarkecie.
7: Do Polo Pop.
5: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2+2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2+2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w super cenie 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy,
10: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
12: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
15: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
18: Patrz, Barbara, ale w Media Expert Market jest mega.
19: No.
18: A tamta to jest mega.
19: Mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
21: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
22: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
21: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
24: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
25: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
24: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
25: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
23: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Que te hace llorar.
1: Sombreso senioras. A teraz pogoda, ale las pogoda miała robić magic, ale chyba zaspała.
2: Nie
1: więc
2: ma jej.
1: W tym momencie w roli magica Tomasz Olbratowski, co w pogodzie?
2: W pogodzie zapowiada się bardzo piękny dzień na ostatni weekend lata w zasadzie. No może nie lata, ostatni weekend wakacji, prawda?
1: A ile stopni?
2: Temperatura od 20 stopni na północy, nawet do 24-5 na południu kraju. Piękny dzień, mało opadów, na południu bezchmurne niebo.
1: I 30 na Dolnym Śląsku?
2: O właśnie.
1: I tak, no deszcz dopiero pojawi się późnym wieczorem.
2: No o tym mówiłem właśnie.
1: No ja też. Złap mnie za rękę. Ja wiem, że ty super, nie, Tomek super.

0: Ring My Bell w RMF FM. To jest właśnie najlepsza muzyka. Wiemy, że potrzebujecie takiego wsparcia, szczególnie jeśli już tydzień się kończy, już macie lekkie zejście. No to jesteśmy. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: Ale oprócz muzyki mamy też dla was najważniejsze informacje. Okazuje się, że Donald Trump zmienił nazwę jeziora Ontario.
0: No,
1: tak. Które ma nazwę starszą niż same Stany Zjednoczone, na jezioro Ameryka.
2: Tak, make jezioro great again.
1: No jezioro to Ameryka.
0: Idźmy
1: tak.
0: W tym kierunku, tak. Zmieńmy jezioro Mamry na Trumpy. Jest no, większa szansa
2: podbliżemy
0: na,
2: się.
0: I jest większa szansa na stałą bazę amerykańską.
3: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
13: No i mamy godzinę 10. Czas poznać najważniejsze fakty. Te zawsze mamy w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski na miejscach. Zaczynamy.
14: A szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego znów w prokuraturze, zatem mamy dogrywkę.
15: Dziś ciąg dalszy przesłuchania Radosława P. w związku z aferą w sprawie zonda krypto.
14: Premier zapowiada tymczasem kolejne podejście do ustawy o rynku kryptoaktywów.
15: Zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie prezydenckiego weta.
14: W cyklu Twoje zdanie w informacyjnym radiu RMF 24 zapytamy dziś o bezpieczeństwo pieszych.
15: Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P.
14: Prokuratura Krajowa poinformowała, że wczorajsze czynności z udziałem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto, zostały przerwane ze względu na późną porę.
15: Radosław P. usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
14: A kilkadziesiąt minut temu premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu o głosowanie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.
15: Według niego da to szansę politykom opozycji na przyłączenie się, tu cytat, do naprawiania patologii, jakie ujawnia afera zonda krypto.
14: W studiu Tomasz Skory. Tomku, kogo premier
16: Dzień dobry, witam.
14: Miał na myśli?
16: Premier mówił o opozycji. Donald Tusk wprost wymienił Mateusza Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego oraz poprzedniego prezydenta Dudę i obecnego Karola Nawrockiego. Tego, który już kilkakrotnie blokował przepisy pozwalające na kontrolowanie rynku kryptowalut. Nie wyobrażam sobie, żeby opozycja odrzuciła możliwość naprawienia sytuacji i swoich błędów, mówił premier.
17: Zwracam się z takim oczywistym chyba dla każdego Polaka oczekiwaniem, żebyście pokazali, że przynajmniej dla lepszej przyszłości jesteście w stanie zerwać więzi z tym brudnym biznesem, zerwać ten łańcuch, który coraz wyraźniej widać wiązał was przez te lata.
16: Może jestem naiwny, ale cała Polska Polska już widzi, jakie szkody zostały wyrządzone, mówił do przeciwników politycznych premier. Pokażcie, że potraficie pomóc w naprawieniu tej sytuacji.
15: Czy sąd zdecyduje dziś o możliwym umorzeniu śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego?
14: Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. W specjalnej sali w Sądzie Rejonowym przy ulicy Kocjana w Warszawie rozpoczyna się właśnie rozprawa.
15: W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj,
5: Michale. Dzień dobry.
15: Kiedy możemy poznać decyzję sądu?
5: Prawdopodobnie za kilka godzin, tak przewiduje tu w rozmowie ze mną adwokat Mieszka R. W tej specjalnej sali są dzisiaj wszyscy biegli, którzy wydali opinię o tym, że Mieszko R. w momencie, gdy zaatakował siekierą, był niepoczytalny i z tego wynika wniosek o umorzenie śledztwa, tak by Mieszko R. docelowo nie trafił do więzienia, tylko by został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
14: Jak wygląda ta sala, w której odbywa się rozprawa?
5: To jest sala dla najgroźniejszych przestępców w oddzielnym, ogrodzonym budynku. Ten budynek jest jeszcze dokładniej pilnowany niż inne sądy i inne sale w pozostałych sądach. Dokładnie tam zeznają też osoby, których bezpieczeństwo jest specjalnie chronione, na przykład świadkowie koronni. W tej sali, przypomnę, toczył się długi, głośny proces w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji.
15: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
14: Zapowiedź protestu w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Chodzi o przeprowadzenie procesu likwidacji zakładu i ewentualne odwołanie jednego z dyrektorów.
15: Reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje.
18: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Ile osób ma protestować?
18: To kilkanaście osób, które zadeklarowały, że po zakończeniu porannej zmiany nie wyjadą dzisiaj na powierzchnię i mogą się też do nich dołączyć, bo są już takie zapowiedzi również inni pracownicy.
14: Czego konkretnie domagają się górnicy?
18: Kopalnia jest teraz likwidowana i zdaniem przedstawicieli protestujących, jeden z dyrektorów, który zajmuje się właśnie tą likwidacją, ma robić to w sposób właściwy, ale pojawiła się informacja o jego odwołaniu. Górnicy na to się nie zgadzają, argumentują między innymi, że jego decyzje przynoszą oszczędności. Kolejny wątek to sprawa przeprowadzenia likwidacji zakładu, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, z wykorzystaniem głównie pracowników kopalni, a nie firm zewnętrznych.
15: Polska Grupa Górnicza, do której należy ta kopalnia, zapowiada zajęcie stanowiska w tej sprawie.
19: Dla nas liczy się wasze zdanie.
14: Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni?
15: O to pytamy dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Pytamy niespełna tydzień po tragedii w Krakowie. Przypominamy, na ulicy Solnej auto wypadło z drogi na chodnik. W wypadku zginęło małżeństwo, a 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala.
14: Wypadek wstrząsnął Polską. My łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Michale,
20: dzień dobry.
14: Z kim dziś będziesz rozmawiał o bezpieczeństwie pieszych?
21: Zapytam eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego o to, co jest największym zagrożeniem dla pieszych. Naszym gościem będzie także dyrektor warszawskiej szkoły. Porozmawiam z nim o bezpieczeństwie dzieci w okolicy jego placówki, ale przede wszystkim chcemy dziś rozmawiać z mieszkańcami Warszawy i naszymi słuchaczami. Nasz wóz zaparkował przy placu Wilsona. Czekamy na wasze opinie i doświadczenia. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać smsy pod numer 3322.
15: Czekamy zatem na wasze głosy.
14: I zapraszamy na fakty o 11.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Helena Karwat-Marek. Dowiedzmy się, co w pogodzie.
23: Usłyszałam Helena, ale powiedziałeś Magdalena, prawda?
22: Magdalena.
23: Dobrze, tak, to nie wiem, bo ja usłyszałam Helena. Dobrze, wiele prognoz pogody na dzisiaj mówi o pięknym dniu bez opadów, ale też o tym, że już po południu i wieczorem ta pogoda może się dynamicznie zmienić. Opady zaczną się na zachodzie i na Pomorzu, już nawet po południu i w nocy mogą być naprawdę bardzo intensywne, a jutro w ciągu dnia ten deszcz z zachodu będzie przechodzić na wschód.
13: No i co, kolego Dyk? Jesteś gotowy na ostatni piątek sierpnia?
24: Daniel, Helena, Dyk, dzień dobry, jestem gotowy. Słuchajcie, dzisiaj wielki finał wakacyjnych sejfów i już zaraz możemy poznać milionera. Czy wy to czujecie?
25: Tak.
24: Emocji
25: tak.
24: Nie zabraknie. Zostańcie z nami.

Podsiadło w radiu RMF FM. To jest program Byle do lata. Na zegarze 10:13 czytam, że rząd dzisiaj pracuje nad budżetem. No i słuchajcie, w górę deficyt, w górę podatki, w górę wydatki. No wszystko w górę. Ewidentnie budżet się nie spina. Ale kto to zaczyna pracę nad budżetem dziś? Trzeba poczekać do pierwszego. Po pierwszym, sami to wiemy, jakoś zwykle uda się wszystko dopiąć.

0: jest ten dzień. Dzień, na który czekaliśmy, co wam będę mówił, cały miesiąc? Można powiedzieć nawet całe wakacje, wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach RMF FM. To dzisiaj ktoś z was na pewno wygra 1 000 000 złotych lub 155 tysięcy złotych lub dynamiczne, hybrydowe BMW 220 Grand Coupé. Dzisiaj dwa finały. No i uwaga, już to zdradziłem. Pierwszy finał dosłownie za moment. Zostało ostatnie 9 minut do losowania. Ostatnie odliczanie do finału rozpoczęte. Ostatni moment, gdy jednym SMS-em wchodzicie do dwóch dzisiejszych losowań. No i niech to będzie mocne wejście do gry. Od teraz do losowania zyskujecie aż 1302 losy. 1302. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo łapiemy ten bonus na www.rmf.fm. 9 minut do losowania. No i poznamy pierwszego piątkowego zwycięzcę. Chcecie milion? A może ta BM-ka wam wystarczy? Trzymam kciuki za spełnienie marzeń. Właśnie po to jest ten piątek. Ostatni piątek wakacji. RMF 7474. 1302 losy. Zaraz losowanie, zaraz dzwonię do kogoś z was.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
3: Reklama.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
12: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
11: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: I jak się sprawdził nowy Changan?
14: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
15: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
16: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
6: abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.

0: w tanie. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM dzisiaj? No, misja milioner, tak ją nazywam w głowie. Liczę, że to stanie się już teraz. Kończymy lato na bogato w RMF FM. Jesteśmy już po losowaniu. No i właśnie, w jednym z sejfów milion złotych. Są też kluczyki do BMW. Mam nadzieję usłyszeć sygnał, bo chcemy zadzwonić do kogoś, kto miał szczęście w losowaniu. Długo wybiera ten numer telefonu. Może to jest jakiś długi numer telefonu. A może już jest odebrane, a ja tutaj tak się produkuję. Halo, halo, czy się słyszymy? Czy ktoś odebrał już połączenie i jest cichutko? Nie wiem, co myśleć w tej sytuacji. Czy odliczamy? 10 sekund, czekamy, aż ktoś się odezwie. Halo, halo. 6 sekund jeszcze. Halo, halo. Jeżeli odebrałeś nasze połączenie, jesteś na antenie RMF-u, to jest finał wakacyjnych sejfów. Tu są ogromne pieniądze w grze. No i czas minął. Nikt się nie odezwał. Najprawdopodobniej ta osoba jest poza zasięgiem. Dostaje takie informacje techniczne i nie wiem, czy nie załapało sygnału, czy ta osoba odebrała, ale natychmiast zerwało. Moi drodzy, w takiej sytuacji, oczywiście będziemy to jeszcze sprawdzali dokładnie, czy problem techniczny nie jest jakoś po naszej stronie, ale dostaje sygnał, że wszystko po naszej stronie jest w porządku. Najprawdopodobniej doszło do tej sytuacji, o której powiedziałem. Na taką sytuację mamy dobrą informację, czyli 1000 zł. 1000 zł dla osoby, która nie odebrała naszego połączenia. Natomiast to nie zmienia wiele sytuacji, bo my dzisiaj obiecaliśmy i to była bardzo poważna deklaracja. Mam nadzieję, że pamiętacie, mam nadzieję, że trzymacie nas za słowo, bo to się dzisiaj stanie. Ktoś z was dziś na pewno wygra 1 000 000 zł. Albo 155 tysięcy złotych, albo hybrydę klasy premium, sportowe, piękne, popielate BMW 220 Gran Coupé. Dlatego teraz, żeby wszystko było jasne, w wakacyjnych sejfach będą tylko takie trzy opcje. Wyobraźcie sobie, że teraz wchodzicie do gry, my do was dzwonimy, jesteście w zasięgu, odbieracie połączenie, wybieracie sejf, ja już widzę taki scenariusz, no i tam będą albo ogromne pieniądze, jedna z tych dwóch kwot, albo będą kluczyki. Zobaczcie tę BM-kę na www.rmf.fm, a przy okazji, jak już tam będziecie, już na naszych stronach wskoczył bonus. I mam ten bonus także teraz dla graczy SMS-owych. Uwaga! Tylko 5 minut. Zyskujecie aż 1407 losów w ostatnim finale dzisiaj. To jest finał sierpnia. Powtarzam, nie da się trafić inaczej. Albo 1 000 000 zł, albo 155 tysięcy. Ja nie pamiętam tak wysokiej kwoty gwarantowanej. No i są kluczyki do BM-ki, a finał po 16. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś, finał sierpnia.
2: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
1: Luksusowe BMW 220 Grand Coupe.
2: I takie auto.
1: 155 tysięcy lub 1 000 000 zł. Ktoś z Was wygra na pewno. Lato na bogato.
2: Zagrasz?
3: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: 2 plus 2?
8: No 4.
7: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
9: Do Polo Pop.
10: Codziennie towarzone super hity. Do wtorku artykuły szkolne wybrane rodzaje. W ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w supercenie 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
11: Polo Market. Mój ulubiony.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
17: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
16: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
17: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
18: Bo w Media Expert dalej masz.
19: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty.

0: Duże. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: zrobić już za moment. Fakty w RMF FM o 11, a w nich między innymi nocna wyprawa na Świnicę w Tatrach.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
14: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
13: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 11. To jest pora, gdy dajemy głośniej, słuchamy faktów RMF FM. A zaprasza Tomasz Staniszewski.
18: Radosław P. ponownie doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Mówimy o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wieczorem usłyszał zarzuty, w tym płatnej protekcji. Co z PKOL-em? O tym w faktach o 11. Będzie także referendalna Islandia. W faktach kulturalnych nowy Ridley Scott. Gwiazdozbiór psa wchodzi do kin. Radosław P., prezes PKOL-u, kilkanaście minut temu ponownie doprowadzony do prokuratury w Katowicach. W tle przypominam sprawa Zonda Krypto, byłego sponsora Generalnego Komitetu. Co zatem z przyszłością Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Od tego pytania zaczynamy fakt o 11. Do tej pory mówiło się o zorganizowaniu spotkania prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taki był plan sportowych działaczy na najbliższe dni. Nieoficjalne rozmowy trwają. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Teraz
19: jestem, dzień dobry.
18: Patryku, zatem co dzieje się w sportowym środowisku po zatrzymaniu Radosława? Co usłyszałeś?
19: No oczywiście, tarcia wewnątrz Polskiego Ruchu Olimpijskiego trwają od dawna, to nie jest tajemnica, ale dotychczas mieliśmy, jak usłyszałem, przepychanki. Teraz sprawa zaszła za daleko. To spotkanie 18-osobowego prezydium być może w przyszłym tygodniu, ale też, jak już się dowiedziałem, część członków tego gremium nie jest zainteresowana rozmową w takim gronie, między innymi dlatego, że prezydium nie może potem podjąć żadnych decyzji. Tylko spotkanie całego zarządu może przynieść jakieś ewentualne zmiany, ale zarząd zwołać może jedynie prezes, Radosław P. Zatem nawet teraz, gdy postawiono mu zarzuty, no o ewentualne odwołanie odwołanie go z funkcji nie będzie proste. Trzeba czekać, czy będzie nałożony areszt, czy też prezes w poniedziałek po prostu stawi się w pracy. To inny głos z zarządu PKOL. Zmiany są konieczne, mówił z kolei na antenie naszego radia RMF24 Robert Korzeniowski.
9: Myślenie o tym, że on mógłby w stanie jakkolwiek sprawować funkcję, nawet broniąc się z wolnej stopy, to jest myślenie wysoce szkodliwe dla całego ruchu olimpijskiego i koniec.
19: Jak usłyszałem, w kuluarach zaczyna się już też sondowanie, kto mógłby zastąpić Radosława P.
18: Na Islandii jutro kulminacyjny punkt referendum w sprawie wznowienia rozmów dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej. Sondaże pokazują wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. Na to starcie z bliska w Reykjaviku obserwuje nasz specjalny wysłannik na Islandię, Benjamin Kubiak-Piłat.
12: Rząd Islandii zostawia obywatelom otwartą furtkę i to oni mają zdecydować, czy chcą wrócić do przerwanych kilkanaście lat temu rozmów z Unią Europejską. Sondaże pokazują nieznaczną, niespełna 2% przewagę zwolenników, a to oznacza, że wszystko może się jeszcze zmienić. Islandia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale w relacjach z Unią jest wyłączona w kwestii polityki pieniężnej, bezpieczeństwa, rolnictwa i rybołówstwa. To te cztery aspekty są bardzo ważne dla mieszkańców Arktyki i to one mogą rozstrzygnąć w sprawie referendum. Islandia jako jeden z nielicznych krajów dopuszcza polowania na wieloryby. W przypadku wejścia do Unii Europejskiej stałaby się największym producentem ryb we wspólnocie. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
18: Nocna wyprawa na Świnicę w Tatrach Wysokich. Znalazło się tam dwóch turystów, którzy potem schodząc pobłądzili.
17: Około godziny 22 otrzymaliśmy zgłoszenie na centralę o dwóch osobach, które wezwały pomoc, myląc i gubiąc szlak. Dotarliśmy na miejsce około godziny 23.15 i z wykorzystaniem technik linowych po zjeździe około 40-metrowym do poszkodowanych udało się ich najpierw ewakuować, wydostać na szlak, a potem też, o czym warto wspomnieć, dzięki uprzejmości Polskich Kolei Linowych zostaliśmy właściwie w środku nocy zwiezieni z poszkodowanymi do Kuźnic. No oni się niestety wpisują do coraz szerszego grona turystów, z którymi mamy do czynienia, czyli kompletne nieprzygotowanie, 100% zawierzanie, że właściwie poza dostarczeniem tlenu do organizmu podstawą to jest posiadanie telefonu komórkowego i to było jedyne narzędzie, które posiadali do celów zarówno oświetleniowych, jakby orientacji w topografii w terenie.
18: Podkreśla uczestniczący w akcji ratunkowej Rafał Kubacki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Radiu RMF 24 po faktach rozmowa ze Szczepanem Twardochem. 14 października ukaże się jego nowa powieść Waldkaus. Rok 1920, Górny Śląsk, ziemia drży, mrok wychodzi z ludzi, nadchodzi czas człowieczy. To zapowiedź. Co za chwilę zdanie autor? Zapraszam do naszego informacyjnego radia w sieci, a teraz w RMF FM.
20: Pora na fakty kulturalne.
18: Zaczynamy je od jednej z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych, o Gwiazdozbiorze Psa, Katarzyna Podraza.
21: Najnowszy film Ridleya Scotta opowiada o świecie zniszczonym przez pandemię i grupie ludzi, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu odrodzonego życia.
22: Moje filmowe wcielenie poszukuje na ekranie człowieczeństwa, choć wydaje mi się, że usiłuje cofnąć czas i wrócić tam, skąd przybył, czego człowiek oczywiście nie jest w stanie zrobić, ale to jego motywacja, z tym, że ukrywa ją przed widzem, usiłując uciekać do przodu.
21: Mówi występujący w roli głównej Jacob Elordi. Miłośnicy sztuki nowoczesnej z niecierpliwością oczekują na paryską wystawę rysunków Andy'ego Warhola.
23: W Muzeum Luksemburskim w Paryżu przygotowywana jest nietypowa wystawa, którą będzie można zwiedzać już od 16 września. Zaprezentowanych na niej zostanie ponad 150 rysunków mistrza popartu, między innymi portretów, karykatur i scen życia codziennego. Organizatorzy zapowiadają, że wreszcie będzie można docenić talent Warhola rysownika.
21: O czym z Paryża donosił nasz korespondent Marek Gładek.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, program Byle do Lata. No, słyszeliśmy w tych faktach o sportowych komplikacjach związanych z zatrzymaniem szefa PKOL, ale może nie wszyscy orientują się w całej tej sprawie. Umówiłem się z Krzysztofem Berendą, który od początku tego tematu pilnuje i zaraz dla was o co chodzi. Zostańcie z RMF FM.

0: program. Byle do lata, no i ważny temat. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zmienił właśnie nazwisko na inicjał. Radosław P. został wczoraj zatrzymany, wieczorem usłyszał zarzuty. Z nami jest Krzysztof Berenda.
1: Witam cię, dobry.
0: Jakie zarzuty?
1: To są dwa zarzuty. Jedno to jest 230 KK kodeksu karnego, czyli powoływanie się na wpływy, czyli mówię, daj mi coś, a ja załatwię coś ci urzędniku, żebyś miał fajnie. To jest jedna rzecz. A drugie to jest 302 kodeksu karnego, czyli faworyzowanie wierzycieli albo działanie na szkodę innych, czyli wynikałoby z tego, że Radosław P. miał pójść do sądu i powiedzieć to mi dajcie, ale innym nie dawajcie na przykład, albo ja tak zrobię, żebyście innym nie musieli pieniędzy oddawać. Tak wynika z tego bardzo krótkiego, lakonicznego komunikatu prokuratury, który
0: i wiemy, że jest poranna aktualizacja tematu.
1: Tak, dzisiaj Radosław P. znowu pojawił się w prokuraturze w Katowicach na drugi dzień zeznań. Z tego, co słyszymy, trochę to potrwa. Jest jeden problem. Ostatni pociąg z Katowic do Warszawy, widzę, jest dzisiaj 20:12, więc jak wypuszczą go później, to nie zdążę, a sprawdzałem, taksówka kosztuje co najmniej, i to w tych przewozach, 1300 do Warszawy, a jakby wziąć normalną, porządną taksówkę, to byłoby ojojoj, pewnie jeszcze
0: troską,
1: drożej.
0: Troską, jak zawsze pochylamy się nad tematami. Ale to jest zapewne efekt współpracy szefa Zonda Krypto. Przemysław Kral zaczął sypać?
1: Z tego, co słyszymy, tak, sugeruje jego adwokat, czyli Roman Giertych. Tak to się, te losy krzyżują tego wszystkiego, że rzeczywiście wynika z tego, że zaczął sypać, jak to się mówi kolokwialnie, no i kolejne osoby w prokuraturze się pojawiają i pewnie pojawiać się będą. Afera się rozkręciła, polityczne lato się skończyło, wakacje się skończyły, no i zaczynamy na ostro. Wiesz co my zaczynamy teraz? My zaczynamy teraz rok wyborczy, no bo mamy zaraz wybory, prawda, w Krakowie, potem jedne wybory uzupełniające w Senacie, tak, no i za rok, pewnie pod koniec wakacji przyszłych, będziemy mieli wybory parlamentarne, tak więc
0: nie
1: ostro,
0: chcę mówić,
1: ostro,
0: że sprawa jest polityczna, powiem, że jest rozwojowa, na bieżąco śledzimy ją w naszych faktach.
1: Słuchajcie RMFO i będzie dużo polityki w tym roku.
0: Dokładnie, wszelkie zwroty akcji w tej sprawie też usłyszycie najszybciej w radiu RMF FM.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Uwaga, rodzicu. Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
17: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
18: Samosol!
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Alfker.
18: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
19: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
23: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
0: No, wakacje trwają, byle do lata przypomina. Dlatego Madonna zabiera nas na piękną wyspę, a zaraz no, absolutny hit tego lata na mojej liście przebojów. Sorry, papi. Zostańcie z nami.

0: jesteśmy już po pierwszym finale tego piątku. Przegapiliście? Uspokoję. To, co najlepsze, najbardziej emocjonujące jeszcze przed nami, bo zostało już tylko jedno losowanie dzisiaj. Ale jaki to będzie finał? Finał sierpnia. Tylko 3 nagrody albo 155 tysięcy złotych. Uszczęśliwiłaby was taka suma? Są jeszcze kluczyki do hybrydowej, sportowej BMW-ki. BMW 220 Gran Coupé. Najmodniejszy, popielaty kolor. Sprawdźcie na naszych stronach. No i jest 1 000 000 złotych. Jak ja bym znów chciał otworzyć sejf z nagrodą główną. Słuchajcie, niedawno Dagmara trafiła, też w piątek przecież. 1 300 000.
1: Teraz już emocje opadły. Właśnie mówiłam koleżance, że chyba za dużo wygrałam, że to chyba za dużo. Nie róbcie takich dużych nagród.
0: Dla mnie nie ma za dużo. Także jeśli chodzi, uwaga, o szansę. 13 minut właśnie ruszyło i dużo losów w tym ostatnim finale tygodnia będzie można złapać. 1013. Hasło RMF ślemy SMS-em pod numer 7474 albo ten bonus złapiemy na www.rmf.fm. Podkreślam, bo to ważne. Jeden finał i dzisiaj ktoś z was na pewno wygra albo 155 tysięcy, albo BMW, albo 1 000 000 złotych. Dajcie sobie dużo szans. 1013. RMF 7474.

0: No jestem dzisiaj bombardowany kwiatami, jak tylko otworzyłem internet. Kevin Mgley i Roxy Węgiel świętowali rocznicę ślubu. No są zdjęcia na Insta, a przedrukowały to oczywiście portale plotkarskie. Pokój utonął w kwiatach, bukiety jakby Kevin obrabował kwiaciarnię, baloniki, serduszka. No piękny gest miłości. I teraz panowie, przypomnijmy sobie, druga rocznica ślubu, to się jeszcze chce, nie?
1: Reklama.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Po reklamie.
5: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Ostatnie 3 minuty okazji w wakacyjnych sejfach. Został ostatni finał w ten piątek. I 3 opcje. Ktoś z was, to już wiemy, na bank wygra dzisiaj 1 000 000 zł lub 155 tysięcy lub sportowe BMW. 1013 losów zyskujemy teraz. Ślemy RMF pod numer 7474.

0: jest reakcja MKOL-u na zatrzymanie szefa PKOL-u. Fakty w samo południe w radiu RMF FM.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś, finał sierpnia.
10: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
11: Luksusowe BMW 220 Grand Coupe.
10: I takie auto?
11: 155 tysięcy lub 1 000 000 zł.
9: Ktoś z was wygra na pewno.
12: Lato na bogato.
13: Zagrasz?
14: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
19: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
18: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
19: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
17: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
20: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
21: I to po raz 9.
22: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
23: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
24: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
22: Dziękujemy.
23: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
22: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
23: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
22: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
25: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
26: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 12, więc zaczynamy. Fakty RMF FM, samo południe. Jest z nami Ewa Kwaśny, witamy.
27: Witam i zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje sprawę szefa PKOL Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. W faktach dopytujemy w resorcie cyfryzacji, kiedy w końcu będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Powiemy też o odkryciu, że mózg oznacza wspomnienia do utrwalenia podczas snu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj usłyszał zarzuty, jest teraz ponownie przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Z MKOL-em skontaktował się Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
28: Jestem.
27: Patryku, jak jest stanowisko tej organizacji?
28: No, na razie MKOL ogranicza się do dość ogólnych sformułowań. Pozostaje w kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, by uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Zapowiada też uważne monitorowanie kolejnych kroków, jakie będą podjęte w sprawie Radosława P. MKOL przypomina, że jego rolą jest ochrona Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako instytucji oraz zabezpieczenie interesów ruchu olimpijskiego w naszym kraju. A zatem MKOL na razie wstrzemięźliwy, podobnie jak choćby członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak usłyszałem, kluczowe dla najbliższych decyzji będzie to, czy Radosław P. ostatecznie trafi do aresztu.
27: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. PKB wzrośnie o 3%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Cyfryzacji wciąż nie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MindDoctor. W poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał naszego dziennikarza, że prace są na ostatnim etapie. Przypominamy tę wypowiedź.
2: Uważam, że ten tydzień jest perspektywą, która jest realna. To jest kwestia zapewne kilkudziesięciu godzin.
27: Minęły ponad 4 doby. Przypomnijmy, chodzi o gigantyczny wyciek danych medycznych, który może dotyczyć 19 milionów osób. W resorcie cyfryzacji o tę sprawę dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
27: Michale, kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
3: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo, bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. I wciąż musimy czekać. Na rządowej stronie bezpieczne dane, przed chwilą sprawdziłem, od ponad tygodnia też bez zmian jest dokładnie ten sam komunikat. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa.
27: Co mają zrobić teraz osoby, które chcą sprawdzić, czy ich dane mogły trafić do przestępców?
3: Jedyna podpowiedź od resortu cyfryzacji też nie zmienia się od kilkunastu dni. Warto po prostu zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel albo w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce. A kolejne instrukcje resort cyfryzacji ma podać, gdy baza będzie gotowa. Na to wciąż czekamy.
4: Tę książkę warto przeczytać.
27: 14 października ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha Waldkauz. Akcja rozgrywa się w sierpniu w 1920 roku na Górnym Śląsku. Pisarz o swojej książce historii pełnej tajemnic opowiadał w radiu RMF24.
5: Sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miało fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny.
27: Całą bardzo ciekawą rozmowę naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego ze Szczepanem Twardochem znajdziecie na rmfon.pl. Jeśli chcemy, by podczas nauki wiedza utrwaliła nam się w głowie, musimy się wyspać. To przekonanie zyskuje teraz nie tylko naukowe potwierdzenie, ale i wytłumaczenie.
6: Naukowcy z Uniwersytetu w Yorku odkryli, że podczas nauki nasz mózg oznacza wybrane doświadczenia, które potem w czasie snu mają większą szansę zostać utrwalone.
27: W studiu witamy Grzegorza Jasińskiego.
6: Dzień dobry.
27: Dzień dobry Grzegorzu. Jak to oznaczenie, oznaczanie tak wygląda?
6: Eksperyment z udziałem 31 osób, których aktywność mózgu monitorowano podczas nauki i podczas snu pokazał, że najlepiej zapamiętywali zestawy słów i obiektów, którym towarzyszyły w ich mózgu najsilniejsze oscylacje teta, rytmiczne fale mózgowe o częstotliwości 3 do 8 Hz. Tak oznaczane wspomnienia były potem powiązane z charakterystycznymi wzorcami aktywności mózgu podczas snu, sprzyjającymi konsolidacji pamięci. Wygląda na to, że właśnie w taki sposób mózg decyduje, które z przeżyć zasługują na przechowanie.
27: A możemy tę wiedzę jakoś wykorzystać?
6: Na razie naukowcy nie obiecują zakładanych na głowę czepków wspierających uczenie się, ale sugerują, że mechanizm może uda się osłabiać, by wyrzucać z pamięci negatywne wspomnienia.
27: Mam nadzieję, że porę kolejnych faktów wszyscy dobrze pamiętają. Zapraszam na 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: No, jeśli ktoś dzisiaj kończy swój wakacyjny turnus, ale dostał piękny prezent. Słuchajcie, mnóstwo słońca w całym kraju. Trochę od zachodu zacznie pojawiać się więcej chmur, ale na razie te chmury w charakterze dekoracji, takiego umilania nieba. Jeśli chodzi o termometry, jest 30. Dzisiaj na Dolnym Śląsku się tyle można spodziewać. W ogóle na południu kraju tak 27-28, w centrum 26-28, a nad morzem tak 25-26 stopni. Mazury 24.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: A propos książek, ten temat z faktów. Od września na naszej antenie pojawi się nowy projekt, który nas w radiu bardzo ucieszył. Lalka, mówi wam to coś? Zaraz szczegóły. Byle do lata. Daniel Dyk, witajcie.

0: od poniedziałku rusza nowa ramówka w RMF FM. Szczegóły będziemy wam odsłaniali. Teraz, no niezwykle cieszy nas, że jeden z tych wyjątkowych głosów będzie gościł w naszym radiu i waszych domach. Każdego dnia Andrzej Seweryn będzie zabierał słuchaczy do magicznego sklepu rzeckiego. Tak jest, Andrzej Seweryn gra w dwóch lalkach, naszej i filmowej. No a ta historia jest ponadczasowa.
1: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
0: Premierowy odcinek właśnie tym głosem emitujemy 1 września o godzinie 13:00. Tylko w RMF FM.

0: muzyka najlepsza pod słońcem, jak to w RMF FM. 12:22 na zegarze, za nami Lato Matina, najsłynniejsza na świecie bitwa na dojrzałe pomidory. Właśnie jedna z telewizji informacyjnych podała wyliczenia, że w tegorocznej bitwie użyto aż 150 ton pomidorów. Widziałem zdjęcia z ulic Walencji, teraz to jest 150 ton przecieru.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
8: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999.

0: ceny są super!
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
7: Zdanie, które mnie zmroziło: mamo, wypiłem szampon.
6: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
8: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza Gang Zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
9: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
12: Takie wakacje.

0: milion złotych coraz bliżej. Dziś finał sierpnia. Wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Trzy nagrody, nie ma innych. Więc jesteście skazani na milion złotych, na 155 tysięcy złotych lub na BMW 220 Gran Coupé w automacie, hybrydowy, ze sportowymi fotelami, z przyciemnianymi szybami. No cudo! Albo ogromne pieniądze, albo nowoczesne auto. To dziś ktoś z was na pewno. A ja z tej okazji odpalam ostatnie szczęśliwe numerki w byle do lata. 1 i 7. I to działa tak. 10 minut. Każdy, kto teraz przyśle SMS z trzema literami RMF pod numer 7474, dostaje 1250 szans w dzisiejszym finale. Ale kto ma 1 i 7 w swoim numerze telefonu, to wszystko zmienia. To podwaja ten bonus. Dostajecie dwa razy więcej losów. Aż 2500. Nie muszą być po kolei oczywiście 1 i 7. Nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były w waszym numerze. To działa też na www.rmf.fm. No właśnie, albo 1250 losów, albo aż 2500. Od razu mówię, ta okazja się już nie powtórzy. To już nie będzie lepszej. Lepszego momentu, żeby wejść do gry. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów.
8: Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlemyślnik.malina.pl.
12: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Na lato.
4: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
7: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
11: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
20: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
21: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

jeszcze dwie minuty najlepszej okazji w wakacyjnych sejfach. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Jest 1 i 7. No to mamy dla was 2500 losów. Został nam ostatni finał z sejfami dzisiaj. Finał sierpnia i na bank ktoś z was wygra BMW 220 Gran Coupé lub 155 tysięcy złotych lub aż 1 000 000 złotych. 2,5 tysiąca losów. Bardzo się przydadzą. Minuta 36 sekund. RMF 7474.

dziennikarze znają założenia budżetu państwa. Deficyt ma wynosić w przyszłym roku... Nie ogarniam takiej wielkiej liczby. Liczę ilość zer. Może powiemy o tym po prostu o 13 w faktach.

0: tym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś, finał sierpnia.
4: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
3: Luksusowe BMW 220 Grand Coupe.
4: I takie auto.
3: 155 tysięcy lub milion złotych. Ktoś z Was wygra na pewno. Lato na bogato.
4: Zagrasz?
5: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
10: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
11: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
10: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.
15: Straszne liczby pojawiają się w tych faktach. Na zegarze prawie godzina 13. Fakty RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśny.
16: Deficyt wyższy niż w tym roku. Brak finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Nasz dziennikarz przeanalizował przyjęty przez rząd budżet na przyszły rok. Prezydent podpisał 4 ustawy, 3 zawetował, wśród nich dotyczącą państwowego e-dziennika dla szkół. Groźny wypadek na Zakopiance, 2 osoby zostały ranne. W cyklu Radia RMF 24 Twoje zdanie pytamy, czy piesi czują się bezpiecznie na polskich ulicach. I właśnie te duże liczby, ponad 282 miliardy złotych. Tyle ma wynieść deficyt państwa w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. Deficyt pójdzie w górę o 11 miliardów złotych. Przed kancelarią premiera jest dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
17: Jestem,
16: witamy.
17: Dzień dobry.
16: Igorze, czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
17: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku. Czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
18: One wynikają w miażdżącej większości sytuacji na rynku ropy, sytuacji na rynku paliw z tym podwyższonym poziomem niepewności, który notowaliśmy przez kilka miesięcy.
17: Tłumaczy minister finansów Andrzej Domański. Budżet uwzględnia też wydatki poszczególnych instytucji państwa poza Trybunałem Konstytucyjnym. Rząd nie przewidział żadnych pieniędzy na Trybunał, bo plan finansowania nie został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
16: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się właśnie te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie danych. Według prezydenta skutki podobnych błędów widzimy na przykładzie wycieku danych 19 milionów pacjentów z systemu MyDoctor.
19: Dane polskich pacjentów, informacje o ich chorobach, receptach, wizytach trafiły w niepowołane ręce. Brak zabezpieczeń w ustawie o e-dzienniku zagraża tym samym polskim uczniom, którzy będą narażeni na dostęp do ich wrażliwych danych osób niepożądanych.
16: Uzasadniając weto, Karol Nawrocki stwierdził: nie mówię państwowemu e-dziennikowi nie, ale mówię: przygotujcie się dobrze, przygotujcie się lepiej. Uwaga, zmotoryzowani. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. W Gaju auto osobowe zderzyło się z motocyklem. W obie strony tworzą się duże korki. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na autostradzie A4 na węźle Polkowice Północ w województwie dolnośląskim. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Zielonej Góry. Czy piesi czują się bezpiecznie na polskich ulicach? Pytamy Was dziś o to w naszym cotygodniowym cyklu Radia RMF24. Twoje zdanie. Łączymy się z Warszawą i reporterem RMF FM Michałem Kresoniem. Dzień dobry. Michale, rozmawiałeś z mieszkańcami stolicy. Co usłyszałeś?
20: Większość osób podkreśla, że na polskich ulicach pieszy może generalnie czuć się bezpiecznie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przez brak uwagi czy brawurę do tragedii niewiele brakuje.
21: Zdarzają się różne rzeczy, ale to jest nie do uniknięcia.
22: Rowerzyści jeżdżą jak szaleni, albo ktoś nie umie wysiadać poprawnie z metra albo z tramwaju.
23: Z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem.
20: 100% gwarancji bezpieczeństwa na drogach oczywiście nie ma, ale w wielu sytuacjach może pomóc jedna prosta rada.
24: Ufam tylko sobie, natomiast do tanka trzeba dwojga. Tutaj bardzo duże znaczenie ma także zachowanie kierujących pojazdami.
20: Mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Czekamy na Wasze opinie. Wóz satelitarny zaparkowaliśmy na placu Wilsona w Warszawie. Możecie też wysyłać SMS-y na 3322.
25: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
16: Lech i Jagiellonia poznają niebawem rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba nasze kluby trafiły do trzeciego koszyka. Patryk Serwański w tej chwili na linii z redakcji sportowej. Patryku, na jakich rywali mogą trafić nasze drużyny?
26: No to będą po dwa zespoły z każdego z czterech koszyków. Lech i Jagiellonia rozegrają w fazie ligowej po 8 meczów. 4 u siebie, 4 na wyjeździe. W tym najmocniejszym koszyku czekają na przykład Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus czy Milan. Mecz w Mediolanie to jest marzenie, takie rodzinne trenera Jagiellonii.
27: Chciałbym tam już zabrać, na pewno jako mąż, jako ojciec, ale też jako trener Jagiellonii, więc życzę sobie Milanu na wyjeździe. A drugie, takie trenerskie, to jest zespół z Premier League też na wyjeździe.
26: Tak mówił Adrian Siemieniec. Crystal Palace, Bournemouth i Sunderland to angielskie drużyny w rozgrywkach.
16: Śledzimy oczywiście to losowanie. Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Mi się wyjaśniło, czyli tak wyglądają 282 miliardy złotych zapisane cyframi. Ciekawe, czy za naszego życia zobaczymy taką nadwyżkę budżetu państwa zamiast deficytu. Byle do lata.
16: Chyba nie.
15: Nie chciałem odpowiadać, ale pytanie brzmiało dość retorycznie. Dzięki, Ewa. Daniel Dyk, dzień dobry. No pocieszmy się najlepszą muzyką pod słońcem. The Weekend.

0: już w radiu doczekać poniedziałku, bo w ostatnim dniu wakacji będziemy mieli dla słuchaczy wielką niespodziankę. Wrześnióweczkę, słuchajcie, specjalne wydarzenie, na którym ujawnimy sekrety wrześniowej ramówki RMF FM. Pojawią się nasi prowadzący, także ci nowi, pojawią się wasze ulubione gwiazdy, których kariera pięknie się na waszych oczach i uszach rozwinęła z RMF-em. No to może ujawnijmy kolejne nazwisko. Vicky Gabor. Od tej piosenki zaczęła się jej popularność chyba już 7 lat temu, słuchajcie. I ten cover obiecała zaśpiewać dla nas na wrześnióweczce. Koniecznie słuchajcie Radia RMF FM w poniedziałek i oglądajcie stream na YouTubie od 14.30. Na naszych social mediach znajdziecie relacje. Przeżyjcie z nami ten wyjątkowo miły start nowego sezonu.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: 2 plus 2?
4: No, 4.
3: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
5: Do Polopop.
6: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w super cenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.

0: 99 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

0: muzyczna nowość w RMF FM.
1: A co nowego na portalach? Jaka pogoda 1 września? No i zaczęły się tematy powrotu do szkoły. Słonecznie, ciepło, cytuję, prognoza jest bardzo obiecująca, nie tylko na pierwszy, ale i na kolejne tygodnie września. To się straszliwie przejęzyczył w tym tekście. Obiecująco to by się siedziało w klasie, jakby za oknem jednak lało.

0: Graj, graj, no właśnie, kończy się lato na bogato w RMF FM. Pozwólcie na osobiste wspomnienie wakacyjnych sejfów. To też był piątek jak dzisiaj. Słuchaczka Dagmara z Pszczyny usłyszała ode mnie: trafiłaś 1 300 000 zł! Nowy rekord wygranej. No jest to dla mnie ciągle żywe wspomnienie. A teraz taka niespodzianka u Dagmary na koncie.
1: Na początku myślałam, że jakąś premię dostałam z pracy, ale potem patrzę, tam jest za dużo zer. I dotarło do mnie, że przyszedł przelew. No, brakuje mi słów, naprawdę. Brakuje mi słów. Kwota się nie mieści na ekranie telefonu.
0: Jak wygracie 1 000 000, to sobie kupicie telefon z większym ekranem, żeby całą sumę podziwiać. A dzisiaj finał sierpnia i na wielką wygraną jest ogromna szansa. Posłuchajcie, tylko 3 opcje w sejfach. Jest 1 000 000 złotych, jest 155 000 złotych i są kluczyki do BMW 220 Grand Coupé, hybrydowy, sportowy samochód, no każdy się obejrzy. Jedną z tych cudnych nagród ktoś z was na pewno zdobędzie tego popołudnia. Od siebie dodam aż 1500 losów. Rusza ostatnia u mnie super godzina i super okazja, która już się nie powtórzy. Kto teraz przyśle hasło RMF pod numer 7474, zyska 1500 szans na jedną z tych nagród. Ten bonus razy 1500 jest też na stronach www.rmf.fm. Pamiętajcie, dzisiaj ktoś na pewno wygra albo 1 000 000, albo 155 000, albo BMW. Trzymam kciuki, żeby to wam się trafiło. RMF 7474.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Lato z RMF FM.

przypominam, wystartowałem ostatnią super godzinę w te wakacje. Dzisiaj finał sierpnia. Ktoś z was na pewno wygra 1 000 000 zł, 155 tysięcy złotych lub wypasione sportowe BMW. 1500 losów zyskujecie teraz. Hasło RMF 7474.

0: niestety jak jest piątek, to pojawiają się i kłopoty na drodze. Krajowa 59, są problemy, Krajowa 25, nie wiem, którą trasą jedziecie, ale szczegóły za moment w faktach o 14.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
13: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
19: No.
18: A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z

0: Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 14, więc czas przenieść naszą uwagę do studia faktów RMF FM. Najistotniejsze informacje o tej porze zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
3: Szef PKOL Radosław P. zeznaje w sprawie afery kryptowalutowej w katowickiej prokuraturze. Przesłuchanie trwa już 3 godziny. Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami po wypadkach na drodze numer 59 w Warmińsko-Mazurskim i Krajowej 25 w Wielkopolsce. Czy Islandia wejdzie na drogę do Unii Europejskiej? Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Reykjaviku. Znamy przeciwników Lecha i Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Europy i o tym też w faktach. Około 3 godzin trwa dzisiejsze przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach Radosława P. To drugi dzień zeznań szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym kryptowalut. Postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest na miejscu. Marcinie, co wiadomo na temat dzisiejszego przesłuchania?
4: Poza tym, że przesłuchanie jest kontynuowane, prokuratura jak dotąd nie informuje o jego przebiegu. Wiadomo jedynie, że to kontynuacja rozpoczętego wczoraj przesłuchania, które w nocy przerwano tu ze względu na późną porę. Za wspomniane zarzuty podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, ale na razie nie ma również informacji, czy prokuratura będzie przygotowywać ewentualny wniosek o tymczasowy areszt. Podejrzanego tu do siedziby prokuratury, tak jak wczoraj przywieźli dzisiaj policjanci, wprowadzono go w kajdankach głównym wejściem. Czasu ewentualnego zakończenia dzisiejszego przesłuchania na razie nie sposób określić.
3: I ważne informacje z polskich dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 59 w pobliżu Bachorzy w Warmińsko-Mazurskim. To odcinek Giżycko-Ryn. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wypadek również na drodze krajowej numer 25 w Teodorowie w Wielkopolsce. Między Koninem a Skulskiem zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba ucierpiała. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Głównymi celami były magazyny dużych firm, w tym giganta dostaw kurierskich Nowa Poczta oraz centra handlowe. Do ataków doszło w Kijowie i okolicach, w obwodzie sumskim, w Zaporożu, w obwodach charkowskim i chersońskim. Z kolei ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku drona uszkodzony został też supermarket na południe od Moskwy.
5: Fakty z każdego miejsca na świecie.
3: Co wznowienie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską może dać Islandii? Do jutra na Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji z Brukselą. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku, Benjamin Kubiak-Piłat. O jakich korzyściach mówią zwolennicy wejścia do Unii?
6: Chodzi przede wszystkim o kwestie ekonomiczne, wspólną walutę, niższe kredyty i lepszy dostęp do produktów spożywczych, wyjaśnia Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii.
7: Islandia posiada własną walutę, islandzką koronę. Mamy bardzo wysoką inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe, z kredytami 8-9%, w strefie euro jednak co jest to 3-4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu droższe niż w takich krajach Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są w wspólnej strefie celnej.
6: Z kolei przeciwnicy wznowienia rozmów obawiają się, że wstąpienie do Unii pogorszy gospodarkę i całkowicie zmieni przepisy dotyczące na przykład rybołówstwa, z którego głównej mierze utrzymują się mieszkańcy. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: A teraz doniesienia ze świata sportu. Lech Poznań i Jagiellonia znają już rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Patryk Serwański z redakcji sportowej ponownie w faktach RMF FM.
8: Jestem.
3: Patryku, przed godziną o swoich marzeniach mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
8: Tak.
3: Któreś się spełni?
8: Tak, jedno się spełni, to dotyczące klubów angielskich. Jagiellonia bowiem zagra na wyjeździe z Sunderlandem i u siebie z Crystal Palace. Najmocniejsi przeciwnicy Jagi to francuski Olympique Lyon i Olympiakos Pireus, do tego Victoria Pilsno, Anderlecht, Ararat Armenia i Lewski Sofia.
3: A na kogo trafił Lech Poznań?
8: No tutaj są punkty styczne z Jagiellonią, to są te wspomniane angielskie drużyny, czyli Crystal Palace i Sunderland, do tego Bayer Leverkusen, Benfica Lisbona, Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, OFI Kreta oraz portugalski drugoligowiec Torenze, sensacyjny zdobywca krajowego pucharu. A dokładny terminarz zostanie opublikowany za kilka dni.
3: Patryk Serwański, dziękujemy za tę informację. Fakty RMF FM wracają za godzinę. Wszystkie informacje na bieżąco, także na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w radiu RMF24. Już za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, który oceni przyjęty przez rząd budżet na przyszły rok. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: tutaj Daniel Dyk, program Byle do lata. Jak zagrać wakacyjnie, a równocześnie wrześniowo? Zadałem sobie taką zagadkę. No, zagrać tę piosenkę szwedzkiej piosenkarki, która 9. miesiąc wzięła sobie jako swój artystyczny pseudonim. September w RMF-ie.

0: Słuchajcie, aż sięgnąłem po podkłady muzyczne, które wykorzystuję w programie Sceny Zbrodni, bo mam straszną wiadomość. Właśnie trafiłem w sieci. Minister ostatni raz ogłosił ceny paliw. Koniec powtórki z CPN-u. Znaczy jeszcze nie, spokojnie. Do północy w poniedziałek. Mamy czas, żeby zatankować do pełna i po prostu oszczędzić. Wraz z nowym rokiem szkolnym stawki na paliwo, konkretnie na diesla, będą wynosić znowu ponad 8 zł. Straszna informacja. W tym roku 1 września nie tylko dla uczniów smutny.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Nie jedna. W początkach roku 1878. Nie dwie. Gdyby nie zawiadował. A trzy lalki. Namieszamy na rynku. Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
3: Mama szczęście.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 2 plus 2?
2: No, 4.
1: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
3: Do Polopop.
4: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w super cenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi,
11: wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
10: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
12: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

RMF FM. Słuchajcie, Lech i Jaga w Lidze Europy poznali rywali, mówiliśmy o tym w ostatnich faktach RMF FM, ale teraz pozwoliłem sobie poczytać komentarze na social mediach piłkarskich ekspertów. I wyłowiłem kilka. Chyba nikt nie uważa ani Lecha, ani Jagi na wiosnę w Lidze Europy za coś niemożliwego. Albo to. Zestaw, który pozwala marzyć o top 24 rywale wymagający. Słuchajcie, ja rozumiem temperaturę tych ostrożnych komentarzy. My tyle razy się sparzyliśmy i na reprezentacji, i na polskich klubach, że już na zimne dmuchamy. Na zimne dmuchamy, ale gorące numery gramy w RMF-ie. Harry Styles, muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Uruchomiłem ostatnią super godzinę tych wakacji, no i zostało tylko 6 minut, żeby złapać super bonus. Aż 1500 losów. No a dzisiaj każda szansa się przyda, bo to jest dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc, a ja twierdzę, że całe wakacje. To jest wielki finał sierpnia. W wakacyjnych sejfach w Radiu RMF FM tylko 3 opcje do wyboru i jedna piękniejsza od drugiej. Piękne popielate BMW 220 w automacie, Grand Coupé ze sportowymi fotelami, z przyciemnianymi szybami. Lub 155 tysięcy złotych. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy była taka kwota gwarantowana w sejfach. 155 tysięcy złotych. Ile rat można by spłacić? Ile dzieci na studia wysłać? No i jest też coś najpiękniejszego na świecie. 1 000 000 złotych. Dzisiaj ktoś z was na pewno wygra albo 155 tysięcy, albo BMW, albo 1 000 000. 1500 losów na pewno się przyda. Można je zdobyć na www.rmf.fm grając online, albo ślemy teraz SMS o haśle RMF pod numer 7474.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś, finał sierpnia.
8: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
7: Luksusowe BMW 220 Grand Coupé.
8: I takie auto.
7: 155 tysięcy lub 1 000 000 złotych.
9: Ktoś z was wygra na pewno.
10: Lato na bogato.
8: Zagrasz?
11: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. 1,99 zł przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram 1,99 zł przy zakupach za minimum 50 zł.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Przestronny balkon?
18: Jest.
17: Praktyczny układ?
18: Jest.
17: Dobra lokalizacja?
18: Też jest.
17: A cena?
18: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
17: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
19: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
20: Chcę rzucić palenie.
21: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
22: Desmoxan. I już nie palisz.
24: RMF FM na wakacjach.
25: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
26: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
25: Czekamy na was na www.rmf.fm.
24: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
27: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: I już tylko 1,5 minuty. Ostatnie 90 sekund w supergodzinie. Łapiemy aż 1500 losów w finale sierpnia. Dzisiaj to jest ten dzień, gdy ktoś z was na pewno wygra 1 000 000 zł, 155 tysięcy złotych lub sportowe BMW. RMF 7474.

0: Gadowski w Radiu RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem, a za moment fakty. W nich między innymi Zibi Boniek w Galerii Sław Łódzkiego Sportu.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
4: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM. Dzieciaki Bystrzaki.
5: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
7: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
8: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
9: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
10: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka. W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
11: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
12: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
0: I już prawie godzina 15, dajmy głośniej i posłuchajmy faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
14: Cztery osoby poszkodowane w wyniku ataku agresywnego pacjenta w szpitalu wojewódzkim w Częstochowie. W faktach pytamy ekonomistów, jak oceniają rządowy projekt budżetu na przyszły rok. Jakie są ich ewentualne obawy? Zbigniew Boniek odsłonił swoją tablicę w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Umieścił tam motto "Nie znam zmęczenia".
15: To jest fakt. Ja nigdy nie znałem zmęczenia.
14: Jest 15. Atak agresywnego pacjenta w szpitalu wojewódzkim w Częstochowie. Poszkodowane są 4 osoby. Reporter RMF FM Marcin Buczek zbiera informacje w tej sprawie. Marcinie, co się konkretnie stało?
16: Do ataku doszło na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mężczyzna był tam od wczoraj na obserwacji. Dzisiaj miał być przewieziony w inne miejsce i w pewnym momencie doszło do ataku. 10 osób próbowało go obezwładnić. 4 z nich, 2 ratowników, pielęgniarka i pielęgniarz są poszkodowani. Jedna z tych osób ma uraz głowy, pozostałe między innymi obicia i otarcia. Na miejsce wezwano policjantów. Mężczyzna jest teraz przez nich pilnowany, a jak tylko będzie to możliwe, ma zostać przesłuchany.
14: Nie ma zaskoczeń. Budżet jest równie napięty jak w poprzednich latach. Tak ekonomiści oceniają rządowy projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt ma wzrosnąć o 11 miliardów złotych. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witamy. Igorze, eksperci obawiają się coraz większego zadłużenia?
17: Na razie nie, choć w przyszłości będzie to coraz większy problem.
18: Ten budżet od dobrych 2 lat jest stworzony na tak zwane żyletki, czyli nie mamy tam żadnej poduszki bezpieczeństwa.
17: Komentował w radiu RMF 24 główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.
18: Mamy Komisję Europejską na głowie, która wymaga od nas, abyśmy redukowali ten deficyt do poziomu w 2028 roku poniżej 3% PKB.
17: A w przyszłym roku deficyt będzie stanowić nieco ponad 7% PKB, czyli ponad 2 razy więcej. Do tego Komisja Europejska może nie być zachwycona propozycjami zmian w podatkach. Jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu, a utrzymywanie progów podatkowych bez zmian było dotychczas argumentem w rozmowach Warszawy z Brukselą.
14: akcja gaśnicza na ekspresowej S5 w Wielkopolsce. W Bojanowie płonie samochód osobowy. Jeden pas w kierunku Poznania jest zablokowany.
13: Odsłaniamy fakty.
14: O tym, że portale społecznościowe mają wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi, mówi się już od dawna.
1: Najnowsze wyniki badań naukowców z Teksasu wskazują na mechanizm, który może być jednym ze źródeł problemu. Wydaje się, że algorytmy wzmacniają objawy depresji czy lęku.
14: W studiu zameldował się Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Badania prowadzono na tak zwanych młodych dorosłych.
1: Tak, osoba w wieku średnio 20 lat. Uczestników poddano ocenie pod kątem objawów depresji i lęku przy użyciu normalnych narzędzi psychologicznych, a następnie poproszono o obejrzenie dwóch zestawów filmów. Jeden składał się z indywidualnie rekomendowanych treści z własnych kont społecznościowych, drugi z ogólnych, popularnych w danym momencie w sieci materiałów. I okazało się, że osobom o gorszym samopoczuciu psychicznym algorytmy sugerowały bardziej negatywne treści, zwiększając ryzyko wpadnięcia w niekorzystne sprzężenie zwrotne.
14: A co można z tym zrobić?
1: Tu ograniczenie czasu spędzanego w mediach społecznościowych nie wystarczy. Kluczowa jest nauka świadomego korzystania z tych platform. Tyle, że sugestie, by wybierać pozytywne treści i ograniczać kontakt z negatywnymi, no raczej łatwiej wypowiedzieć niż spełnić.
14: Legenda polskiej piłki nożnej Zbigniew Boniek w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Popularny Zibi dziś odsłonił tablicę na ścianie Atlas Areny z mottem, które mu towarzyszyło przez całą karierę na polskich i światowych murawach. Nie znam zmęczenia, znam determinację.
15: To jest fakt. Ja nigdy nie znałem zmęczenia. Ja jak zawsze jak słyszałem, że ktoś jest zmęczony, to się śmiałem. Mówię, nie jesteś stary zmęczony, jesteś zmęczony psychicznie, fizycznie nie możesz być zmęczony. Dlatego wybrałem takie zdanie. Nie znam zmęczenia, znam determinację. Bo w sporcie, jak w życiu, cel osiągają ci, którzy nigdy nie przestają próbować. I to jest taki apel do młodych chłopaków, którzy wcześniej myślą o tym, jak zrobić pieniądze, jak być wielkim w piłce, niż myśleć o tym, jak dojść do pewnego poziomu sportowego. Niech to zdanie czasami noszą w sercu, niech pamiętają, bo może im tylko i wyłącznie pomóc w osiągnięciu sukcesu sportowego.
14: Niestety jutro na stadionie Widzewa w meczu Gwiazd nie zobaczymy Zbigniewa Bońka, chociaż miał być kapitanem polskiej drużyny. Kontuzja pokrzyżowała te plany. Natomiast jutro od 10:00 w strefie fanów w Manufakturze będzie można spotkać Zibiego i poprosić o autograf.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Jutro będzie obowiązywała taka zasada, że im bardziej na północ, tym więcej deszczowych chmur. No i też chłodniej. Tak w ogóle sobota z przelotnymi opadami, ale i przelotnym słońcem. 20-25 stopni na termometrach, za to w niedzielę. No tam już pojedyncze jakieś tam opady gdzieś w Wielkopolsce, może okolice Zielonej Góry i nawet do 28 stopni Celsjusza. Słońce będzie dominowało na niebie. Na wybrzeżu 24.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a zanim te urwisy się tutaj rozgoszczą, to ja muszę powiedzieć tak, że piłem rano kawę w domu i nagle wy mi się pojawiliście w telewizorze.
14: A.
0: Piję kawę w pracy i znowu wy mi się pojawiacie.
20: Co złego, to nie my.
21: Nie uwolnisz się od nas i wy też nie uwolnicie się od nas. Tu my, wasze tym razem radiowe Olki. Ola i Olek, cześć.
20: Cześć.

0: Self-Aware za nami w RMF FM.
1: A tymczasem, słuchajcie, jest nowy rekord świata. Telefon w specjalnym etui przetrwał upadek z 30 kilometrów wysokości. Na pewno nie był to mój smartfon.
2: Słuchajcie, ale te dzisiejsze telefony, one są takie delikatne, prawda? Wszystkie w etui. A pamiętacie stare, dobre cegiełki? Gwoździe dało się nimi wbijać i to ekranem.

0: Mons Merlo za nami w RMF FM, specjalnie dla tych, którzy o tej porze, a być może już zaczęli weekend, 23 minuty po 15 na zegarze.
1: Ale jesteśmy ci wdzięczni, że ty używasz takiego spokojnego tonu z tego względu, że uspokajasz
0: teraz,
1: być może
0: tak?
1: kierowców, którzy w tym momencie utknęli na S8 w Warszawie. No, sytuacja tam jest naprawdę nieciekawa. Jeśli możecie, postarajcie się ominąć tę S8. Jeśli też opuszczacie Warszawę w kierunku Gdańska i wyjeżdżacie na 7, no tam też nieciekawie. Nie polecamy wam przejazdu przez Łomianki. Korek ciągnie się, uwaga, aż do miejscowości Czosnów.
0: Czyli tak, pozytywna energia do wszystkich, którzy właśnie jadą zrobić sobie ostatni weekend tych wakacji w pięknych okolicznościach przyrody. Myślcie o celu, nie o korku.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
6: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
7: Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, Stokrotka.
10: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
9: Stokrotka.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol.
11: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie

0: do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert dalej masz. Po reklamie.
3: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: dobrze, to podziękujmy wszyscy Sylwii Grzeszczak, że przypomina nam o tym, że lato nadal trwa.
1: To
0: chociaż
1: prawda.
0: Wakacje się kończą, ale jak u nas się wakacje kończą w RMF FM, to z przytupem, ponieważ już dzisiaj wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach RMF FM.
1: Powiemy więcej, to jest dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc, bo jeśli wakacje mają się kończyć, to tylko w takim stylu. Przed nami ten najważniejszy finał, w którym no właśnie w sejfach już tylko 3 opcje.
0: Dokładnie. Dziś ktoś z was na pewno wygra albo 155 tysięcy złotych, albo sportowe, nowoczesne, piękne, zresztą zobaczycie na naszej stronie BMW 220 Gran Coupe, to jest taki no piękny samochód klasy premium, albo okrągły 1 000 000 złotych.
1: A ponieważ emocje rosną i ponieważ no chcemy już lada moment usłyszeć po drugiej stronie słuchawki kogoś z was, to mamy coś specjalnego i odpalamy ostatnie w tym tygodniu szczęśliwe numerki.
0: Ale to na nas działa, jak ty puszczasz tę harfę i mówisz o tych szczęśliwych numerkach, a te szczęśliwe numerki dzisiaj to 2 i 8, z tego względu, że mamy 28 dzień sierpnia. Dwójka i ósemka.
1: Dwójka i ósemka. One nie muszą być te cyfry w tej samej kolejności. Ważne, żeby i dwójka, i ósemka w tym numerze telefonu były. Jeśli są, to się świetnie zgadza, bo od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie od nas 1200 szans. Ale...
0: Ale kto ma dwójkę i ósemkę w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej szans, czyli 2400. Razy tyle pomnożymy każdego waszego SMS-a.
1: Razy 1200 albo razy 2400, jeżeli macie dwójkę i ósemkę w numerze telefonu. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut i z tej okazji można też skorzystać na www.rmf.fm.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
18: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
19: 2+2?
1: No, 4.
19: 2+2 gratis w Polomarkecie.
4: Do Polo Pop.
5: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku artykuły szkolne wybrane rodzaje w ofercie 2+2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2+2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w super cenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
23: Koniec lata. Nie.
24: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
25: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
24: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
26: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
29: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
28: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
30: Po reklamie.
31: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
32: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
1: A my przypominamy o bonusie i to jest ważna informacja dla tych, którzy mają dwójkę i ósemkę w swoim numerze telefonu. Jeszcze tylko przez 5 minut mnożymy wasze szanse razy 2400.
0: Macie dwa razy większy bonus niż inni. Pamiętajcie, że w sejfach już tylko trzy opcje. Może ten SMS zbliży was dziś do miliona? RMF 7474.
1: Albo www.rmf.fm. Tutaj ten bonus też obowiązuje.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś, finał sierpnia.
6: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
5: Luksusowe BMW 220 Gran Coupé.
6: I takie auto?
5: 155 tysięcy lub 1 000 000 zł. Ktoś z was wygra na pewno. Lato na bogato.
6: Zagrasz?
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
12: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
14: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourache 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
17: Wypadek autokaru pod Olsztynkiem, warmińsko-mazurskim. 3 osoby są ranne. 2 osoby ucierpiały po zderzeniu 2 samochodów na drodze numer 52 w Małopolsce. Koniec przesłuchania w katowickiej prokuraturze szefa PKO Radosława P. Co wiadomo na ten temat w tym momencie? O tym w relacji naszego reportera. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami niemal w całej zachodniej Polsce. Osoby ucierpiały w wypadku autokaru w gminie Olsztynek, warmińsko-mazurskim. Na linii reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
18: Dzień dobry.
17: Magdo, co wiemy o tym wypadku? Co ustaliłaś?
18: Do wypadku doszło na drodze technicznej starej krajówce siódemce. Autokarem podróżowało 25 osób i kierowca. Z nieustalonych na razie przyczyn pojazd przewrócił się na bok. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autokar. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu nadal działają służby ratunkowe.
17: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 52 w Małopolsce. W Barwałdzie Dolnym, to na trasie Wadowice-Kraków, czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Koniec przesłuchania Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilkadziesiąt minut temu podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto został wyprowadzony z siedziby katowickiej prokuratury w asyście funkcjonariuszy. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest na miejscu. Marcinie, jak to wyprowadzenie wyglądało i co dalej, co teraz?
19: Podejrzanego wyprowadzono jednym z bocznych wejść. Wszyscy wsiedli do samochodu, który tam podjechał i szybko odjechali. Na razie nie ma informacji, czy prokuratura będzie składać wniosek o jego tymczasowy areszt. Takie decyzje mają zapaść niebawem. Jeśli tak się stanie, jeszcze dzisiaj wniosek może trafić do katowickiego sądu. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
17: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w przyszłą środę, odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut, ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
17: Sugerował, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, marszałek Sejmu. Rząd argumentuje, że ustawa o rynku kryptowalut ureguluje rynek. Prezydent twierdzi, że proponowane zmiany realnie nie rozwiążą problemu. Zawetowana w czerwcu przez Karola Nawrockiego ustawa od poprzednich 2 wersji różniła się 1 poprawką kancelarii prezydenta. Propozycja zakładała, że Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całej zachodniej Polsce. Dodatkowo na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim wieczorem i w nocy może pojawić się deszcz, a na południu Małopolski i Podkarpacia silny wiatr. Strażacy apelują o ostrożność.
20: Przeparkujmy samochody spod drzew wysokich, które no wiadomo mają po kilkadziesiąt lat. Mogą być uszkodzone z poprzedniego wiatru. Jeszcze te gałęzie tam gdzieś wiszą nad naszymi głowami. Jeżeli nie całe drzewo, to nawet spadająca gałąź, która waży kilkadziesiąt albo kilkaset kilogramów, no niestety zniszczy nasze auto.
17: Podpowiada Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
21: Sport w faktach RMF FM.
17: Dziś rusza 6. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na otwarcie o 18:00 mecz Wisły Płock z Koroną Kielce. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
22: FM. Dzień dobry.
17: Witamy. Wojtku, co czeka nas jeszcze w tej serii spotkań?
22: Jeszcze dziś w Warszawie na stadionie przy Łazienkowskiej wyjątkowy mecz dla Legii, która podczas starcia ze Śląskiem Wrocław pożegna Artura Jędrzejczyka, w którym w stołecznym klubie rozegrał aż 419 spotkań.
23: Taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu.
22: Mówił już szkoleniowiec Legii Marek Papszun, a w sobotę derby Krakowa, może te trochę mniejsze, bo pomiędzy Wieczystą a Wisłą. W niedzielę zaś śląskie derby w Zabrzu. Górnik podejmie GKS Katowice. W niedzielę ciekawie zapowiada się też starcie Rakowa, który w lidze jeszcze jest bez punktów, z Jagiellonią, która zagra w fazie ligowej Ligi Europy.
17: Wojciech Marczyk, dziękujemy, a z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 17:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
25: No dobrze, zwracamy się do Ewy Kwaśny. Wszystkie
17: tak?
25: Jesteśmy w stanie informacje, moja droga, od ciebie przyjąć, ale że taka brzydka pogoda na koniec wakacji...
17: No może się nie sprawdzi.
25: Mamy ale taką nadzieję.
26: Wakacje mają to do siebie, że one zawsze w ostatni weekend sierpnia dają nam znać, żebyśmy nie płakali nad tym, że nadchodzi jesień po prostu.
17: Właśnie,
26: no o to chodzi.
25: Ale zabezpieczmy swoje samochody, zabezpieczmy
17: tak
25: swoje balkony.
17: Tak,
25: w razie czego.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
26: Gdybyśmy dzisiaj za oknami mieli wielki upał i przepiękne lato, to każdemu byłoby żal, że trzeba się z tymi wakacjami pożegnać, a tak w ten sposób. Dzień dobry, jesieni. Zapraszamy w takim razie wrześniu. Możesz nadchodzić.
25: Ola Filipek, Olek Sikora, jesteśmy dla was.
26: Cześć, dzień dobry, tu wasze radiowe Olki.

0: No i słuchajcie, mamy aferę, a raczej kontynuację afery z koncertem z Kolima u prezydenta. Ona nabiera tempa, aha, ponieważ pojawiają się nowe komentarze. Tym razem, proszę bardzo, Michał Wiśniewski sprzeciwia się temu występowi. Poparł zresztą apel artystów, którzy chcą przekonać Pałac Prezydencki do zmiany repertuaru koncertu, więc tata się podpisuje. Taki komentarz dodał pod tym apelem.
1: Poczekajcie, ale biorąc pod uwagę liczbę dzieci i partnerek, to ten podpis nie liczy się za kilka?
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Leroy, promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 2 plus 2?
8: No, 4.
7: 2 plus 2 gratis w Polomarkecie.
8: Do Polopop.
9: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w supercenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje.
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: To jest ten moment. Przed nami ostatnie 2 minuty. Przed nami ostatni, najważniejszy finał w tym miesiącu.
1: Bo dziś, przypomnijmy, wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach w RMF FM. I w sejfach, jak już doskonale wiecie, zostały tylko 3 opcje. I to jakie?
0: No właśnie, ponieważ ktoś z was dziś na pewno wygra albo 155 tysięcy złotych, albo luksusowe hybrydowe BMW 220 Grand Coupe. To taki samochód, no, klasy premium w kolorze szary, skyscraper, pięknie byście w nim wyglądali, lub 1 000 000 złotych.
1: Za chwilę losujemy numer do kogoś z was. Za chwilę wystartują ostatnie 2 minuty do losowania i to jest wystarczająco długo, żeby te 3 literki RMF wpisać w treść SMS-a i wysłać pod 7474.
0: Żeby wejść do gry, to trzeba wziąć telefon w rękę lub wejść na naszą stronę www.rmf.fm i przez te ostatnie 2 minuty wysłać właśnie tego SMS-a RMF pod 7474. Każdą wiadomość, którą wyślecie do nas w tym czasie, pomnożymy razy 1400.
1: A ostatnie 2 minuty do losowania ruszają właśnie teraz. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie ukrywamy, że mamy w głowach taki idealny scenariusz tego, co powinno się za chwilę wydarzyć. Ja to widzę tak. Zaczynamy dzwonić, ktoś z was odbiera bardzo szybko, w ciągu 6 sygnałów i wybiera jeden z sejfów. No i w swojej wyobraźni ty też, Olek, pewnie tak to widzisz.
2: Tak ja sobie to wyobrażam.
1: Ktoś ma nosa i pada główna nagroda. Co ty o tym sądzisz?
2: Ja bym chciał, żebyśmy za chwilę wręczyli ten milion. Fajnie by było. Czyli jeden telefon, jedna osoba i
1: halo?
2: Może pieniądze, które zmienią
1: się. Halo, dzień dobry. Tutaj halo. Wakacyjne sejfy RMF FM. Ola Filipek, Olek Sikora.
2: Cześć.
1: I jak masz na imię? Cześć.
3: Robert.
2: Robert. Robercie drogi, sprawy mają się tak, że być może za chwilę zagrasz o milion złotych, ale żeby tak się stało, musisz wybrać sejf od 1 do 30, który jest już twój. Proszę bardzo, wybieraj.
3: 15.
1: Uff, szybka decyzja, chyba
2: no,
1: byłeś przygotowany.
2: Chłopak.
1: Miałeś już tę 15 upatrzoną wcześniej?
3: Tak, to dzień moich urodzin i mojego syna też.
1: A, no to szczęśliwy. To na pewno. Przynoszący zawsze jakieś miłe wieści i prezenty.
2: Robert, słuchaj, sprawy mają się tak, że bardzo często, kiedy do kogoś dzwonimy w trakcie takiego finału, to ludzie bardzo często zadają nam takie piękne pytanie. Powiedzcie mi, że to jest prawda. My nie musimy cię uświadamiać, bo widzę, że jesteś przygotowany do gry, ale musimy ci przypomnieć, że grasz dzisiaj być może o milion złotych. Kwota minimalna za sam wybór sejfu z numerem 15, to już jest 155 tysięcy złotych, które być może za chwilę zasili twoje konto.
3: No,
2: 155. Kupa kasy, co? Albo piękny samochód BMW 220 Gran Coupé.
1: Czyli podsumujmy to, bo nie wiem, czy dotarło. W sejfach są już tylko 3 opcje. Jedna z nich na pewno należy już do ciebie. Jak się czujesz z tą informacją?
3: No, zszokowany. Akurat dzisiaj nie śledziłem, jakie są nagrody do wygrania. Gdzieś tam miałem jakąś...
2: No to jesteś szczęściarzem, chłopie. Jesteś szczęściarzem.
1: Czekaj, upewnijmy się, czy byłoby miło w takim razie rozpocząć ten nowy weekend, a także zakończyć wakacje z takim przelewem na konto 155 tysięcy?
3: Na pewno.
1: Na pewno. A z milionem na koncie?
3: No jeszcze lepiej.
1: Jeszcze lepiej, dobrze.
2: A z samochodem na przykład? Gdybyśmy tak nagle podjechali tym samochodem pod twój dom, blok i go tak zaparkowali i powiedzieli, stary, te kluczyki są twoje, wsiadaj, jedziesz.
3: No to na pewno byśmy wsiedli i pojechali.
2: A ty masz samochód? Masz prawo jazdy? Może od tego zacznijmy.
3: Mam prawo jazdy.
2: A samochód?
3: Też. Nawet 2 albo 3.
1: O kurczę, to już miał kolejne
3: do kolekcji.
1: Dobrze, to ja zapytam jeszcze, Robercie, jak twoje wakacje minęły? Miło, nie miło? Były jakieś wyjątkowe wydarzenia w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy?
3: Bardzo miło, tutaj głównie z dziećmi.
1: Dobrze.
3: Wyjazd do Turcji.
1: Okej, bo pytam dlatego, że...
3: Teraz planujemy wakacje na święta.
1: Ja coś czuję, że to mogą być wakacje twojego życia tak na dobrą sprawę, bo kończysz te wakacje biorąc udział w wielkim finale wakacyjnych sejfów. Ty już razem z nami przechodzisz do historii jako ten, który razem z nami otworzy ostatni sejf tych wakacji. Czy ty jesteś gotowy przyjąć tę odpowiedzialność na swoje barki?
3: Jestem gotowy.
1: Dobrze.
2: Robert, a powiedz mi, skąd ty jesteś? Bo ja na przykład chciałbym wiedzieć, skąd pochodzi za chwilę być może przyszły milioner.
3: Małej miejscowości Bychlew pod Padianicami. To jest pod Łodzią.
2: Pod Łodzią. No dobrze. To być może ten milion za chwilę wyślemy pod Łódź.
1: Robercie, no to tak. Podsumowaliśmy to wszystko. W sejfie tylko 3 opcje. Czy jesteś gotowy, żeby otworzyć sejf numer 15?
3: Tak, jestem gotowy.
2: Stoisz? Siedzisz?
3: Stoję.
2: To usiądź.
3: Może nie padnę.
2: Lepiej usiądź. Zabezpieczmy się.
1: Kochany, no to my już wiemy, co tu się za chwilę wydarzy.
2: Masz jakieś przeczucie?
3: No pewnie 155 tysięcy, tak? Ale jakby było coś więcej, to byłoby super.
1: A nieprawda, nie 155 tysięcy. Wygrałeś właśnie BMW 220 Gran Coupé!
3: Super, bardzo się cieszę. Stoję razem z żoną.
2: Kochany, ja ci tak zazdroszczę jako facet, który uwielbia samochody. Ty sobie za chwilę wejdź na naszą stronę i przygotuj się, przygotuj miejsce w garażu lub pod blokiem na ten samochód, bo to taka fura z automatyczną skrzynią biegów, z łopatkami, pakiet sportowy M, kierownica i fotele sportowe.
1: No, samochód.
2: Cudo.
1: Luksusowy, hybrydowy. To jest auto klasy premium, więc no jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolony. Ma przyciemnioną szybę tylną w ogóle i ty tylne szyby boczne też. Pakiet sportowy, ogrzewane fotele przednie,
2: no
1: różne
2: znalazł,
1: bajery, naprawdę. Gratulacje.
3: Super, bardzo się cieszymy. Dziękuję.
2: Trzymaj się i szerokości w takim razie. Gratulujemy.
3: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: I cześć. Tak właśnie można kończyć wakacje razem z wami, razem z tymi emocjami pełnymi szczęścia. To były cudne wakacje w ogóle. Dziękujemy wam za nie
2: bardzo serdecznie. Tyle emocji, tyle wzruszeń, tyle podziękowań i tyle próśb o to, żebyśmy was uszczypnęli. Proszę bardzo, nie zwalniamy tempa.
1: Bo my tak,
2: wakacje jeszcze się u nas nie kończą.
1: Bo my rozdaliśmy wam mnóstwo pieniędzy, kilka samochodów, spełniliśmy tyle marzeń. No to w takim razie zróbmy tak. W poniedziałek, ostatni dzień wakacyjnych sejfów. W poniedziałek je pożegnamy.
2: Ale jak żegnać, to z przytupem, dlatego ostatni dzień na to, żeby w te wakacje wygrać. W poniedziałek, 1 000 000 złotych, czemu nie? Dlatego przez najbliższych minut 10 każdego SMS-a o treści RMF, którego wyślecie pod 7474, pomnożymy przez, proszę bardzo, 1000. 1000 szans więcej na to, by sięgnąć po ten milion.
1: Taka okazja potrwa tylko 10 minut i trwa też na www.rmf.fm, więc wejdźcie, łapcie swoje szczęście, no i razem z nami, z przytupem, postawmy taką kropkę nad i tych wakacji. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: koniec lata. Nie!
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: na lato.
1: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
0: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się godzina 17. Posłuchajmy najnowszych faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
16: Zapraszam. Zatrucie nastolatków w ośrodku rehabilitacyjnym Świnoujściu. Młodzi ludzie trafili do szpitali. Za moment szczegóły w relacji naszej reporterki. Mieszko R., sprawca brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował warszawski sąd. W Krakowie rozpoczyna się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wieczorem nasi siatkarze zagrają ze Słoweńcami. 12 nastolatków trafiło do szpitali w Zachodniopomorskim. To prawdopodobnie efekt zatrucia w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji nastolatkom podano środek do dezynfekcji. Przekazała wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, w jakim stanie są ci młodzi ludzie?
17: Wszyscy są przytomni, w stanie stabilnym. To w sumie 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które przebywały w ośrodku czasowym. Na miejsce zadysponowane zostały 4 karetki. Jak przekazała Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, dzieci z zatruciem trafiły do szpitali w Świnoujściu i Szczecinie na obserwację.
16: Karambol na drodze numer 16 w Warmińsko-Mazurskim. 3 osoby zostały ranne. Na odcinku Olsztyn-Ostróda w pobliżu miejscowości Lubajny zderzyło się 5 samochodów osobowych. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Sprawca brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, Mieszko R., trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie w sprawie morderstwa, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Wtedy 22-letni Mieszko R. zabił siekierą pracownicę Uniwersytetu. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed sądem rejonowym w Warszawie. Michale, jak sąd uzasadnił tę decyzję?
18: Główny argument sądu był taki, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny. To potwierdziła opinia biegłych psychiatrów, którzy dzisiaj tutaj zostali przesłuchani. O taką decyzję wnioskowali też obrońcy Mieszka R. To potwierdził mi przed chwilą tu jego adwokat Jacek Potulski.
3: Nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną. Jakby wziąć podręcznik od psychiatrii sądowej, to praktycznie każde z przejawów psychozy były, tam się znajdowały.
18: A jak zareagował panów klient na tę decyzję dzisiaj?
6: Przyjął z szacunkiem i ze zrozumieniem w spokoju i ciszy.
18: Dodaje adwokat Maciej Zaborowski. Mieszko R. w konwoju więziennym został już wywieziony z terenu sądu. Ta dzisiejsza rozprawa odbywała się w specjalnej sali dla najgroźniejszych przestępców. Dookoła budynku jest drut kolczasty. Obok jest też potężna, zasuwana brama i to miejsce cały czas jest dokładnie pilnowane przez strażników.
19: Aktualny obraz faktów.
16: W Krakowie rozpoczyna się dzisiaj 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze zagrają wieczorem ze Słoweńcami. To spotkanie w Tauron Arenie obejrzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, memoriał ma tradycyjnie mocną obsadę.
20: Dzień dobry, to prawda. Wieczorem gramy ze Słowenią, która długo uchodziła za zespół mający na nas sposób, ale też do czasu. Ostatnio w półfinale Ligi Narodów wygraliśmy z ekipą Kozamiernika i Urnauta 3-0. To oczywiście turniej towarzyski, trenerzy będą więc testować sposoby gry, ale co do składów możemy się spodziewać, że raczej Słoweńcy i Francuzi przyjadą na galowo, bo Mistrzostwa Europy, do których wszyscy się tutaj szykują, zaczynają się już 8 września.
21: Słyszałem o paru absencjach, m.in. w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych, także to dopiero się okaże, natomiast każdy mecz będziemy chcieli wykorzystać do maksimum, aby przetestować te rzeczy, które trenowaliśmy w Zakopanem.
20: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka. Ze Słowenią gramy o 20:30, a Francuzi rozpoczynają mecz z Amerykanami już o 17:30.
16: Relacje z memoriału Wagnera w wieczornych faktach i faktach sportowych RMF FM. Lekarze przekonują, że warzywa i owoce powinny być jednym z kluczowych składników naszej diety. Okazuje się jednak, że liczy się przy tym nie tylko ilość, ale też różnorodność. Te doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
22: Witam ponownie.
16: Grzegorzu, co za tym hasłem różnorodności stoi?
22: No, okazuje się, że większe urozmaicenie roślinnych składników w codziennym jadłospisie może wiązać się z lepszą kondycją układu pokarmowego i korzystniejszymi parametrami przemiany materii. W analizie uwzględniono przy tym nie tylko warzywa i owoce, ale również orzechy, nasiona, zioła, przyprawy, a nawet produkty takie jak kawa czy gorzka czekolada. Badani średnio spożywali 10 różnych rodzajów roślin dziennie, tygodniowo średnia sięgała 28.
16: I co się okazało?
22: Osoby, które sięgały po najbardziej urozmaicone produkty roślinne, miały przeciętnie niższy wskaźnik masy ciała BMI, wyższy poziom tak zwanego dobrego cholesterolu i lepsze wyniki oceny mikrobiomu jelitowego, czyli korzystniejszą proporcję dobrych do złych bakterii i innych mikroorganizmów. Jeśli chodzi o rośliny w diecie, warto zerwać z monotonią.
16: My w faktach zapewniamy pełną różnorodność informacji. Na kolejne zapraszam o 18:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Spoglądam razem z wami na jutrzejszą prognozę pogody. Od 20 do 25 stopni, najcieplej na południu, ale deszcz niestety może złapać nas w wielu regionach, więc okulary przeciwsłoneczne jeszcze mogą się przydać, ale też warto wrzucić do samochodu czy do torebki parasol.
25: Dokładnie tak, oprócz tego deszczu przelotne burze mogą się wydarzyć również w niedzielę, chociaż wtedy bardziej na północnym zachodzie kraju.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: A teraz bardzo proszę trzymać się krzeseł, foteli, gdziekolwiek jesteście. Powiemy za chwilę, że no takiej twarzy Pudziana nie znaliście. Odsłonimy ją.
22: Co za czas.
25: Specjalnie dla was, dosłownie sam moment.

0: mrozu w RMF FM nie ma miejsca jak dom, myśli każdy, kto teraz przemierza wszystkie ulice i pokonuje korki. Ale spokojnie, ten dom dosłownie za moment. 15 po 17.
1: Przepraszam, że tak wzdycham.
0: Co się stało?
1: Nie no, mam takie przemyślenie, no, zauważyliście, że nagle po prostu coś się stało ze światem. Wszyscy piją macze, chodzą na pilates.
0: A to zdrowo, no ale te przemyślenia to skąd?
1: Nie no, bo tego to po prostu nie było w waszym bingo. No, wyobraź sobie, że ja przed momentem zobaczyłem Pudziana na reformerach. Wiesz, co to są reformery?
0: Tak, te takie maszyny tortur do pilatesu.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, no, okej, okay, naprawdę, Pudzian
1: tak,
0: na tym.
1: Wejdźcie sobie na Instagram Pudziana, który właśnie wrzucił wideo z pilatesu, jak ćwiczy.
0: Słuchajcie, to uważajmy, bo za chwilę to jeszcze go na paznokciach spotkamy.

0: zegarze 23 minuty po 17. My przeglądamy SMS-y pod 3322. Dajecie nam znać o tym, że są jakieś utrudnienia na A4 w okolicy węzła Mysłowice. Z tego, co widzę, lewy pas, tak? W
1: tak,
0: kierunku Krakowa jest przyblokowany.
1: Zgadza. Tak, ten korek ciągnie się aż od Mysłowic na wysokości Morgów do lotniska Katowice-Muchowiec, więc uważajcie, noga z gazu, albo omijajcie najlepiej to miejsce.
0: Dokładnie, a w faktach RMF FM damy znać, co więcej w kraju i na świecie.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV EuraGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch, 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
13: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: jesteście wy i wtedy wszystko staje się piękniejsze. Słuchacze RMF FM, bo o was mowa. Kochani, no sprawdzamy dla was, co dzieje się w kraju i kolejny raz paragony z dyskontów są obiektem żartów. Ktoś wrzucił do sieci zdjęcie, a na nim drobne zakupy i 51 centymetrów paragonu.
1: A to co oni tam dodatkowo drukują? Potop czy pana Tadeusza?
0: Chyba ani to, ani to, ale to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że paragony to chyba najchętniej czytana w Polsce lektura.

0: Warto słuchać RMF FM, bo od razu przekazujemy wam wszystkie najgorętsze informacje tego dnia.
1: Patrzymy też, co dzieje się w świecie polityki. Po wcześniejszym przesłuchaniu jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: To jest informacja, która pojawiła się na wszystkich paskach informacyjnych w kraju. Jakie konkretnie postawiono zarzuty, to sprawdzała nasza reporterka Magdalena Greinert i szczegóły przekażemy wam za moment w faktach o 18:00.

0: Carrefourze. Mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.

0: Media Expert. Super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Dwa plus dwa?
2: No, cztery.
1: Dwa plus dwa gratis w Polomarkecie.
2: Do Polo Pop.
3: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku artykuły szkolne, wybrane rodzaje w ofercie 2 plus 2 gratis. Tak, artykuły szkolne 2 plus 2 gratis. Ponadto plecak szkolny Captain Mike w super cenie. 9,99 za sztukę. A na zdrową szkolną przekąskę winogrona białe tylko 5,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
9: I to po raz dziewiąty.
10: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
11: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
12: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
10: Dziękujemy.
11: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
9: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
11: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
10: RMF FM to Wasz numer jeden.
9: I takie są fakty.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To już prawie godzina 18, a skoro tak, to jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
16: Zapraszam. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące dla Radosława P., prezesa PKOL. Potem w faktach nowe informacje dotyczące zatrucia nastolatków w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje jutro krajowy trening reagowania. Posłuchajcie, na czym będzie on polegał. Polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. I o tym też w faktach o 18. Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak podawaliśmy już w faktach, śledczy w Katowicach zakończyli po południu przesłuchanie prezesa PKOL-u, które prowadzone było także wczoraj. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty – płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W faktach łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greiner.
17: Dzień dobry.
16: Byłaś na konferencji prasowej Prokuratury Krajowej. Jak według śledczych podejrzany zareagował na stawiane zarzuty?
17: Nie przyznał się, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator, oceniając materiał zgromadzony w tej sprawie i treść wyjaśnień złożonych przez Radosława P., uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych dwóch czynów oraz że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa.
18: Jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka grożącej, realnie grożącej surowej kary.
17: Dodaje prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Wniosek o areszt rozpozna Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania i siedziby PKOL-u i zabezpieczyli zegarek podejrzanego o wartości prawie 170 tysięcy złotych oraz gotówkę o wartości 34 tysięcy w polskiej i obcej walucie. Sprzed Prokuratury Krajowej w Warszawie Magdalena Greinert.
16: Na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu pracują policjanci i przedstawiciele sanepidu. To w związku z zatruciem 12 nastolatków. Podawany im środek do inhalacji prawdopodobnie pomylono ze środkiem do dezynfekcji. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, co jeszcze ustaliłaś?
19: Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy. Będą ustalać, dlaczego doszło do tego incydentu i jakie substancje zostały użyte. Takie informacje przekazał mi młodszy aspirant Kamil Zwierzchowski ze Świnoujskiej Policji. Jeden z pracowników ośrodka miał omyłkowo podać dzieciom środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Na miejsce przyjechały 4 karetki. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat przewieziono do szpitali na obserwację. Wszyscy byli przytomni i w stanie stabilnym. Sprawą zajmie się też Świnoujska prokuratura.
16: Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje jutro krajowy trening reagowania. To kolejna edycja rządowej akcji, w trakcie której będzie można bezpłatnie nauczyć się, gdzie szukać najbliższych miejsc schronienia i co robić w sytuacji kryzysowej.
20: Przede wszystkim, jak spakować plecak ewakuacyjny.
21: Będzie ktoś, kto poda instrukcje?
20: Oczywiście, przedstawiciele Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Również jak rozpoznać sygnały alarmowe.
22: Czyli jest to ciągły, można powiedzieć, taki modulowany dźwięk. Powinien trwać co najmniej 3 minuty.
21: I co może oznaczać?
22: Że na danym obszarze, gdzie słyszymy tą syrenę, ten sygnał, może występować zagrożenie.
21: Ten pierwszy modulowany sygnał ma wywołać naszą reakcję?
22: Tak.
20: W sytuacji, kiedy usłyszymy syreny alarmowe, szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych czy poprzez alert RCB.
16: Z Karoliną Gałecką z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Karolem Krociem z Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Krajowe treningi reagowania są zaplanowane w większości miast powiatowych.
23: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
16: Kibicujemy, bo polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają właśnie swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zagrają ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami, a stawką meczu jest pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
24: Tak jest, kłaniam się.
16: Witamy cię, Wojtku. To będzie najtrudniejsze spotkanie fazy grupowej dla naszych siatkarek?
24: No, bez wątpienia, bo Turczynki to mistrzynie Europy, a dodatkowo, jak wspomniałaś, współgospodynie turnieju. To sprawia, że atmosfera w hali w Stambule jest tak naprawdę bardzo gorąca. Tureccy kibice zawsze reagują bardzo żywiołowo. Tak samo jest teraz. No, można się spodziewać nawet w czasie zagrywki Polek gwizdów. A tę atmosferę występów z Ligi Tureckiej dobrze znają m.in. Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska. Polki nie są faworytkami tego spotkania. Oba zespoły są pewne awansu do kolejnej fazy turnieju, a zwycięska drużyna zajmie pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie już się rozpoczęło. Na początku tego pierwszego seta Polki wyraźnie przegrywają 2-6.
16: Relacje z tego pojedynku usłyszycie na naszej antenie w Wieczornych Faktach. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Spoglądamy. No właśnie, spoglądamy razem z wami na
15: mapę.
25: Soboto, co ty nam wyprawiasz?
15: Od tutaj słońce, 21 tutaj przez 23 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Tyle zobaczymy na termometrach, do tego deszcz i burze. Niedziela chyba cieplejsza, bardziej wakacyjna.
25: Niedziela zdecydowanie wakacyjna. Na przykład we Wrocławiu słońce za lekką chmurką, ale 28 stopni.
15: Ostatni wakacyjny weekend. Po prostu daje nam to, co pogoda dawała nam przez całe to lato. Trochę deszczu, trochę słońca, żebyśmy mogli to wszystko w te dwa dni podsumować.
25: Ale jak się cieszymy, że ten weekend rozpoczynamy z wami. Ola Filipek, Oleg Sikora, cześć.

0: kochany, nóżka do rytmu.
1: Ale ja do dziś
0: szalała.
1: Lubię. I oczywiście, że przynajmniej tutaj paluszki na tym stole mi tutaj tak ładnie sobie stukiwały rytm. Słuchajcie, no prawda jest taka, że te wakacje były, jeszcze są super, ale jesień w RMF FM, to zawsze wiecie, takie nowości. No my trochę nie możemy doczekać się tej jesieni. Jesteśmy takimi jesieniarami, prawda?
0: Tak, ale to dlatego, że w nowym sezonie rządzić będzie u nas lalka. I to jaka, bo tylko u nas Andrzej Seweryn wcieli się we wszystkie role i zabierze was do magicznego sklepu rzeckiego.
1: No właśnie, czegoś takiego już dawno u nas nie było, dlatego chcemy was zaprosić na premierowy odcinek lalki w RMF FM już 1 września. Bądźcie z nami.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20:30 w Gdańsku. Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Koniec lata. Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
12: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
15: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
19: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
20: Po reklamie.
21: Słuchacie radia RMF FM.

0: No jak zawsze możemy na was liczyć. Właśnie czytamy wasze SMS-y, które nam wysyłacie pod 3322. Cześć Olki, weekend idzie, a ja unieruchomiona kostka, skręcona noga w ortezie i na wysokościach. No dobrze, że jesteście, gdy was słucham, od razu lżej na nodze. Monika.
1: Monia, to nie jest tak, że z ciebie żartujemy.
0: No może tak troszeczkę.
1: Może troszeczkę, ale Margaret chyba napisała o tobie piosenkę, także mamy nadzieję, że się uśmiechniesz.
0: Specjalnie dla Moniki. Prima Ballerina, w RMF FM.

0: Niech ten anielski głos LP prowadzi nas prosto w stronę weekendu i obyśmy w ten weekend zebrali siły na nowy sezon tego i sobie, i wam życzymy.
1: A my oczywiście jak zawsze monitorujemy dla was to, co dzieje się na drogach. Dzięki wam wiemy o wypadku na Krajowej 72 w Wielkopolsce na odcinku Konin-Turek.
0: Jeśli jesteście w okolicy, trzymajcie razem z nami rękę na pulsie, bo my sprawdzimy, co dzieje się na miejscu i podamy wam fakty punktualnie o 19.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Niektórzy zamiast chodzić na terapię.
4: Izabela Łęcka.
5: Jestem od ciebie uzależniona.
6: Stanisław Wokulski.
7: Jestem od ciebie uzależniony.
8: Tworzą toksyczne relacje.
9: Ignacy Rzecki.
10: Jestem od ciebie uzależniony.
11: Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
14: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
15: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
16: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Przestronny balkon?
20: Jest.
19: Praktyczny układ?
20: Jest.
19: Dobra lokalizacja?
20: Też jest.
19: A cena?
20: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
19: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
21: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
24: Tu trwa
23: lato na bogato.
24: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
25: Może jest we Włocławku.
26: Może w Kętach.
27: A może w Jaworznie.
28: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
25: A ty? Tak, ty.
26: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
29: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
30: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
31: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
32: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
31: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
32: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
33: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
34: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
35: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
36: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
37: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę. ₩1,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
38: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
39: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
38: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
40: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce?
0: Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
1: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Lato, lato, lato w RMF FM.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
2: I to po raz 9.
3: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
4: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
5: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
3: Dziękujemy.
4: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
3: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
4: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
3: RMF FM to wasz numer 1.
2: I takie są fakty.
6: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Po reklamie.
8: Radiowe Olki mówią dzięki za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
9: A teraz zapraszamy na fakty o 19, a temat dla nas Mateusz Bożek.
10: Kolejne 4 osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policyjnym śledztwem otwieramy fakty, później ważne wieści dla kierowców z Krajowej 72 w Wielkopolsce. A jeśli nie macie planów na weekend, to w faktach podpowiadamy, gdzie warto go spędzić. Policja zatrzymała 4 kolejne osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Do tragedii, przypomnijmy, doszło tydzień temu na osiedlu Wilnowym w Nowej Hucie. Wczoraj wieczorem ujęto 19-latka, przekazała RMF FM podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji.
11: Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Nie ukrywam, że było to wejście siłowe. Mężczyzna ukrywał się nie w swoim miejscu zamieszkania.
10: Policja zamieściła w sieci film z zatrzymania 19-latka. To wideo możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jak powiedziała nam podinspektor Katarzyna Cisło, do kolejnych 3 zatrzymań doszło dziś na terenie Słowacji.
11: Są to 2 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 1 nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
10: Śmiertelnie pobity 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Policjanci ustalili, że w zdarzenie może być zaangażowane środowisko pseudokibiców. Dwie osoby zostały ranne w wypadku 3 busów na Krajowej 72 w Muchlinie w Wielkopolsce. To odcinek Konin-Turek. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Jeszcze do jutra na Islandii potrwa referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Jeśli mieszkańcy zagłosują za wznowieniem negocjacji, kraj może mieć pierwszeństwo w wyścigu o członkostwo we wspólnocie. Sytuację na wyspie śledzi specjalny wysłannik RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, który jest z nami w faktach. Skąd tak silna pozycja Islandii?
12: Jeszcze przed zamrożeniem poprzednich rozmów akcesyjnych Islandia zamknęła 11 rozdziałów negocjacyjnych. Kryteria, które spełniła Wyspa Lodu i Ognia, to kwestie praworządności, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Islandia jest w strefie Schengen i Europejskim Obszarze Gospodarczym, co może ułatwić rozmowy. Jest jednak kilka kwestii spornych i niedomkniętych.
13: To, co zostaje nam, no to jest kwestia właśnie rybołówstwa, rolnictwa, wspólnej strefy celnej oraz euro. I nie mniej się sprawa. Sądzę, jeżeli Islandia zdecyduje się na ten temat, to patrząc na sytuację Czarnogóry, bylibyśmy na pierwszym miejscu.
12: Powiedział mi Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Jutro koniec głosowania w referendum. Walka jest bardzo wyrównana. Z Reykjaviku, Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
10: Polskie siatkarki w Stambule walczą o zajęcie pierwszego miejsca w grupie na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone mierzą się ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami, i po dwóch setach jest 1-1. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
14: Tak jest, witam.
10: Jak wygląda gra Polek w tych dwóch setach?
14: No można powiedzieć, że biało-czerwone pokazały w tym meczu swoje dwie twarze. Pierwszy set zdecydowanie pod dyktan do Turczynek, wygrany przez nie 25-15. Polki popełniały sporo błędów, Turczynki grały bardzo dokładnie, świetnie atakując, dobrze przyjmując, no i biało-czerwone miały problem z zatrzymaniem tej największej gwiazdy tureckiej reprezentacji, Melisy Vargas. Drugi set, no już bardziej w wykonaniu Polek lepszy, Polki grały dokładniej, lepiej przyjmowały piłkę, a Turczynki miały problemy z wyprowadzaniem ataków. Biało-czerwone dobrze grały też w bloku, to przekładało się na to, że od tego właściwie przez cały ten drugi set biało-czerwone były na prowadzeniu, ostatecznie tę partię wygrały. 25-21, jak wspomniałeś, jest remis w tym meczu 1-1. Rozpoczął się właśnie trzeci set, w nim na razie remis 1-1.
10: A na koniec w faktach w naszym cyklu Po zmroku proponujemy Wam wizytę w plenerowym kinie. Mowa o letnim festiwalu filmowym w Katowicach. To już ostatni weekend wydarzenia, a więc ostatnia szansa na seans w plenerze.
15: Lato to ten doskonały moment, kiedy możemy faktycznie wyjść na zewnątrz i poobcować też na przykład właśnie z filmem. No a kiedy, jeśli nie dopiero dobrze Po zmroku. Teraz już dni są coraz krótsze, więc startujemy już o 20:30 i oglądamy dobre, klasyczne, trochę rodzinne kino. No, w bardzo szerokim wyborze.
10: Zachęca Łukasz Kałębasiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. W ten weekend czekają na Was aż 4 projekcje. Wszystkie pokazy będą bezpłatne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No to zaczynamy kolejne wakacyjne spotkanie z poplistą. Formalnie niestety ostatnie, no bo od poniedziałku już nowy sezon. Także z poplistą zapraszam Marcin Jędrych. Dzień dobry. Run, run, river.

optymistyczne tytuły, no tego nam potrzeba. Liczę, że łączycie się z myślowo także z tym właśnie komunikatem od Marisy, czyli będzie pięknie bez względu na okoliczności, w jakich jesteście. Zawsze sobie można znaleźć taki fragmencik, do którego się można uśmiechnąć i potraktować go właśnie w taki sposób. U nas popis tam na dwaniu 6196, to za chwilę jeszcze jedna propozycja. Fire, fire, czyli ognia, ognia, jak w grze. Czu, czu, czu, czu.

kosmiczny problem, kosmiczne skojarzenie. Tak, halo Houston, to Jacek i Piłowarczyk. Widać, że podoba się jurorom poplistej. Dobrze, liczę, że nawet ci, którzy nie głosują, cenią tę piosenkę. O tym też trzeba pamiętać, że jedni głosują i się angażują, bo tak się ładnie to określa. Są tacy, którzy słuchają przy okazji tylko i wyłącznie gdzieś tam pod nosem mówią, to jest dobre. Cat's Eye i Animal to za chwilę propozycja do waszej poplisty na kolejny nowy wrześniowy już tydzień.

0: Melody o dobrym samopoczuciu Dub Dogs i oczywiście taka bardzo współczesna wersja słynnego przeboju sprzed lat, czyli Blue Monday i grupy New Order. Kto skojarzył, to świetnie. Kto akurat teraz się dowiedział, to niech sobie poszuka. Tak jak to kiedyś brzmiało. U nas poplista i notowanie, w którym już za chwilę Gibbs, Ego i Formanay. Ostatni dzień lata, nie, to tylko w piosence.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
3: Reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy,
5: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Marian, a gdzie mogę kupić?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Koniec lata? Nie!
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
16: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
3: Po reklamie.
2: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

No sorry, papi, to chyba za to słówko, co się tam czasem tak wyrwie niezręcznie przy rodzicach, prawda? Niektórzy to wyłapali. Topic i Becky G. Właśnie w tym otworze na pobliście. Które to jest miejsce? Które to jest miejsce? Sorry, papi, jak to pięknie brzmi. U nas dziś na szóstym w naszym notowaniu, a za chwilę Katy Perry wraca z nową piosenką Watch It Burn. Sprawdźcie, czy działa też w waszych samochodach. Bo u mnie bardzo fajnie się tego słucha. Trochę muzyki na przód, trochę muzyki na tył i potem już właściwie wokal jest wszędzie.

0: EP i TD. Tak się śpiewa w RMF, to Sanach. Dziś na miejscu piątym poplisty. Za chwilę Alex Warren i Sims.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Chcę rzucić palenia.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Poblista notowanie w

Hardcore Cyms bez końca. To jest jego przebojowy numer, który, proszę bardzo, jak pięknie trafił już do czołówki naszego dzisiejszego notowania, to pozycja numer 3. A jak tam u was, jeśli chodzi o klimat piątkowego popołudnia i wieczoru? Mam nadzieję, że szykujecie się na kolejne spotkanie z grami i zabawami u nas po godzinie 20. To już niebawem, za 12 minut. Wcześniej jeszcze oczywiście fakty, a jeszcze wcześniej jedno nagranie, które warto rozważyć i pomyśleć o nim ciepło w kategoriach kolejnych notowań. Fastboy Music Sounds.

0: Temper City Self-Aware. To już prawie wszystko, jeśli chodzi o dziś. Jeśli w tym notowaniu rzecz jasna brakuje jednego nagrania, który dopełni tej dwudziestki, a będzie to utwór, który zawsze fajnie brzmi.
1: Publista numer jeden.
2: Numer jeden.
0: Nareszcie.

0: ona to wiem.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej.

0: 37,49, a herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W biegu

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Z RMF FM zawsze jesteście na bieżąco, zawsze aktualne fakty, wszystkie istotne tematy. Dochodzi 20, a zatem sprawdzamy, co się dzieje. Mateusz Bożek, proszę bardzo.
3: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A2 w Poznaniu. W faktach także o pogodzie, która płata nam figle na ostatni weekend wakacji. Zaczynamy jednak od zmagań polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone mierzą się z Turczynkami. Dziś sportowe zmagania w siatkówce rozpoczną też panowie. Polskie siatkarki w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy prowadzą z broniącymi tytuły Turczynkami 2-1. Stawką spotkania pierwsze miejsce na zakończenie zmagań grupowych. Mecze śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej
4: RMF. Tak jest, dobry wieczór.
3: Witaj ponownie. Jak radzą sobie Polki w czwartym secie?
4: No niestety nie najlepiej. Biało-czerwone w tej partii przegrywają. 15-20 od początku dyktują warunki w tym secie Turczynki, które na jego początku prowadziły już nawet 5-0. Biało-czerwone walczą za wzięcie, żeby odrobić te straty, ale z tak silną reprezentacją jak Turcja może być to w tej partii bardzo trudne. Wcześniejsze dwa sety Polki zagrały koncertowo. Te dwie partie wygrały do 21 i do 22 i dzięki temu prowadzą w setach 2-1. No a do tej końcówki czwartego seta wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
3: Za niecałe pół godziny w Tauron Arenie w Krakowie swój mecz rozpoczną siatkarze. Polacy zmierzą się ze Słowenią w 23. memoriale Huberta Wagnera. Mecz obejrzy 15 tysięcy biało-czerwonych fanów. Wśród nich jest nasz wysłannik na ten turniej, Cezary Dziwiszek, który rozmawiał z kibicami z podkarpackiego Jarosławia.
5: Duża grupa?
6: 14 osób.
5: Juju, ale to chyba jakimś autokarem musieliście przyjechać.
6: Swoimi samochodami.
5: Niezła eskapada, dobrze, koleżanki jeszcze zapytam. W takim razie ulubiony siatkarz reprezentacji Polski to?
6: Wszyscy!
5: Pomidor.
3: A z Czarkiem połączymy się w faktach sportowych za godzinę. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 w Poznaniu. Między węzłami Komorniki i Luboń zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w Łódzkiem. Do końca roku mamy posiadać łącznie 14 husarzy produkowanych przez amerykański koncern Lockheed Martin.
1: Pogoda płata figle.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami w zachodniej części kraju. Ostatni weekend wakacji może mocno padać. Mapy pogodowe przejrzała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
7: Miało być słonecznie i ciepło, a będzie pogoda w kratkę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązywać będą dziś w nocy w całej zachodniej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja burzowa prognozowana jest w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań aż do Wrocławia. Sobota i niedziela zapowiadają się znacznie lepiej, również na Wybrzeżu. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie można liczyć na trochę słońca, ale możliwe będą chwilami też niewielkie opady deszczu.
3: W faktach RMF FM w naszym cyklu Po zmroku odwiedzamy dziś plenerowe kina. W Katowicach przez całe wakacje trwa letni festiwal filmowy. Co weekend w innej dzielnicy. Pod chmurką, na leżaku albo w samochodzie.
8: To też taka odmiana i sposób, żeby poczuć się trochę jak w tej legendarnej Ameryce i równocześnie chyba poczuć się bohaterem filmów, bo przecież to głównie z filmów znamy formułę kina samochodowego.
9: Co pana tu ściągnęło? Czy właśnie to, że to jest kino samochodowe, czy film?
10: Chyba kino samochodowe, bo nie wiem, ja na takim czymś nigdy nie byłem. Właśnie z takich amerykańskich filmów, nie wiem, lata 80, 70, coś takiego, jak się właśnie oglądało, to tam właśnie były te takie wielkie parkingi. No tutaj dzisiaj trochę mniejsze, spodziewałem się, że będzie trochę większy parking.
11: Jestem tutaj bardziej dla klimatu, bo będę oglądała ten film już czwarty raz. No mam nadzieję, że będzie mi się podobało.
3: A mowa o filmie Spirited Away w Krainie Bogu. Z widzami Łukaszem Kałębasiakiem, dyrektorem Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, rozmawiała Anna Kropaczek. Ten weekend to ostatnia okazja na seans w plenerze. Czekają Was w sumie 4 pokazy. Wstęp bezpłatny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych siatkówka. Zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Polskie siatkarki walczą z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie A. W ostatnim meczu fazy grupowej Polki prowadzą w setach 2-1 w czwartej partii, jednak przegrywają 16-22. W tej partii biało-czerwone mają problemy w przyjęciu, ale Turczynki świetnie zagrywają i doskonale grają w bloku. Gra będzie się tutaj jednak toczyła do końca, no bo stawką meczu, jak wspomniałem, pierwsze miejsce na zakończenie fazy grupowej. A za niespełna pół godziny swój pierwszy mecz Memoriału Huberta Jerzego Wagnera rozpoczną polscy siatkarze. Biało-czerwoni w Tauron Arenie w Krakowie zmierzą się ze Słowenią. W hali jest Cezary Dziwiszek, jak słyszeliście w Faktach, który będzie śledził dla nas to spotkanie i połączymy się z nim w kolejnych Faktach Sportowych RMF FM. My teraz zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną, bo ruszyła szósta kolejka Ekstraklasy. W meczu otwierającym tę serię spotkań Wisła Płock przegrała na własnym stadionie 0-2 z Koroną Kielce, a za niespełna pół godziny w Warszawie prowadząca w ligowej tabeli Legia podejmie Beniaminka. Śląska Wrocław. Stołeczny klub pożegna w czasie tego meczu Artura Jędrzejczyka, a jak grającego Śląska spodziewa się dziś szkoleniowiec gospodarzy Marek Papszun?
12: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas i czym się na pewno charakteryzuje, to taką grą do końca. Taki zespół, który też charakteryzuje się taką wiarą, nieustępliwością.
4: Pierwszy gwizdek na stadionie przy Łazienkowskiej w stolicy o 20:30. Mamy pierwszy medal dla Polski na rozgrywanych na poznańskiej Malcie kajakarskich mistrzostwach świata. Złoto w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów zdobył Kanadyjkarz Oleksii Koliadych, który w finale minimalnie pokonał Uzbeka Artura Gulliewa i po przekroczeniu linii mety nie był do końca pewny wygranej.
13: Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem, później podpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No, niesamowite uczucie, naprawdę.
4: Mówi Oleksii Koliadych. Jutro kolejne medalowe szanse naszych reprezentantów, a w Stambule zakończył się czwarty set starcia Polski z Turcją. Turczynki wygrały tę partię 25-16, więc o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie A, zadecyduje tiebreak, o którym powiemy na pewno w kolejnych Faktach Sportowych RMF FM.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Tak mnie Wojtek zainspirował tym meczem polskich siatkarek z Turczynkami, że aż sobie włączyłem, żeby wam dać znać. Bo zanim Fakty Sportowe o 21, to tam się będzie dużo działo. W tym spotkaniu, w tym tiebreaku wiadomo, że tam tylko do 15, więc szybka jedna, druga, trzecia piłka i może być po meczu. Oczywiście u nas także gry i zabawy, także wrócimy do muzycznych wspomnień. Dziś na celowniku będzie rok 2013, ale wcześniej Elton John i Dua Lipa w utworze Cold Heart. Marcin Jędrych. Dobry

0: przejdziemy do wydarzeń z 2013 roku, to to, co dzieje się teraz, naprawdę napawa optymizm. W tiebreaku Polska, Turcja, Polki prowadzą już 8-2. 7 punktów brakuje do zwycięstwa. Wrócimy na pewno do tego, a teraz no ten słynny kawałek, pewnie go kojarzycie. Macklemore i Ryan Lewis, czyli Can't Hold Us. Piosenka, sam beat powstał bardzo wcześnie, bo jakieś 4-5 lat przed publikacją tego utworu, ale potem się okazało, że właśnie to Ryan Lewis naciskał na Macklemora, żeby wreszcie jakiś rozsądny tekst napisał. No i tak też się stało. A co jeszcze w 2013 roku? Warto przypomnieć parę wydarzeń. Piotr Żyła wygrywa pierwszy konkurs Pucharu Świata w Oslo. Potem Justyna Kowalczyk zdobyła 4. z rzędu kryształową kulę za zwycięstwo klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Lewandowski strzela 4 gole przeciwko Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. No to było piękne wydarzenie. No i jeszcze papież Franciszek 13 marca, słynny Jorge Mario Bergoglio, został papieżem. Pierwszy papież z Ameryki Południowej i pierwszy jezuita na tym stanowisku. No i jeszcze jedna rzecz, warto o tym pamiętać. Premiera słynnej GTA 5, to był wrzesień 2013 roku. To był rok, to było lato. Za chwilę muzyka.
1: Reklama.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z Wami.
8: Mamy dla Was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
12: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej Ciebie.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit.
16: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
19: Prawda?
18: No.
19: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
18: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
20: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.

0: fantastyczny mecz i spotkanie, zwłaszcza w tiebreaku, jeśli chodzi o Polki w meczu z Turczynkami. Wygrywają, właściwie rozjeżdżają Turczynki 15-10, a zatem nasze dziewczyny grają oczywiście dalej, będą walczyć w kolejnym spotkaniu z Portugalią. O tym będziemy was informować w faktach sportowych, a teraz 2013 rok i słynny Podsiadło, który startuje z tym kawałkiem.
1: Stoję na drodze,
0: trójkąty i kwadraty.
1: Nie widzi mnie tu nikt.
0: 20-letni Dawid
1: po lewej stronie
0: czaruje publiczność już wtedy.
1: Lecz

0: Dwa muzyczne akcenty z 2013 roku, bo to było lato. Przed chwileczką Radioactive i słynny utwór Imagine Dragons, a potem jeszcze Red Leaves, czyli Ruda i Lazer. Długo pracowali, ponad 8 miesięcy nad tą piosenką. To, co nam było, no i to nam wyszło.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak!
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
5: Plus.
6: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plus elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl.
8: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Poproszę
14: oryginalnego plusza.
15: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
15: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
17: Przepis na lato.
18: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
17: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Po reklamie.

0: nowoczesne brzmienie. Nowoczesne klimaty.
1: Happiness is so sad.
0: To Swedish House Mafia i Lickley, a w naszym cotygodniowym odcinku muzyki z tamtych lat, 2013 rok, jeszcze jedno muzyczne wspomnienie. Daft Punk chcieli osiągnąć klimat disco z końca lat 70., dlatego do tego utworu zaprosili słynnego Nile'a Rodgersa z The Chic. No i on właśnie zagrał i tak to wyszło. Get Lucky, Daft Punk.

0: bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
2: Zdanie, które mnie zmroziło: mamo, wypiłem szampon.
1: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
4: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
5: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojaz i na bartek.com.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello.

0: graffiti lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: O czym warto wiedzieć w piątkowy wieczór? Już za chwilę Was po tym poinformujemy. W RMF FM o 21:00 nowe fakty przedstawi Mateusz Bożek.
5: Polskie siatkarki pokonały Turcję w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Od sukcesu biało-czerwonych zaczynamy fakty, później w nich także przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Miał potrwać kilka tygodni, trwa już pół roku. A na koniec krótkie podsumowanie wakacji. Jak spędzili je najmłodsi? Ich głosy zabrał nasz reporter. Polskie siatkarki uciszyły trybuny hali w Stambule. Biało-czerwone w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pokonały 3-2 współgospodynie turnieju i broniące tytuły Turczynki. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
6: Tak jest, witam ponownie.
5: Jak wyglądał decydujący o tym zwycięstwie tiebreak?
6: No, biało-czerwone świetnie go rozpoczęły. Grały dobrze w przyjęciu i znów doskonale punktowały w ataku. Tutaj prym wiodła Julia Szczurowska. Polki prowadziły w tej partii już nawet 10-3. Turczynki do końca starały się odwrócić jednak los seta, ale Polki podbijały na ataki rywalek, no i nie dawały na to możliwości. Dzięki wygranej Polki fazę grupową kończą na pierwszym miejscu w grupie A i o ćwierćfinał zagrają z reprezentacją Portugalii, która zajęła 4. miejsce w grupie C, a do meczu Polek wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
7: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
5: Dziś mija pół roku od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Donald Trump zapowiadał, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. 6 miesięcy później końca wojny nie widać. O nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: To rzeczywiście stało się jednym z najważniejszych problemów politycznych Donalda Trumpa w 2026 roku. 6 miesięcy później nie ma trwałego porozumienia kończącego wojnę. Militarnie Iran został osłabiony. Ataki uszkodziły jego infrastrukturę wojskową i nuklearną, a irańskie kierownictwo poniosło duże straty. Nie udało się jednak doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu ani politycznego załamania władz w Teheranie. Według AP irański system władzy przetrwał i zdołał odtworzyć przywództwo. Kluczowym problemem okazała się cieśnina Ormus. To prawdopodobnie najważniejszy gospodarczy element całej historii. Iran wykorzystał swoje położenie przy cieśninie Ormus, przez którą przechodzi ogromna część eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej i w praktyce poważnie ograniczył regionalny eksport surowców. Zakłócenia na rynku energii okazały się znacznie trwalsze niż początkowo zakładano. Dla przeciętnego Amerykanina wojna stała się więc czymś bardziej namacalnym. Benzyna kosztuje ponad dolara za galon więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Prawie 46 stopni pokazały dziś termometry na Sardynii. Najwyższy stopień alarmu z powodu upałów włoskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w 10 miastach, m.in. w Rzymie i Palermo. Pod względem pogody Włochy podzielone są na pół. W chłodniejszych północnych regionach wystąpiły gwałtowne ulewy i gradobicie. Kraków szykuje się do wyjątkowej rocznicy. Tereny zielone przy Tauron Arenie zamienią się w parkiet pod gołym niebem. Okazją są 35. urodziny krakowskich dzielnic.
9: Na terenie imprezy dużo atrakcji, strefa zabaw dziecięcych. Można przyjść z dzieckiem, oddać pod opiekę animatorowi, samemu się zrelaksować, posłuchać muzyki. Wszystkie dzielnice wystawią swoje namioty. Będą też atrakcje sportowe, treningi, które przygotował Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz ciekawa strefa RMF FM.
5: Zapowiadał Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury. Cały program imprezy znajdziecie na rmf24.pl. Za chwilę fakty sportowe, ale przed nimi podsumujemy jeszcze kończące się wakacje. Poprosiliśmy o to najmłodszych.
10: W tym miesiącu albo w tamtym wyjechałam na Albanię na tydzień, albo na 2 tygodnie.
11: Czyli już się nawyjeżdżałeś, już więcej nie trzeba.
12: Ja chyba się nie będę wyjeżdżał.
13: Mój kolega do Włoch poleciał, no i my mu chcemy zrobić niespodziankę z kolegami, gdy wróci, że zrobić taki jakby bunkier pod ziemią.
5: Razem z naszym reporterem Dominikiem Smagą z Lublina trzymamy kciuki za powodzenie tych ambitnych planów. A jak Wy planujecie spędzić ostatni weekend wakacji? Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Siatkówka ponownie otwiera fakty sportowe w RMF FM, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ostatnim meczu po naprawdę dobrej grze pokonały po tiebreaku reprezentację Turcji, która jest jednym z faworytów do złotego medalu i go broni. Biało-czerwone mecz rozpoczęły nie najlepiej od wyraźnie przegranej partii. W kolejnych dwóch poprawiły grę w obronie i ataku i wygrały kolejne sety do 21 i 22. Czwarta partia znów należała do Turczynek. Jednak przegrana w tym secie nie podłamała Polek, które tiebreak rozpoczęły doskonale i ostatecznie wygrały go 15-10. Polki kończą więc fazę grupową na pierwszym miejscu i o ćwierćfinał zagrają z Portugalią, która w grupie C zajęła czwarte miejsce, odnosząc jedynie dwa zwycięstwa. A my zostajemy przy siatkówce, ale ze Stambułu przenosimy się do Tauron Areny w Krakowie, gdzie swój pierwszy mecz w memoriale Huberta Jerzego Wagnera rozgrywają Polacy. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia mierzy się ze Słowenią. Mecz z trybun hali w Krakowie śledzi Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku. Jak Polacy rozpoczęli to spotkanie?
14: Rozpoczęli akurat dość niemrawo, lekka dekoncentracja, problemy z przyjęciem, musieli wejść w rolę, że tak się wyrażę. Najszybciej wszedł Bartłomiej Bołądź, który tutaj najwięcej zdobywa punktów w ataku. Teraz na tablicy wyników 24-23. Mamy przerwę, siatkarze już wracają na parkiet. Słoweńcy serwują za chwilę, być może ostatnia decydująca akcja w pierwszej partii. 24-23 dla Polski. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwiszek.
6: A na koniec zaglądamy jeszcze na stadion w Warszawie przy Łazienkowskiej. Prowadząca w ekstraklasowej tabeli Legia gra ze Śląskiem Wrocław. No i w 36 minucie meczu goście prowadzą 1-0. Gola dosłownie minutę temu z rzutu karnego dla Śląska zdobył Samet Stalar.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ostatni weekend sierpnia z pogodą w miarę przyzwoitą, choć nie obędzie się bez drobnych opadów deszczu, zachmurzenia, ale też temperatura jeszcze przyzwoita. Są tacy, którzy uwielbiają właśnie taki poziom, czyli 24-25 stopni. No może troszkę chłodniej na Mazurach i na Pomorzu, czyli na Wybrzeżu, bo tam 21-22 stopnie. To taki plan na weekend. Myślę, że część można tego weekendu spędzić w domu. Ale też można znaleźć jeszcze miejsce na spacer i wypoczynek na zewnątrz. Można jeszcze trochę świeżym powietrzem pooddychać. A u nas, jak zawsze, muzyka najlepsza pod słońcem w RMF FM. Już niebawem gry i zabawy, będą fajne propozycje, ale wcześniej męskie granie orkiestra.

0: który bardzo fajnie zamyka pewnie intensywny tydzień dla wielu z was. Być może jeszcze jakieś drobne ruchy związane z porządkowaniem spraw, a teraz już można odpoczywać i szukać właściwego relaksu, bo taki właśnie jest ten weekendowy czas w RMF FM. To była The Bausa i utwór zatytułowany Magnetic, a u nas za chwilę Eurythmics i Milki, a potem fajna propozycja z konkursowa. Będą bilety.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Przestronny balkon?
10: Jest.
9: Praktyczny układ?
10: Jest.
9: Dobra lokalizacja?
10: Też jest.
9: A cena?
10: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
9: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
11: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
12: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
13: Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po reklamie.

0: nadzieję, że ciągle się to czujecie, że trwa lato, jeszcze się nic nie zmieniło, jeszcze są koncerty, festiwale, bardzo fajne muzyczne wydarzenia. No i dziś z nami jest słynny artysta, który nazywa się Mrozu, który jest jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Halo Mrozu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Cześć, słuchaj, powiedz, bo podobno twoja nowa płyta, która ma się ukazać we wrześniu, pewnie będzie miała coś zaskakującego, prawda?
1: A jak? W tym momencie pojawiło się parę singli, które mogłyby tak trochę mylnie sugerować, że to będzie melancholijna płyta, no ale parę takich asów w rękawie mam, będzie tam parę energetycznych numerów.
0: No dobrze, to wiemy już mniej więcej, co będzie na płycie. To teraz jeszcze mamy dla naszych słuchaczy dwa bilety na Erste Letnie Brzmienia. Najbliższy koncert do Wrocławia to 28-29 sierpnia. No i teraz pytanie dla was pod SMS-owy numer 3322. Zaproponuj zapowiedź na początek koncertu dla Mroza. Jak powinien Mrozu powitać publiczność podczas tego koncertu wakacyjnego spotkania z fanami? 3322 dla najciekawszych odpowiedzi. Mamy bilety na Erste Letnie Brzmienia. No i jeszcze Mrozu, zapowiedz piosenkę.
1: Teraz specjalnie dla słuchaczy RMF FM piosenka, która i was rozrusza, i która was podniesie na duchu.
0: To będzie Za daleko.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: do towarzystwa dla kierowców. Niech wam się dobrze jedzie, niech droga mija płynnie, bez utrudnień oraz niespodzianek. Pamiętajcie tylko oczywiście o rozsądku i jeździe takiej, która daje, że tak powiem, właściwy komfort. To był Ed Sheeran, a za chwilę The Colors i Italo Disco. Będzie można pośpiewać.
1: Reklama.
2: Przepis na lato.
3: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
2: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowie.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę
14: oryginalnego plusza.
12: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
12: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
16: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
15: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
17: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Reklamie.
2: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w

piątkowy wieczór, jak zawsze aktualne tematy, wszystko o czym warto wiedzieć, także fakta, które już niebawem za niecałe 10 minut u nas między innymi powiemy o tym, że trwa posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie aresztu dla Radosława P., byłego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To się wydarzy o tym w szczegółach nasz reporter.

0: Adama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
8: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
9: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
10: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojaz i na bartek.com.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w

0: Trójce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
2: To już jest ten czas, bo dochodzi godzina 22, zatem jakie są najważniejsze fakty właśnie o tej porze, o tym poinformuje Was Mateusz Bożyk, RMF FM.
3: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego doprowadzony do sądu w Katowicach. Prokuratura chce aresztu dla Radosława P., zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Potem ważne informacje dla kierowców z A2 w Lubuskiem. W faktach sportowych zmagania polskich siatkarzy ze Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest już w sądzie rejonowym Katowice Wschód. Prokuratura skierowała tam wniosek o 3-miesięczne aresztowanie podejrzanego. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa posiedzenie sądu. Na miejscu jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Szczegóły w kolejnych faktach. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Warszawy jest autostrada A2 w Lubuskiem w pobliżu miejscowości Koryta. To odcinek Torzym-Jordanowo. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie ma wydatków na utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego. Tak twierdzi minister finansów. Prezes Trybunału zarzuca mu jednak kłamstwo. Główną przyczyną pierwszego w historii takiego sporu jest sytuacja w samym Trybunale. Z wyjaśnieniami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na czym polega problem?
4: Według prawa projekt swoich wydatków Trybunał po prostu składa w resorcie finansów, który musi go bez zmian włączać do projektu budżetu. Minister mówi jednak:
5: nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK, nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
4: Prezes Bogdan Święczkowski zarzucił natychmiast ministrowi Domańskiemu mówienie nieprawdy, bo projekt w lipcu przekazał resortowi dyrektor biura Trybunału. Sęk jednak w tym, że projekt uchwalić może tylko Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, a to nie może się skutecznie zebrać przez nieodebranie przez prezydenta ślubowań od czwórki sędziów. Co teraz?
6: Jedyne kompetencje w zakresie ewentualnego tworzenia takich dochodów lub zmiany dochodów, jeżeli byłyby dostarczone, ma parlament.
4: Odpowiada wiceminister Hanna Majszczyk, ale na razie w projekcie budżetu pozycji Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście nie ma.
3: Mieszkańcy Islandii zdecydują o tym, czy wznowić rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Walka ma toczyć się do ostatniego głosu. W Reykjaviku, stolicy kraju, jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kampania referendalna?
7: Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wznowienia rozmów z Unią walczą o każdy głos. Kilkanaście lat temu Islandia przerwała proces akcesyjny ze wspólnotą. Na wyspie widać plakaty zachęcające do głosowania za oraz przeciw. Ponadto kampania rozgrywa się w internecie, gdzie widać dużo postów zachęcających również Polaków posiadających islandzkie obywatelstwo do oddania głosu.
8: Wielu Islandczyków nagle potrafi napisać na przykład post po polsku, żeby dotrzeć do Polonii, żeby zachęcić ich do głosowania w określony sposób. Też dostałam telefon z jednej z organizacji, gdzie pan po polsku się mnie pytał, czy zamierzam głosować i jak zamierzam głosować.
7: Powiedziała mi Anna Tabaszewska, Polka mieszkająca od 9 lat na Islandii. Kulminacyjny punkt referendum odbędzie się jutro. Z Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Plenerowe kino to świetny pomysł na letni wieczór. Do jednego z nich zaglądamy w naszym cyklu Wakacje po zmroku. Wyjątkowego, bo przygotowanego przez samych mieszkańców. Chodzi o kino pod chmurką na katowickim osiedlu Kokociniec. Wszystko zaczęło się od wspomnień z dzieciństwa.
9: Tu się wychowałam na Kokocińcu i rzeczywiście mam takie wspomnienia, że jak mam taką malutką dziewczynką, to ktoś z dorosłych organizował nam takie spotkania. Rozciągano prześcieradło i to był ekran i zrzutnik puszczano, już nie pamiętam, czy to były bajki, czy to były obrazki. Myśmy, dzieciaki, siedzieliśmy na kocykach i po prostu patrzyliśmy. To jest moje wspomnienie. Ja zawsze chciałam do tego wrócić. Od początku mojej działalności społecznej to gdzieś tam było takim moim, no powiedzmy, trochę marzeniem.
3: Z Dorotą Żywicą, inicjatorką osiedlowego letniego kina plenerowego na katowickim Kokocińcu, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Polscy siatkarze w Tauron Arenie w Krakowie grają ze Słowenią. To pierwszy mecz naszej reprezentacji w towarzyskim turnieju Huberta Jerzego Wagnera. Polacy remisują 1-1 w setach z reprezentacją z Bałkanów, a mecz Trybun Hali w Krakowie. Śledzi Cezary Dziwiszek, z którym teraz łączymy. Szarku, trwa trzeci set. Jaki w nim wynik?
11: 21-17 dla nas. Po tym słabszym drugim secie Polacy od początku można powiedzieć, że wzięli sprawę w swoje ręce, a sygnał do dobrej gry dał Kamil Semeniuk, szczególnie na zagrywce. On ciągnie teraz grę naszej reprezentacji. Przed chwilą kolejny punkt dla biało-czerwonych. Zmierzamy do końca seta. Co może martwić? Uraz Bartłomieja Lemańskiego, nasz podstawowy środkowy. Jeden ze Słoweńców wpadł w niego pod siatką w pierwszym secie. Bartłomiej zszedł z boiska utykając, ma obandażowaną stopę. Widziałem, że opuścił halę. Oby z jego zdrowiem było wszystko w porządku. Stauron Areny Kraków, Cezary Dziwisze.
10: A teraz przenosimy się na ekstraklasowe boiska. Niepokonana po 5 kolejkach Legia gra na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. 74. minuta tego spotkania i gospodarze przegrywają 0-1. We wcześniejszym meczu Korona Kielce 2-0 pokonała Wisłę Płock. Legia Jagiellonia poznały dziś swoich rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba zespoły dowiedziały się, z kim zagrają w nietypowych okolicznościach, bo na pokładzie samolotu.
12: Nasze marzenie największe nas wszystkich, czyli Włochy i San Siro, nie zostało spełnione.
10: Przyznał Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, której zawodnicy chcieli zmierzyć się z Milanem, a zagrają z Olimpikiem Lyon, Olympiakosem Pireus, belgijskim Anderlechtem, Wiktorią Pilsną, Crystal Palace, Sunderlandem, Araratem Armenia Erywań i Lewskim Sofia. Na pokładzie samolotu Lecha informacje o wynikach losowania przekazał prezes klubu Piotr Rutkowski.
13: Ladies and gentlemen, this is the president speaking.
10: Alech zagra z Bayerem Leverkusen, Benficą Lizbona, Ferencvarosem, Royalem Union Saint-Gilloise, podobnie jak Jaga Sunderlandem i Crystal Palace, a także z portugalskim Torenze i Ofi Kreta. Pierwsze mecze 16 i 17 września.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: W nocy chłodno, od 12 do maksymalnie 15 stopni, do tego jeszcze może się pojawić deszcz, zwłaszcza jeśli chodzi o zachód i północny, południowy zachód naszego kraju, więc trzeba to wziąć pod uwagę, jeśli planujecie na przykład jeszcze wieczorny spacer albo jakieś inne atrakcje na zewnątrz. Jutro w ciągu dnia, przypominam, od 21 do maksymalnie 26 stopni, ale też trochę deszczu i trochę chmur. A u nas wieczorny czas, RMF i program, którym gry i zabawy stanowią ważną część. Będzie taka zabawa dość popularna, filmowa, ze zgadywaniem dalszego ciągu pewnego znanego filmu. Ja już mam to wszystko przygotowane, więc wy też ogarnijcie się, jeśli chodzi o filmy polskie. Tak? Tak to brzmi? No i usłyszymy się już niebawem. Na razie będzie Clean Bandit i jest Aha. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

jeszcze nie tak szybko, nie. To ostatni dzień lata, to tylko w piosence. Dobrze, że jeszcze możemy popatrzeć to, na to w perspektywie takich, powiedzmy, no dobrych 3 tygodni, nawet może powiedzieć prawie miesiąca. Chociaż rzeczywiście, no różne dni pogodowe mogą być. U nas w RMF FM prawie 17 minut po godzinie 22. Zainteresowanych grami, zabawami informuję, że już za kilka minut rozpoczniemy eliminację do kolejnej edycji tej zabawy, więc bądźcie czujni przy swoich aparatach.

0: rozpoczynamy eliminację do naszego konkursu pod nazwą Film mi się urwał. Od teraz 12,2 miliony. Szukamy tych, którzy chcą się bawić, ale żeby wejść do tej wielkiej zabawy, trzeba podać tytuły trzech polskich filmów, które zaczynają się na literę K. K jak Kraków. 12,2 miliony. Od teraz czekam na chętnych do zabawy. 12,2 miliony.
1: Reklama.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Boże, jak się cieszę, super.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Po reklamie.
15: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: jak ja lubię ten numer. Jaka to jest dynamika. To jest Modern Talking, to jest Brother Louis w RMF FM. U nas gry i zabawy, czyli edycja filmowa. Na początek połączę się z moim imiennikiem z Białegostoku. To jest Marcin. Dobry wieczór.
1: No, dobry wieczór.
0: Zaczniemy od tego, tego konkursowego wejścia, czyli od tych trzech filmów na literę K polskim, polskich. Proszę, podaj je. Pamiętasz to jeszcze?
1: Król, King Size
0: I
1: Claire.
0: Król, King Size, Claire. Takie jedno wyrazowe,
1: tak,
0: wybrałeś.
1: Super. Podobne nazwy.
0: Tak, dokładnie. To drugi Marcinie, teraz druga część naszej zabawy, już taka bardzo konkretna. Usłyszysz fragment słynnego polskiego filmu. Trzeba dokończyć dialog pomiędzy panią a panem. Posłuchaj.
2: Fajny masz ten samochód.
3: Żony.
2: Co ci jeszcze zostawiła?
3: Nie, już wszystko mi zabrała.
2: Dlaczego odeszła?
3: Normalnie, bo to...
0: I co tam dalej było? Pamiętasz?
1: Zła kobieta była.
0: Tak, ale jeszcze coś tam było oprócz tej złej kobiety. A ty jesteś bez winy, mówi ta pani.
1: A to jesteś bez winy, no tak.
0: A on co odpowiada? Słynny Bogusław Linda?
1: Ojej, wiem, że to było z psów.
0: Tak.
1: W sumie niedawno oglądałem ten film, ale kurde, już nie pamiętam do końca tego dialogu.
0: No to posłuchaj.
2: Fajny masz ten samochód.
3: Żony.
2: Co ci jeszcze zostawiła?
3: Nie, już wszystko mi zabrała.
2: Dlaczego odeszła?
3: Normalnie, bo to zła kobieta była.
2: A ty jesteś bez winy.
3: Ja jestem święty.
0: No właśnie, on był święty, a ty, drogi Marcinie, odpowiedziałeś częściowo dobrze, więc nagrody i tak ci się należą. Mam nadzieję, że będziesz miał Friday z naszych radiowych gadżetów ciągle jeszcze w wydaniu wakacyjnym, więc jeszcze może złapiesz kawałek lata, żeby z nich skorzystać.
1: No dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

sprawdzić się w roli dodatkowego wokalisty u Eminema, czyli Without Me. Ten wielki przepływ powrócił do nas w ten jeszcze wakacyjny wieczór, w piątkowy wieczór w RMF FM, a my teraz sprawdzamy jeszcze przeboje z poplisty, bo to przecież jeden z tych najbardziej gorących kawałków lata 2026. Temper City, Self Aware. Dajcie głośno.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Jak zawsze w RMF FM, aktualne fakty, najważniejsze informacje. O tym powinniście wiedzieć. O 23.00 fakty przedstawia Mateusz Bożek.
7: Czy będzie areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Tego chce prokuratura. Ostateczną decyzję podejmie jednak sąd w Katowicach.

0: Władimir Zełenski chce zwiększyć liczbę ataków dronowych na Rosję. Ukraina miałaby wystrzeliwać 1000 dronów dziennie. Zaczynamy jednak od sportu i zwycięstwa polskich siatkarzy nad Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Do 2. Polscy siatkarze wygrywają ze Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie. W spotkaniu przyglądał się cały czas Cezary Dziewiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witaj ponownie.
1: Dobry wieczór.
0: Aż 5 setów to nie był łatwy mecz dla biało-czerwonych.
1: Absolutnie nie był to łatwy mecz. Zafundowali tutaj niemałe emocje jedni i drudzy siatkarze kibicom zgromadzonym w Tauron Arenie Kraków. Polacy dopiero w tiebreaku na dobre się odpalili, odfrunęli, wygrali 15-11 i pokazali to najlepsze swoje oblicze ze zwycięskiej Ligi Narodów. Na plus przede wszystkim Kamil Semeniuk. On pchał naszą reprezentację do tych najlepszych momentów dzisiaj, szczególnie na zagrywce. No cóż, Słoweńcy udowodnili, że na pewno na Mistrzostwach Europy będą trudnym przeciwnikiem, a Polacy, myślę, przypomnieli, że mają szeroką kadrę, jak mało kto, bo przecież zmian tutaj było całkiem sporo. Jutro o 17:00 biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziewiszek.
0: Sąd rejonowy Katowice Wschód zdecyduje o wniosku prokuratury, która chce 3-miesięcznego aresztu dla Radosława P. Jak mówiliśmy w faktach, przed 22:00 szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został doprowadzony do budynku sądu. Na miejscu cały czas jest reporter RMF FM. Śledczy, przypomnijmy, postawili wcześniej szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2 zarzuty dotyczące m.in. płatnej protekcji. Szef PKOL-u nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.
2: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
0: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Radosław P. to, przypomnijmy, jeden z głównych bohaterów afery Zonda Krypto. Śledczy zabezpieczyli m.in. zegarek wart blisko 170 tysięcy złotych, który prezes PKOL-u miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej apelował o to premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu nawiązał do przełomu w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto, a polityków opozycji wezwał, żeby zerwali powiązania z brudnym biznesem i przyłączyli się do objęcia rynku kryptowalut kontrolą państwa.
3: Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach, tak żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce. Może jestem naiwny, ale ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie opozycji i z Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
0: Mówił premier. Ustawy o rynku kryptoaktywów były uchwalane przez Sejm, a potem wetowane przez prezydenta już 3-krotnie. 1000 dronów dziennie w kierunku Rosji chce wystrzeliwać Ukraina. Obecnie ta liczba, jak twierdzi Władimir Zełenski, wynosi średnio 300 maszyn. Prezydent Ukrainy nakazał armii zwiększenie liczby uderzeń dronowych na cele w głębi Rosji.
4: Są i takie fakty.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czytania Komiksów. To świetna okazja, by sięgnąć po swój ulubiony tytuł. W Łodzi mieszkańcy postanowili je czytać publicznie. Zebrali się na skwerze przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną, gdzie głównym bohaterem był Wiedźmin. Ten rok należy do niego.
5: Łatwo zabijać z łuku, dziewczynko. Jak łatwo naciągnąć cięciwę i myśleć, to nie ja, to strzała. Ale strzała w nocy niczego nie śni. Tak powiedział Geralt z Rivii.
6: Pani przed komiksem, co to dzisiaj wybrane na to popołudnie, takie piękne, słoneczne w Łodzi?
7: Wiedźmin komiksowy tym razem oczywiście był czytany, oglądany, grany, no ale jak już dzisiaj komiksowo, no to pora na komiks.
6: W komiksie mamy to narysowane, tam jest mniej tych dialogów. To jak to pogodzić z tym właśnie, że książka oddziałuje na naszą wyobraźnię?
8: Komiksy oddziałują na wyobraźnię, bo mamy już, to prawda, gotowe obrazki, ale jednak w naszej głowie mózg tworzy, żeby to wszystko się ruszało. Więc tutaj powiedziałabym, że oba te źródła działają na wyobraźnię.
0: Miłośnikom komiksów towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Bibliotekarze przekonują, że komiksy są świetną lekturą we wszystkie dni roku, nie tylko od święta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: W nawiązaniu do tych komiksów, to ja tutaj na mapie pogody widzę takie typowe komiksowe chmurki, które są nad polskim niebem, zwłaszcza jutro w ciągu dnia. Nawet czasami jakieś krople z nich będą spadać. Ale tak jak w komiksie. Zwykle wszystko dobrze się kończy, przynajmniej w większości komiksów, więc jutro też w miarę dobrze, bo słońce też się pojawi, więc możecie liczyć na jeszcze parę fajnych letnich chwil. A u nas prawie 6 minut po godzinie 23:00, to jest wieczorny program. To jest spotkanie z najlepszą muzyką pod słońcem. Tu jeszcze jestem ja, dobry wieczór, Marcin Jędrych. No i mamy Chyrzego za chwilę, Pink, a potem jeszcze David Guetta. No i dajcie głośniej, bo o tej porze myślę, że sąsiedzi wybaczą, jak akurat trochę głośniej radio za ścianą zagra.

są wakacje w pigułce, to też jest pewnie jakaś niejedna muzyczna historia, która gdzieś tam się zapisała w głowie w związku z utworem Davida Guetty Run River. Ale czy to też nie może być inspiracją do wspomnień i do miłych chwil? Bryan Adams, Everything I Do.

0: To naprawdę jest dobry numer do nocnej jazdy. Jeśli podróżujecie akurat w towarzystwie RMF FM, to gwarantuję, że takich numerów uprzyjemniających podróż będzie jeszcze więcej, bo za chwilę i Olivia Dlina, także słynny Cukero w nagraniu Baila. Warunki na drogach dobre, uważajcie tylko na ewentualne zamglenia oraz także drobny deszczyk, który może pokroić. Bo wtedy będzie ślisko.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Tu trwa lato na bogato. I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kętach.
5: A może w Jaworznie.
6: Wow, super.
7: A ty? Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz?
8: Zastanów się i...
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
11: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
12: Na zdrowie.
11: Dziękuję.
12: Po reklamie.
13: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
14: A

życiu piękne są tylko chwile, tak? To jest taka bardzo ważna myśl, która czasami w naszym życiu pojawia się i wracamy do tego typu wydarzeń, historii, właśnie nawet takich chwil. Ja teraz sobie przypomniałem, bo to też takie wydarzenie, które mnie osobiście bardzo emocjonalnie gdzieś tam w głowie siedzi. Dokładnie 30 lat temu inwazja mocy w Tarnowie, 28 sierpnia 1996 roku. O tej porze, o 23.38, no to jeszcze trwała nasza galaktyczna dyskoteka. Ciekawe, kto wtedy tam był. Ja na pewno.

nowe fakty w RMF FM już niebawem, za 12 minut to będzie północ, ale wcześniej no jeszcze pojawi się u nas Mrozu, to jest artysta, który właśnie szykuje swoją nową płytę. Mówił o tym dzisiaj już u nas w programie. Po pierwsze, czekamy na oryginalne brzmienia, takie chociażby jak to, które zawarte jest w piosence Nie ma miejsca na jak dom, oraz coś, o czym ma nas zaskoczyć, bo niekoniecznie mają tam być tylko same takie liryczne i cieplutkie piosenki. Coś jeszcze? Premiera niebawem. Na razie Mrozu.

0: RMFFM.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
4: Sąd w Katowicach zajmuje się wnioskiem prokuratury o areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przed siedzibą sądu jest reporter RMF FM. Później o niespodziewanej wizycie szefa CIA w Moskwie. Według części amerykańskich mediów spotkanie miało dotyczyć konfliktu w Ukrainie. A na koniec podpowiadamy, jak ciekawie można spędzić ostatnie już letnie wieczory. Sąd rejonowy Katowice Wschód zajmuje się sprawą tymczasowego 3-miesięcznego aresztu dla Radosława P. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, taki wniosek złożyła wczoraj prokuratura. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został przywieziony do budynku sądu, przed którym jest nasz reporter Marcin Buczek. Co dzieje się na miejscu?
5: Szef PKOL-u w asyście policjantów po przywiezieniu go tu do budynku sądu został wprowadzony do specjalnego pomieszczenia dla zatrzymanych.

0: Godzinę później do sądu przyjechał jego obrońca. Mecenas nie chciał zdradzić, jaka będzie linia obrony. Wejście do sądu jest w tej chwili zamknięte. Za oszklonymi drzwiami co pewien czas widać jedynie policjantów oraz pracowników przewożących akta. Na razie nie sposób określić, jak długo posiedzenie sądu w tej sprawie może potrwać. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt, motywując go m.in. obawą matactwa oraz zagrożeniem wysoką karą. Sprzed Sądu Rejonowego Katowice Wschód Marcin Buczek.
1: Szef CIA poleciał do Moskwy, by przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a także by wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę. Takie informacje przekazuje dziennik New York Times, powołując się na wypowiedzi urzędników USA. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Zdaniem gazety John Radcliffe przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Nie było tam ostrzeżeń, gruźb, a jedynie fakty na temat rosyjskiej inwazji. New York Times donosi, że analitycy CIA od dawna wątpili, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny i jej skutków. Dziennik twierdzi, że ta wizyta miała zachęcić stronę rosyjską do wznowienia negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Doniesienia gazety stoją jednak w sprzeczności z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Radcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
1: Czujemy się bezpiecznie, ale w niektórych sytuacjach nie trudno o tragedię. Tak mówią mieszkańcy Warszawy, pytani o bezpieczeństwo na chodnikach i przejściach dla pieszych. Był to temat wczorajszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24.
4: Hulajnogi i te wszystkie takie szybkie motorki, to jest tragedia. Ja po prostu się boję przechodzić. Pędzą na hulajnogach podwójnie chłopak z dziewczyną. Niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
5: Tutaj na Żoliborzu, gdzie mieszkam, raczej nie czuję jakichś takich dużych zagrożeń.
6: Nie tak dawno widziałam tatusia z taką, no nie wiem, 12-latką, bez kasków i zasuwał Cąckiewicza po chodniku. Na hulajnodze oczywiście. Jakie tu komentarze więc?
7: Brawura, nieuwaga, co jest największym zagrożeniem?
6: Głupota. Po prostu.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. W cyklu Wakacje po zmroku odwiedzaliśmy z kolei kina plenerowe. To świetny pomysł na letnie wieczory. Wyjątkowe kino pod chmurką powstało na osiedlu Kokociniec w Katowicach. Zorganizowali je sami mieszkańcy. Projekcje poprzedzają m.in. gry i zabawy dla dzieci. Plenerowe kino odwiedziła reporterka RMF FM.
8: Jak zapadnie zmrok, będzie film.
9: Dzisiaj będzie Jak ukraść księżyc, czyli Minionki. Bardzo lubimy całą serię. Tak samo jak Szereki. To są takie filmy, które każdy może z nas oglądać wiele, wiele razy i one się nie nudzą.
8: Kto wybiera film?
9: Robimy głosowanie. Wybraliśmy kilkanaście hitów, a spośród tych kilkunastu hitów mieszkańcy Katowic, a w szczególności Kokocińca, wybierali te, które lubią najbardziej.
8: Ten projekt się kończy. Ja już widziałam w propozycjach do budżetu obywatelskiego na następny rok, że państwo znowu będziecie chcieli takie właśnie imprezy.
10: Będziemy zachęcać mieszkańców do głosowania. Rozszerzyliśmy o kolejne osiedle, osiedle franciszkańskie, bo chcielibyśmy tutaj mieszkańców też zaprosić do wspólnej zabawy, ale też, żebyśmy my się odwiedzali na
1: Z inicjatorką osiedlowego kina plenerowego na katowickim osiedlu Kokociniec, Dorocą Żywicą oraz Marcinem Plackiem, dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Ligota, rozmawiała Anna Kropaczek. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o pierwszej. Zapraszam w imieniu Karola Płaszkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciekawe.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. Jak wskazywał podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, Rada Ministrów miała trzy priorytety na przyszły rok. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności transformacja energetyczna. I o tym teraz porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zapytam najpierw ogólnie, jak pan ocenia budżet na 2027 rok? Czy coś pana zaskoczyło?
2: Nie zaskoczyło mnie nic w zasadzie, ponieważ ten budżet od dobrych 2 lat jest stworzony na tak zwane żyletki, czyli nie mamy tam żadnej poduszki bezpieczeństwa, która by pozwalała na nieprzewidziane wydatki, tak jak na przykład te, które mieliśmy w tym roku. Ten budżet i te założenia, które są pokazane przez Ministerstwo Finansów, to jest w zasadzie utrzymanie tego, co widzieliśmy w poprzednich latach, czyli mówimy nadal o stosunkowo wysokim deficycie, który w mojej ocenie nie jest w tej chwili dużym zagrożeniem dla polskiej gospodarki.
1: A czy taką poduszkę, jak pan powiedział, poduszkę bezpieczeństwa, czy w obecnej sytuacji moglibyśmy mieć w tym budżecie? Czy jest tak na żyletki, że nie ma szans?
2: Moglibyśmy mieć, tylko minister finansów musiałby pokazać jeszcze wyższy deficyt budżetowy, a trzeba o tym pamiętać, po pierwsze, że mamy za chwilę rok wyborczy, więc będzie się minister finansów musiał tłumaczyć z tego deficytu i zadłużenia, a druga rzecz, mamy Komisję Europejską na głowie, która wymaga od nas, abyśmy redukowali ten deficyt do poziomu w tej chwili już absurdalnego z punktu widzenia tego, co wiemy na 2027 rok, czyli Komisja Europejska wymaga od nas deficytu w 2028 roku poniżej 3% PKB. Ta ścieżka dojścia jest w tej chwili całkowicie wykoiła się.
1: A jaki w 2027 roku ma być ten stan polskiego zadłużenia? I czy to jest bezpieczne dla naszej ekonomii?
2: Trzeba powiedzieć sobie wprost, że deficyt po stronie państwa to jest więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli i więcej pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców. W tej chwili niebezpieczne by było, gdybyśmy mieli dwa rodzaje deficytu. Ten fiskalny, o którym w tej chwili rozmawiamy, i ten deficyt, który wynika z wymiany handlowej. Ten deficyt z wymiany handlowej jest stosunkowo niski. On nie przekracza 1,5% PKB. Przy tej sytuacji, którą mamy, czyli rozwoju gospodarczego, niskiego bezrobocia, stosunkowo niskiego bezrobocia i inflacji, którą trzymamy w ryzach, ten deficyt pomaga i napędza naszą gospodarkę. To dzięki niemu tak naprawdę minister finansów za rok będzie mógł wyjść i powiedzieć, proszę państwa, mamy jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej.
1: A jak pan ocenia wydatki na ochronę zdrowia, ale i na bezpieczeństwo?
2: No mamy tutaj rzeczywiście te dwa filary budżetu, które ciągną się już od jakiegoś czasu i są tą narracją, tą osią narracyjną, jeśli chodzi o budżet i o zwiększanie deficytu. Tak naprawdę, to gdyby spojrzeć głębiej do tego budżetu, 80% wydatków jest sztywne, czyli ciężko z nich zejść, nie dotykając jakiejś grupy społecznej. Ten wzrost nakładów na ochronę zdrowia no jest spektakularny, bo trzeba pokazać, czy powiedzieć, że to jest ponad 17% tego naszego deficytu, o którym rozmawiamy. Więc widać, że ochrony zdrowia czeka głęboka reforma, bo tak dalej to nie może iść, że z roku na rok dosypujemy ponad kilkanaście miliardów. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć odnośnie tego budżetu, bo mało kto pewnie zwraca na to uwagę, jeśli chodzi o stronę przychodową, że prawdopodobnie minister finansów w tym budżecie i w tym deficycie, który przekazał, uwzględnił już te wszystkie zmiany podatkowe dla obywateli i podwyższające podatki CIT i zmieniające system ryczałtowy w Polsce. A biorąc pod uwagę tego, jakie sygnały dostajemy z kancelarii prezydenta, no to założenie jest dosyć bardzo mocno optymistyczne, więc już w tym momencie możemy mówić, że ten deficyt 7,1 to jest też bardzo optymistyczny deficyt.
1: Przypomnę, prawie 7 miliardów złotych w 3 lata ma przynieść budżetowi podwyżka podatku CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych. Poinformował o tym resort finansów. A czy to w ogóle jest realne?
2: Realne wprowadzenie tego podatku?
1: Taka kwota.
2: Tak, no to jest realne, ale też gdy przyrównamy to do deficytu, który mamy, to są po prostu grosze tak naprawdę. Ja wiem, że 8 miliardów to brzmi bardzo bardzo wyraźnie i wręcz dumnie, można powiedzieć, ale gdy sobie uświadomimy, że z tego deficytu, który będziemy mieli w tym roku, gdybyśmy chcieli tylko zejść do jakiejś takiej rozsądnej granicy 5%, no to potrzebujemy 60 miliardów. Skądś wziąć i te działania, które robi minister finansów, podwyższając podatki, bo to nie pierwsze uderzenie też przedsiębiorców, od tego zacznijmy, które albo zmienia akcyzę, albo zmienia podatek CIT i tak dalej, podatek od banku został wprowadzony. To są po prostu drobne w stosunku do tego, co my potrzebujemy. I minister finansów, w moim odczuciu, de facto trochę symuluje to, że próbuje walczyć z tym deficytem, jednocześnie mając moim zdaniem świadomość, że to właśnie ten deficyt jednak pozwala napędzić naszą gospodarkę, co też widać bardzo mocno w twardych danych, chociażby ta pożyczka z SAFE ruszyła nasz przemysł zbrojeniowy i cały przemysł dookoła na tyle mocno, że możemy powiedzieć, że nasz polski przemysł w tej chwili będzie głównym motorem napędowym naszej gospodarki w 2026 roku.
1: No właśnie, wpływ na finanse SAFE, ale też KPO, jak pan myśli, jak to wygląda?
2: No tak, to jest końcówka KPO. W ogóle w tej chwili też wystrzeliły nam inwestycje. No te inwestycje, które są realizowane, po pierwsze są realizowane ze środków publicznych, czyli nadal mamy ten problem, że mamy dużo mniej środków prywatnie zaangażowanych w inwestycje, no ale nasze inwestycje będą rosły w wstępie dwucyfrowym, no a te inwestycje są realizowane z czego? No dokładnie z tego deficytu, który dzisiaj większość mediów i ekonomistów straszy.
1: A co może się zmienić w projekcie budżetu na 27 rok, zanim wejdzie on w życie? Co, nie wiem, co nas może zaskoczyć?
2: Myślę, że znaczy w tym projekcie budżetu są takie smaczki, o których mówił minister Domański, czyli na przykład 0 zł dla Trybunału Konstytucyjnego, co można odbierać po prostu jako taki przytyczek w nos pokazujący stosunek rządu do Trybunału, ale wydaje mi się, że na etapie parlamentarnym będzie sporo zmian, na przykład też wydaje mi się, że jednak będą wyższe nakłady na naukę, będzie się toczyła dyskusja o tym, jak uzdrowić system zdrowia, tak żeby nie wymagał corocznie dosypywania dotacji z budżetu państwa, a opierał się tylko i wyłącznie na składkach.
1: Czy to jest w ogóle możliwe?
2: Żeby się opierał na składkach? No, pewnie tak, tylko trzeba byłoby zreformować ten system od początku, czyli de facto zresetować go, co nie jest w moim odczuciu możliwe. Nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości przy większości, którą miał w Sejmie i miał poparcie prezydenta, nie był w stanie przeprowadzić tej reformy Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu zdrowia, więc wydaje mi się, że ten rząd tym bardziej nie jest w stanie tego zrobić. I nie zostaje mu nic innego, jak łatać właśnie ten budżet zdrowia coraz wyższymi dotacjami z budżetu centralnego, licząc na to, że pozwoli w jakiś sposób uszczelnić ten system dodatkowymi, mniejszymi ustawami, na przykład tą wynagrodzeniową, jeśli chodzi o lekarzy.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
2: Dziękuję bardzo również.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w 1400 miejscowościach w kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Koniec komunikatu, a teraz wyjaśnienie, rozwinięcie tego tematu razem z panią wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, panią Magdaleną Roguską. Witam panią bardzo serdecznie, pani minister.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Proszę tak w skrócie, w punktach powiedzieć, na czym ten trening będzie polegał.
2: Chcemy stworzyć takie warunki, w których każdy, kto przyjdzie do wskazanego punktu, miejsca swojego zamieszkania, bo tych punktów w skali kraju mamy ponad 1400, by mógł przećwiczyć prosty schemat. Co zrobić w sytuacji, w której usłyszymy syrenę alarmową, jak się zachować, jak rozpoznać ten sygnał i jak wiedzieć, co on oznacza. Więc w tych kilku punktach chcemy przeprowadzić trening, który da wszystkim, którzy będą chcieli z niego skorzystać, praktyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i przygotowanie na sytuację kryzysową.
1: O której te ćwiczenia się rozpoczną?
2: W każdym punkcie podane są godziny, w których ten trening będzie się odbywał, więc już od najwcześniejszych godzin porannych do późno popołudniowych. Ja gorąco zachęcam, by sprawdzić te punkty najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Na stronach urzędów wojewódzkich wszystkie punkty są podane ze wskazanymi adresami, z godzinami, w których trening będzie trwał. Zapraszamy, to jest tylko chwila, to jest możliwość spotkania z ekspertami, rozmowy, usłyszenia tego sygnału i sprawdzenia informacji, co zrobić po tym, jak sygnał usłyszymy, bo sygnał to jest pierwszy moment. Sygnał to jest zawiadomienie o tym, że coś się dzieje. Potem powinniśmy wiedzieć, by sprawdzić w sprawdzonych, zweryfikowanych źródłach, czego ten sygnał dotyczy i co tak naprawdę powinniśmy zrobić. To jest drugi krok i trzeci krok to zastosowanie się do tego, co zobaczymy w komunikacie, który sprawdzimy. Czyli jeśli w komunikacie będzie informacja, wyjdź z domu i udaj się do miejsca schronienia, to sprawdźmy, gdzie to miejsce schronienia, gdzie to miejsce ukrycia się znajduje. Do tego służy specjalna aplikacja, gdzie się ukryć. O tym wszystkim będziemy mówić krok po kroku podczas tego treningu.
1: Czyli jeszcze raz powtórzmy, na stronach urzędów wojewódzkich można znaleźć komplet informacji, jak, gdzie i kiedy się zgłosić, prawda? Tak, 1400 dokładnie miejscowości.
2: Tak, dokładnie tak.
1: 1400 miejscowości mamy tutaj na podorędziu, a w jaki sposób zostały one wybrane? Jakie były kryteria tego doboru?
2: Tutaj daliśmy taką otwartość, byliśmy bardzo otwarci, jeśli chodzi o te miejsca, bo chodzi o to, by było ich na tyle dużo, by każdy miał blisko do punktu treningowego, by to miejsce było na tyle blisko miejscowości, w której mieszkam, przebywam, jeszcze być może spędzam urlop, bo ten czas wakacyjny także wykorzystujemy do tego, by mówić o bezpieczeństwie i by się szkolić. Więc tutaj to województwa zgłaszały miejsca, w których będą się odbywały te treningi. Włączyły się w to samorządy, włączyły się ochotnicze straże pożarne, włączyły się instytucje kultury, biblioteki, domy kultury, więc tutaj mamy absolutnie wszystkich na pokładzie, wszystkich, którzy wiedzą, jak istotne jest to, byśmy byli przygotowani, gotowi, by ta wiedza o bezpieczeństwie i o bezpiecznych zachowaniach dotarła jak najszerzej.
1: Pani minister, na pokładzie jest od samego początku radio RMF FM i RMF 24, no bo myśmy już...
2: Ogromna rola mediów.
1: No właśnie, myśmy już właśnie niedawno sygnalizowali tutaj problemy z uruchamianiem syren. MSWiA, pani resort, obiecał nam właśnie takie intensywne prace nad centralizacją tych kompetencji, no bo jest tym problem. To ma być przekazane stopniowo do Państwowej Straży Pożarnej. Na jakim etapie są te prace?
2: Ten proces trwa, ten proces przekazywania syren z na przykład syren samorządowych, tych, które są w samorządach do Państwowej Straży Pożarnej i do takiego zarządzania centralnego jest w toku. To jest proces, bo ja tylko chciałam przypomnieć Państwu, że zostaliśmy ten system kompletnie nieprzygotowany. Pracujemy nad budową systemu, całego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym systemu alarmowania od końca 2023 roku i to jest praca, która jeszcze na pewno będzie trwała.
1: No skoro to jest taki ogromny problem, to kiedy Państwo skończą jakby uporają się z tym kłopotem?
2: Szanowni Państwo, to jest tak, że obecnie Państwowa Służba Pożarna, która prowadzi też postępowanie przetargowe do tego, by kupić kolejne syreny, a także by syreny, które istnieją, włączyć w system centralny, jest w tym procesie.
1: No to wiadomo, jak proces przetargów trwa, prawda? To nie jest taka prosta sprawa.
2: To nie jest prosta sprawa, oczywiście, że tak. To są duże zamówienia, to jest specjalistyczny sprzęt, ale tutaj jesteśmy już na końcówce, więc w najbliższych tygodniach będziemy już po tym przetargu i z deklaracji, które mamy, w ciągu najbliższych miesięcy ten system będzie centralizowany w poszczególnych województwach. W jednych pewnie nieco szybciej, bo są bardziej zaawansowane, w innych będzie trzeba poczekać nieco dłużej, ale tutaj nikt nie odkłada pracy na później. Jesteśmy w tym procesie.
1: Pani minister, tak na koniec jeszcze, bo mamy taki świeży, bardzo konkretny przykład błędu. 23 sierpnia w Lubelskiem podczas testu zamiast cichego uruchomienia systemu przypadkowo włączono głośny sygnał odwołania alarmu. Jak poradzić sobie z takimi kłopotami poważnymi dla mieszkańców, no bo oni czują się zdezorientowani często?
2: Ja bym chciała powiedzieć, że każde takie działanie testowe, sprawdzające, uruchamiające syreny po to, by sprawdzić, co działa, co nie działa, nawet jeśli pokazuje nam pewne luki systemu, to pokazuje nam je po to, byśmy wiedzieli, co jest do uzupełnienia. I ja rozumiem, że chcielibyśmy dzisiaj, wszyscy byśmy bardzo chcieli, by cały ten system funkcjonował już bardzo dobrze, bez błędów, bez luk i bez takiego błędu i czynnika ludzkiego, ale to jeszcze jest niemożliwe. W każdej takiej sytuacji wyciągamy wnioski i naprawiamy to, co jeszcze nie funkcjonuje.
1: A przetestujemy sobie tak na koniec jeszcze wiedzę o tych alarmach. 3 minuty dźwięk modulowany to?
2: No to ogłoszenie alarmu oczywiście.
1: Tak jest.
2: Wtedy sprawdzamy informacje, co w weryfikowanym źródle, w komunikacie RCB, na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na stronach służb, na stronach urzędów wojewódzkich, na stronie MSWiA.
1: To jest pełno tych źródeł. 3 minuty dźwięk ciągły?
2: 3 minuty dźwięk ciągły to odwołanie alarmu i o tym także będziemy mówić. To także komunikat, który przyjdzie z informacją o tym, że alarm został odwołany.
1: Dziękujemy serdecznie. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska była gościem radia RMF24.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Obratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj Made in China.
2: Temat dosyć niezwykły, ale na taki temat możemy sobie pozwolić, bo w niedalekich Chinach trwają właśnie zimowe igrzyska olimpijskie, więc chcemy jakby korespondować z tym najważniejszym tematem.
3: No i będziemy korespondować. Nalepimy znaczek, a może mailem. Dobra.
1: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław o dżinsowych oczach. Dzień dobry, zaczynamy dzisiejszą historię dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj o rzeczach w Chinach, które naszym zdaniem przejdą do historii.
2: Ale żeby nie było, że nastawiliście się na wiedzę historyczną, a tutaj tak zwana bieżączka, więc na wstępie rys historyczny.
1: O,
2: już uwaga.
1: Dobrze, prosimy.
2: Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 1924 w Chamonix we Francji.
3: Nie wiem, czy ktoś was kiedyś tego będzie pytał na historii, ale w razie czego zapiszcie sobie.
2: Chamonix.
3: Chamonix,
2: tak. Potem kolejne były w Szwajcarii w 1932 w Lake Placid w USA, a w 1936 w III Rzeszy.
1: A, to tam było, rozumiem, najwięcej konkurencji biatlonowych, nie? Jeździsz na nartach i strzelasz.
3: Tak, tak, tylko tam nie było tarcz, strzelało się do ludzi.
2: Tylko te zawody
3: ale
2: się...
3: Ale celowali w nogi.
2: Nie przyjęły się te zawody, bo następne zawody biatlonowe, no, na te zawody zabrakło zawodników.
3: No trudno się dziwić.
1: Dobra, to historię mamy odhaczoną, jedziemy z trwającą olimpiadą w Pekinie i dlaczego ta olimpiada przejdzie do historii?
2: Do historii na przykład dlatego, że przez pandemię na trybunach nie ma przypadkowych kibiców z całego świata, są tylko praktycznie sami, nazwijmy ich, przypadkowi Chińczycy.
3: No i to jest profesjonalizm. Jakby któryś zaintonował przyśpiewkę, to wszyscy znają, nie?
2: No właśnie widzisz, nie do końca, bo oni wszyscy, ludzie tam na trybunach, dostali zakaz cieszenia się, oficjalny zakaz i zakaz wiwatowania.
1: To biedni ludzie, to jakbyś za karę tam siedział. Jakiś Chińczyk będzie prowadził w jakimś wyścigu, a im nawet pięta nie drgnie, bidni siedzą.
3: No ale COVID, panie, COVID.
2: No nie, jak Chińczyki wyprodukują wirusa, panie, to nie ma zmiłuj, klękajcie narody, to jest szczyt wirusowej technologii.
1: Tak, a propos wirusa, to hitem sieci było nagranie, na którym Chińczycy właśnie w Pekinie robili wymaz nartom.
2: Nartom.
1: Żeby sprawdzić, czy nie mają COVID-u.
3: No pewnie te narty kichały i węchu nie miały.
2: Nie miały ważnego szczepienia.
1: A to jest dopiero początek chińskich absurdów na tych igrzyskach, z powodu których ta olimpiada przejdzie do historii. Bądźcie z nami.
3: Zdarza się tak, tutaj przechodzę do adremu sedna, że my czasem w historii dla dorosłych uprzedzamy historię.
2: A widzisz, bo to mówić tylko o tym, co się już wydarzyło, to jest nic. To tak każdy głupi umie. My dzisiaj mówimy o tym, co się właśnie w historii dopiero zapisze, co się zdarza.
1: Zimowe igrzyska w Pekinie trwają, a na igrzyskach rzeczy, które się fizjonomom nie śniły.
2: Dokładnie. Mówiliśmy o badaniu na COVID-nart. Mówiliśmy o zakazie cieszenia się na trybunach, a teraz o chińskich robotach.
3: Też startują w zawodach?
2: No, na przykład w zawodach na przygotowywanie posiłku, bo tam Chińczycy chcieli pokazać, jak bardzo są nowocześni, dlatego na przykład w stołówce głównego centrum medialnego w Pekinie nie ma ani jednego kucharza.
1: A to co, cięcia kosztów i gotuje ekipa sprzątająca?
2: Czy? Nie, gorzej, 120 robotów gotuje. 24 godziny. Znaczy 24 godziny na dobę.
3: No a gdzie Państwowa Inspekcja Pracy? Przecież się biedne zajadą.
2: Nie, ale nie ma też kelnerów.
3: Nie?
2: Gotowe jedzenie przygotowywane przez roboty zjeżdża z sufitu.
3: O. Jak żyrandol ruchomy.
1: Znając chińskie roboty, to pewnie schabowy tam ciągnie plastikiem, nie?
3: I ma pod panierką napis Made in China.
2: Być może. A do tego pewnie jest podawany z ryżem. Schaboszczak.
1: No, moja podkarpacka dusza płacze. Ale nie, przy okazji tych igrzysk głośno jest już o wprowadzonym na coraz większą skalę systemie ocen chińskich obywateli.
3: Ciangli, jedynka z matematyki.
1: Nie oceny szkolne, oceny wszystkich obywateli. W niektórych miastach już to działa na pełną skalę, ale tym bardziej, że oni tam mają ten system monitoringu rozpoznający twarze.
2: Aha, ale to o co chodzi, że jak się na przykład będziesz źle zachowywał, to ocena ci spada i pan Chińczyk będzie ci mówił do telefonu: nieładnie, panie Ciangli, nieładnie, betfu.
1: Nie, no, ale blisko. Na przykład za małe przewinienia, czy zaległości z podatkami, przechodzenie na czerwonym, będziesz miał w domu na przykład spowolniony internet. Albo nie będziesz mógł latać samolotami.
3: To chore.
1: No. A to jest nic. Za większe przewinienia twoje dzieci nie mogą pójść na studia, albo masz wyższe opłaty za prąd, za gaz.
3: To ostatnie to już działała u nas. I to nawet jak jesteś grzeczny.
2: Dzisiaj o kraju, w którym historia miesza się z teraźniejszością jak śmietanka z kawą, tworząc taki specyficzny amalgamat dnia dzisiejszego, który to amalgamat znamy jako cappuccino chińskiej codzienności.
1: A mógłbyś to proszę rozrysować, ten amalgamat będący cappuccino, to bym chciał.
3: Tak, czy cappuccino. Dobra. Pan chyba mówi o tym, że w Chinach dzień obecny jest wątkiem wplecionym w osnowę historii, a ta plecionka jest właśnie bieżącym tu i teraz państwa środka.
2: Otóż to, do rzeczy teraz. Jeden z hoteli w Chinach ogłosił, że nie przyjmuje i nie obsługuje klientów w ubraniach popularnych zachodnich firm. Tak jak w H&M-ie tam nie wejdziesz, w Adidasach, nie masz co w Nike'ach wchodzić. Tak.
1: Ale przecież wszystkie zachodnie firmy prawie szyją w Chinach. To o co chodzi?
3: Nie wiem, może za mało płacą małym chińskim dzieciom.
2: Nie, sprawa jest bardziej złożona. W Chinach mieszkają Ujgurzy. To jest taki lud i tamtejsza taka mniejszość, muzułmańska zresztą. Mm. I można powiedzieć, że są Ujgurzy eksterminowani.
1: Ale jak? Przecież przez te nowoczesne Chiny? Partnera wolnego świata? Organizatora igrzysk?
2: No, jakże? No niestety, kontrola urodzeń, sterylizacja kobiet i obozy reedukacyjne to właśnie władze Chin fundują Ujgurom. I Stany nałożyły embargo na bawełnę z regionu Xinjiang, bo właśnie tam Ujgurzy przymusowo pracują na plantacjach bawełny.
3: No niezorientowanym przypomnę, że mamy XXI
2: wiek. Mamy XXI wiek. I to embargo USA oburzyło chińskich przedsiębiorców.
1: Plantatorów z południa Stanów 200 lat temu też by to oburzyło. Tyle zachodu i inwestycji w niewolnictwo, a tu ktoś ma jakieś ale.
2: No i właśnie właściciel tego hotelu wspomnianego na początku ma pewnie, nie wiem, albo ma udziały w jakiejś plantacji, może ma swoich własnych niewolników, no i się gościu wkurzywszy. I on wpuszcza tylko i wyłącznie w chińskich ciuchach.
3: To może być pewien problem, bo ja mam wrażenie, że wszystkie ciuchy są z Chin. Bo są takie szacunki, że 20% światowej bawełny pochodzi właśnie z regionu Xinjiang.
1: Czyli każdego wpuszczą, bo pokazujesz metkę na ciuchu, made in China i wchodzisz.
2: Wbijasz, tak.
3: Tak, poproszę metkę do kontroli, powinni pytać na wejściu.
2: Ej, a może kontrolę metek warto robić w sklepach? I ubraniom od niewolników XXI wieku powiedzieć nie, stary, dziękuję, w ogóle danke, spasiba.
1: To jest też zdumiewające, że zamierzchła, zdawałoby się, historia jednej cywilizacji jest codziennością drugiej.
3: No, pomyślcie dziś o tym, zanim udacie się na spoczynek.
1: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Coś tam i historia matką życia oraz ojcem dnia dzisiejszego.
2: No, pięknie tak, powiedziane, pięknie. No. Wiele się mówi, szczególnie tutaj u nas w Europie, że wszystko zawdzięczamy Rzymianom, prawda?
3: No, szczególnie dresy z kreszu Zenka Martyniuka i rosół z ziemniakami, tak.
1: Rosół z ziemniakami to jest zło.
2: Absolutnie.
1: Szatan go siorbie podczas niedzielnych obiadów, jestem przekonany.
2: Może być tak, jak mówisz, no zwłaszcza niedzielnych, prawda? Ale nie, okazuje się, że nie wszystko zawdzięczamy Rzymowi. Na przykład taki, żeby daleko nie szukać, papier toaletowy. Wymyślili go bohaterowie tego odcinka, czyli Chińczycy, i to uwaga, w XIV wieku.
3: Tak? A wcześniej to co? Podcierano się firankami?
1: Tak, dlatego do dzisiaj nie zachowały się żadne starożytne firanki. No, zwróciliście na to uwagę?
2: Tak.
1: Wszystkie przepadły w sedesie dziejów.
2: Chińczycy wymyślili papier w XIV wieku, ale był on przeznaczony tylko i wyłącznie dla cesarza.
3: No to do D. Myślał sobie każdy, kto nie był cesarzem, oczywiście.
2: Tak było. Chińczycy, i to uwaga, 3000 lat temu wymyślili też latawce.
1: A też tylko dla cesarza?
2: Nie. Oni używali podczas bitew do zastraszania przeciwnika.
3: I fajnie, bo po skończonej bitwie zużyte latawce były idealne do podtarcia się.
1: I dopiero wtedy były idealne do zastraszania. Leci taka chmara.
2: Panie. Chińczycy, bo skupmy się teraz wszyscy, proszę.
1: Skupmy się.
2: Tak się uważa. Skupmy się. Wymyślili także piłkę nożną.
3: Jasne, pewnie ping-ponga też.
2: Nie? A ping-ponga akurat nie, bo ten pochodzi z Wielkiej Brytanii. To wielcy Brytyjczycy wymyślili.
1: Czekaj, pomału. To dlaczego piłka nożna nazywa się z angielskiego football, a nie z chińskiego jiu-jiu?
3: Bo tam mieli wczesną protopiłkę nożną. Grało się chyba kapustą albo czaszką nieprzyjaciela, coś takiego. A drużyny, jak to w Chinach, miały po 1000 osób albo więcej.
2: Tak, i takiego meczu pilnowało 49 sędziów liniowych.
1: No, ale jeszcze jedną rzecz podkreślmy. No. Chińczycy robią najlepsze wirusy na świecie.
2: Tak?
1: Ale to jest zupełnie inna historia. Temat na zupełnie inne spotkanie z nami, jako z ciekawymi ludźmi.
2: Ciekawymi ludźmi, których wydaje mi się warto obserwować na Instagramie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Z okazji igrzysk przybliżamy Chiny poprzez zjawiska, które przejdą do historii, choć niekoniecznie związane są ze sportem, a nawet nie.
1: Bo ja powiem, o co chodzi, bo ty tak trochę na okrągło to opowiedziałeś. To, o czym opowiadamy, ma nam uświadomić, że Chiny są dla nas krajem egzotycznym.
2: Tak, bo w Chinach rządząca, i tu nie będzie niespodzianki, chińska partia komunistyczna dba o prawidłową postawę i wizerunek społeczeństwa jako całości i jednocześnie rozumianego jako poszczególne jednostki
3: wojskowe.
2: Nie o tym mówimy. Rządząca partia walczy ze zniewieściałymi mężczyznami, których wizerunek, uwaga, jest sprzeczny z wymaganym wizerunkiem socjalistycznych budowniczych komunizmu.
1: A jaki jest wizerunek budowniczego?
2: No jak to jaki? No normalny.
1: To wyjaśniłeś, dziękujemy.
2: Nie,
1: to
2: nie, ale słuchajcie dalej. Narodowa Administracja Radia i Telewizji realizuje, wyczytałem, w Chinach 8-punktowy system oczyszczania przemysłu rozrywkowego.
3: Dlaczego akurat 8-punktowy?
1: A bo może chiński Bóg lubi ósemki, skąd
2: no,
1: wiesz?
2: Aha, na przykład.
3: Bo normalny trojki lubi.
2: I kreśli je na niebie.
1: No,
2: jak te mewy.
3: Dobrze.
2: Może, nie, tego nie wiadomo. W każdym razie partia zwalcza popularne w Chinach boysbandy za to, że ci goście z boysbandów są zniewieściali, noszą makijaże, koniec cytatu. No i generalnie boysbandowcy sprzeciwiają się, tutaj cytat, właściwym standardom piękna.
3: No coś w tym jest, nie?
2: Nadawcy telewizyjni, tak chce partia, powinni tworzyć, cytuję, programy eksponujące tradycyjną chińską kulturę, kropka. Pracować w chińskich mediach mogą bowiem tylko komentatorzy, którzy będą pokazywać właściwe poglądy polityczne i jednocześnie krytykować fałszywe, przecinek, brzydkie i złe wartości, kropka.
1: Czekaj, co? Wspomnieliśmy, że Chiny to dla nas kraj egzotyczny. A po tym, co usłyszeliśmy, to tak nie za bardzo.
2: Tak brzmi trochę swojsko. No,
3: a nawet bratni, bym powiedział.
1: Jakby się tylko... tam pod tym podpisał pan Cianek.
3: I tylko ciekawe, czy rządząca partia Chin ściąga wdrażanie obywateli do cnót od naszej partii rządzącej, czy odwrotnie?
2: No,
3: zostawiamy was z tym pytaniem. No. Zostawiamy. Na razie.
1: Historia dla dorosłych teraz w wykonaniu radiowców bez cenzury. Ja przypominam, że ta historia jest pasjonująca.
2: Tak, mamy na to dowody.
1: Ja sam słucham nas z zapartym tchem. Od czasu do czasu oddychając, ale tylko wtedy, jak muszę.
3: A dziś, słuchajcie, zapierające dechę w piersiach współczesne fakty o Chinach, które zapewne przyjdą do historii i przyszłe pokolenia będą o nich mówić w swoich historiach dla dorosłych.
2: Będą nas naszym wnukom puszczać na lekcjach. Mówimy o Chinach, przypomnę. Przy okazji igrzysk, to nie będzie niespodzianki, w Chinach. I teraz będzie o sporcie, prawda?
1: No proszę, to zaskakujące.
2: Chińska rządząca partia niechętnie widzi, uwaga, tatuaże na ciałach piłkarzy.
1: A dlaczego? Jeśli tatuaż jest na przykład prochiński, typu orzeł i podpis na przykład niech żyje pierwszy sekretarz.
3: Właśnie, i jego kot, jeśli ma, albo inne zwierzę, typu, ja wiem, rybka, typu patyczak.
1: Tak, patyczaka jest w ogóle łatwo wytatuować. Ciach nożem, polewasz atramentem i jest patyczak.
2: Nie, słuchajcie, nie, tatuaż nie. I koniec. Stanowisko chińskiej partii jest jednoznaczne. Piłkarze powinni dawać dobry przykład społeczeństwu, a ich wygląd powinien zaprzeczać, cytuję, kolejny cytat, anormalnej estetyce osób publicznych.
3: A jaka to jest normalna estetyka?
2: No, taka normalna.
3: Aha.
2: I tu wykładnią jest wygląd pana przywódcy, dowódcy Chin.
1: To dobrze, że u nas tak nie jest. Byśmy chodzili w różnych butach z zegarkiem do góry nogami. Dobra, ale jak piłkarz ma już tatuaż, nie? To co?
2: No, tatuaże, które mogłyby być widoczne w transmisjach, są na ekranach telewizorów rozpikselowywowowane są.
3: Aha.
2: Albo piłkarze grają z obandażowanymi rękami. Jednak generalnie partia zaleca wszystkim usunięcie tatuaży samodzielnie.
3: Wow, samodzielnie? To może być bolesne, tak sobie strugać ciało nożem, żeby zdrapać tatuaż.
2: I widzicie teraz, w Chinach jest, słuchajcie, podpowiadamy światu, okazja na dobry interes. Można otworzyć gabinety usuwania tatuaży. No. I zarobisz sobie juanów w ogóle po paznokcie, nawet po sygnety czy po kokardę.
1: Czekajcie, to może refleksja natury ogólniejszej.
3: No.
1: Tatuaż jest jak małżeństwo. No, na początku obie te rzeczy wydają się dobrym pomysłem, nie?
2: Jeżeli was ktoś zapyta, nie wiem, czy szef w pracy, czy koleżanka, czy osobisty...
3: Nauczyciel w szkole.
2: Czy mąż, Czym tak naprawdę zajmują się radiowcy bez cenzury? To odpowiedzcie jednym słowem. Zajmują się ubogacaniem nas, ludzi, świata.
3: Tak, poprzez szerzenie dobra i rzetelnych, sprawdzonych informacji.
1: Oraz miłości.
2: Oraz przez walkę ze złem, prawda? Tak.
1: I pokazywanie, co jest dobre, co jest złe.
3: Tak. A coś takie pośrodku.
1: Czyściec.
2: Tak, my jesteśmy tu, tu jest rzeka, tu są Niemcy.
1: Tak, a oni są tam, gdzie stało ZOMO.
2: Dokładnie. I teraz już wiecie jak jest, prawda? Dobro
3: wiecie,
2: i
3: gdzie
2: zło.
3: Stoicie.
1: I wiecie, czym się zajmujemy. Historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Miejmy nadzieję, że wyciągnęliście z tego odcinka trochę więcej niż z ostatnich naszych trzech zdań.
3: Mimo to będziecie, mam nadzieję, nas słuchać dalej.
2: Całujemy was mocno. Przemysław Skowron.
3: Tomasz Olbratowski.
1: I Jacek Tomkowicz. Jeśli dopiero teraz włączyliście radio, przypominamy, że naszych podcastów i całych odcinków Historii dla dorosłych możecie posłuchać m.in. na rmfon.pl.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Mieszko R., sprawca brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował warszawski sąd. Wołodymyr Zełenski zna szczegóły wizyty szefa CIA w Rosji. W faktach także sport. Legia Warszawa w samej końcówce meczu wyrwała remis ze Śląskiem Wrocław. Warszawski sąd umorzył wczoraj postępowanie w sprawie brutalnego morderstwa, do którego w maju ubiegłego roku doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Mężczyzna trafi teraz do zakładu zamkniętego.
1: Mówimy tutaj o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym bezterminowo, co oznacza, że pan Mieszko R. może przebywać w tym zakładzie nawet dożywotnio.
2: Czy ta dzisiejsza decyzja, postanowienie sądu jeszcze może się w jakiś sposób zmienić?
3: Może w sytuacji, której ktoś by złożył zażalenie, aczkolwiek my nie złożymy zażalenia, ponieważ orzeczenie odzwierciedla to, co wnosiliśmy, też pokrywa się z tym, o co wnosiła prokuratura.
2: Panowie, jesteście zaskoczeni tym przebiegiem, czy raczej nie?
3: Nie, tutaj szczerze mówiąc, jak się zapoznaliśmy już z początkowymi te wyjaśnieniami i obrazem, który niestety wielu z nas widziało, nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytaną.
0: Z obrońcami Mieszka R., adwokatami Maciejem Zaborowskim i Jackiem

0: Potulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach tej sprawy piszemy na rmf24.pl. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina otrzymała od USA informacje o niedawnych spotkaniach w Moskwie. W stolicy Rosji przebywał we wtorek szef CIA John Ratcliffe. Według New York Timesa rozmowy z rosyjskimi służbami miały dotyczyć zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do porozumienia z Kijowem, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji się pogorszy. Według wcześniejszych doniesień Wall Street Journal celem wizyty miało być natomiast ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na państwa NATO. 7 osób oskarżonych o uszkodzenie mienia na terenie szkockiego pola golfowego Donalda Trumpa usłyszało zarzuty związane z działalnością terrorystyczną. Decyzja ta wywołuje na Wyspach sporo kontrowersji. Dlaczego? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Sprawcy zamalowali trawę na polu golfowym gigantycznym napisem "Gaza nie jest na sprzedaż", a budynek klubu pokryli propalestyńskim graffiti. Szkockie służby potraktowały ten incydent wyjątkowo surowo. Śledczy uznali, że akcja nie była zwykłym wandalizmem, lecz zorganizowaną prowokacją o charakterze politycznym. Prokuratura zdecydowała się na postawienie zatrzymanej grupie zarzutów o charakterze terrorystycznym, co w przypadku dewastacji mienia zdarza się niezwykle rzadko. Obrona oskarżonych już zapowiada walkę przed sądem, twierdząc, że zarzuty są absurdalne i mają na celu zastraszenie aktywistów.
0: W faktach teraz sport. Legia Warszawa w samej końcówce meczu wyrwała remis ze Śląskiem Wrocław. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Goście objęli prowadzenie w 35 minucie po rzucie karnym wykorzystanym przez Piotra Samca-Talara. Legia długo nie potrafiła odrobić strat, a Śląsk miał kilka okazji do podwyższenia prowadzenia. W 4 minucie doliczonego czasu gry Rafał Adamski doprowadził jednak do wyrównania, trafiając głową.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Czy prezes PKO Radosław P. powinien podać się do dymisji po tym, jak usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto? Oto w porannej rozmowie w RMF FM Piotr Salak pytał Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy.
3: To jest pytanie tak naprawdę, czy ta sprawa się zaraz zakończy, czy rzeczywiście ona jest rozwojowa. No.
4: A pańskim zdaniem jest rozwojowa?
3: Moim zdaniem to ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. Co pan powie? Znaczy, wie pan, ja w przeciwieństwie do niektórych pańskich kolegów po fachu nie dostaję regularnych SMS-ów z materiałami z prokuratury i nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Absolutnie zawsze to powtarzam.
4: Dla posła Michała Moskala także zero tolerancji?
3: Ktokolwiek, jeżeli na razie nikt panu posłowi Moskalowi niczego nie zarzucił.
4: A tylko, pańskim zdaniem powinien się spotykać z Przemysławem Kralem-Najbliżej?
3: Sekundkę, panie redaktorze, sekundkę. Tylko wie pan, no moje głębokie wątpliwości, już abstrahując od stałych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prokuratury pod przywództwem pana Żurka po nielegalnym przejęciu prokuratury. Ale jak to weźmy w nawias? No to jest absolutnie kluczowe dla wiarygodności. No jeżeli weszli z łomami i włamali się do szaf pancernych i nielegalnie, nie, to nie Michał Moskal, to zrobili ludzie Żurka. I nielegalnie przejęli prokuraturę krajową, to wie pan, to trudno ufać. I nie, powiem panu, co ja na ten temat uważam. No, wie pan, po prostu dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
4: Czy poseł Michał Moskal będzie ponosił konsekwencje chociażby jeśli chodzi o Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości?
3: Ale jak na razie, że stanowisko rzecznika partii jest jasne. Pan Michał Moskal przedstawił swoje oświadczenie, które zostało przyjęte i temat...
4: I pana zdaniem to oświadczenie jest zamknięte,
3: tylko wie pan, panie redaktorze, ja wiem, że pan by chciał rozmawiać o panu pośle Moskalu, bo jest z PiSu, ale to...
4: Nie, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego polski parlamentarzysta spotyka się z biznesmenem na Ibizie, a potem znienacka zgłasza poprawki w sprawie, którą się zupełnie nie interesuje.
3: Dobra, to jak pana interesują polscy parlamentarzyści, wolności. To nie interesuje pana bardziej, dlaczego polski parlamentarzysta staje się obrońcą człowieka, który oszukał dziesiątki tysięcy Polaków na 350 co najmniej milionów złotych? Dlaczego polski premier dzieli swojego obrońcę i jak słyszymy niemalże z ekspozyturą rosyjskiej mafii?
4: Dlaczego wiceszef...
3: Ale odpowiadam panu, bo to nie jest, sprawa posła Moskala. Wie pan, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby nasi słuchacze od samego rana mieli wrażenie, że tu jest jakiś problem. Nie, wie pan co, problem Michał Moskal sobie poradzi. Problemem
4: niewątpliwie
3: jest
4: tylko
3: to,
4: pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość sobie poradzi z
3: Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie jeszcze lepiej. Tylko, że wie pan, problemem jest to, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym mecenas, adwokat rodziny premiera broni człowieka, o którym tenże premier mówił, że ma związki z rosyjską mafią. I to nikomu nie przeszkadza?
4: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość dowiedziało się, że Michał Moskal spotkał się z Przemysławem Kralem?
3: Wtedy, kiedy pojawił się artykuł.
4: Nie wiedzieliście wcześniej?
3: Mówił o tym rzecznik kierownictwa partii, nic na ten temat nie
4: Czyli
3: wiedziało.
4: Rozumiem, że dopiero z mediów dowiedzieliście się o tym, że Michał Moskal rozmawiał z Przemysławem Kralem.
3: Tak, doskonale pan rozumie.
4: I teraz rozumiem, że także głosując za poprawkami, które zgłaszał Michał Moskal, nie wiedzieliście tego, że spotykał się z Przemysławem Kralem.
3: Głosując i za poprawkami, i przeciwko poprawkom, i wstrzymując się w rozmaitych sprawach, tak konsekwentnie, wie pan, jeżeli mówię, że dowiedzieliśmy się w momencie opublikowania artykułu, od tamtej pory nie było żadnego posiedzenia Sejmu, więc wnioski może pan wyciągnąć samodzielnie. Tylko jak zresztą mówił wielokrotnie sam Janusz Kowalski, tak, Michał Moskal podpisywał się pod tymi poprawkami, ponieważ procedura sejmowa w tego typu projektach wymaga podpisu 3 posłów, bo jest to projekt wyrażający prawo europejskie, ale mówił o tym i Janusz Kowalski, mówił o tym Michał Moskal. Poprawki opracowywał Janusz Kowalski i jego zespół. I zresztą jedna z poprawek, o czym Janusz Kowalski
4: ale
3: mówi,
4: obydwaj panowie
3: uderzała
4: na konferencji.
3: Jedna z poprawek uderzała w zasadzie w zonda krypto, bo przecież wyłączała ich z tej proponowanej rady. I wie pan, jeżeli pan chce pytać o pracę Sejmu, to należałoby raczej zapytać, moim skromnym zdaniem oczywiście, dlaczego koalicja rządząca z uporem godnym lepszej sprawy 3 razy pchała ustawę, o której sam Kral, sam właściciel zonda krypto mówił, że jest jak na jego zamówienie.
4: Pamiętam.
3: Że wykosiłaby kompletnie polską konkurencję.
4: By Prawo i Sprawiedliwość zmieniło stanowisko, jeśli chodzi o zonda krypto. Pamięta pan doskonale, że przed majem 2026 roku mówiliście, że to jest ustawa, która jest nad regulacją, że ona jest niepotrzebna, że jest restrykcyjna, po czym w maju Jarosław Kaczyński mówi, że w ogóle nie powinny w ogóle funkcjonować kryptowaluty, jemu się kryptowaluty
3: nie
4: podobają.
3: Ale myśmy nie zmienili zdania, jeśli chodzi o zonda krypto, bo ustawa nie była...
4: Zmieniliście zdanie,
3: ustawa
4: jeśli chodzi o kryptowaluty, zgadza się.
3: Ustawa nie była o zonda krypto, no więc po kolei. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zonda krypto, to mamy do czynienia niestety z sytuacją praktycznie analogiczną do sytuacji Amber Gold. Dlaczego znowu, kiedy rządzi Donald Tusk, służby są ślepe i głuche, nie ostrzegają Polaków, nie działają
4: Było
3: i pozwalają...
4: Było zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk przedstawiał panom, jakie są konsekwencje głosowania, głosowania za utrzymaniem prezydenckiego weta.
3: Panie redaktorze, pana nie było na tym posiedzeniu.
4: Ale pan był.
3: Ja byłem, tylko wie pan... Pan nie prowokuje, a ja nie mogę powiedzieć, co było na tym posiedzeniu Sejmu, ale zacytuję panu, co mówił Donald Tusk na jawnym posiedzeniu Sejmu. Mówił tak, 17 kwietnia, panie redaktorze. U źródeł sukcesu finansowego zonda krypto stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. I teraz ja się pytam, dlaczego wiceszef klubu parlamentarnego pana premiera Tuska broni osoby, u której źródeł sukcesu stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych Rosji i służbami rosyjskimi. Dlaczego wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej broni kogoś powiązanego ze służbami rosyjskimi?
4: Dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc to wszystko, głosowali za utrzymaniem prezydenckiego weta w sprawie zonda krypto?
3: Bo to nie było, panie redaktorze, proszę nie manipulować, naprawdę, bo ja mam o panu dużo lepsze zdanie. To nie jest ustawa o zonda krypto i weto nie było o zonda krypto. Wie pan...
4: O kryptowalutach, oczywiście, tak.
3: A wie pan co? Wie pan, na jakim prawie funkcjonowało zonda krypto?
4: No estońskim.
3: A mówimy o legislacji polskiej.
4: A wie pan, że na minister tym... finansów mówi zupełnie co innego? Że
3: minister
4: ustawa...
3: finansów jest człowiekiem, który łamie prawo nielegalnie, wstrzymując finansowanie
4: ale
3: dla
4: się, z naszej
3: trójki,
4: pan, ja i minister finansów, to on się zna lepiej, najlepiej zna z wszystkich na finansach. Zgadza się pan?
3: Szczerze wątpię, a na pewno z naszej trójki jest człowiekiem najmniej godnym zaufania. To bez najmniejszych wątpliwości. Więc pozwoli pan, że naprawdę opowieści ministra finansów włożymy między
4: czyli
3: bajki.
4: Rozumiem, tak.
3: Powiem panu tak i naszym słuchaczom, bo to ważne, bo to jest cały czas próba twierdzenia, że ustawa czy weto dotyczyło zonda krypto. Szanowni państwo, zonda krypto było zarejestrowane w Estonii i polska ustawa nie dotyczyłaby zonda krypto. Dotyczyłaby kogo? Dotyczyłaby wszystkich konkurentów zonda krypto funkcjonujących na rynku polskim.
4: I zrobiłaby
3: bardzo dobrze panu Kralowi, który tylko czekał, aż jemu się oczyści przed
4: pole. I dlatego Przemysław Kral spotkał się z Michałem Moskalem na Ibizie i potem Michał Moskal zgłaszał poprawki do tej ustawy, które łagodziły jej wymiar, rozumiem, tak?
3: No jeżeli łagodzeniem...
4: Przepraszam, ale to się nie trzyma, te kropki się nie łączą, panie pośle.
3: Jeżeli... No ja wiem, że się nie łączą, a pan uporczywie próbuje je połączyć, ale tak, nie wiem, czy to freudowska pomyłka, ale się nie łączą. Tylko wie pan co? Zastanawia mnie jedna rzecz, bo rozmawiamy już kilkanaście minut o sprawie...
4: I pan nie chce wyjaśnić tej sprawy.
3: O sprawie... Szanowny panie redaktorze, od wyjaśniania tego, w jaki sposób ktoś oszukał Polaków na grube miliony, powinna być prokuratura. Tylko prokuratura przez wiele miesięcy nic w tej sprawie nie robiła. Wydelegowano prokuratora, on się wyłączał ze sprawy. Wie pan... Zonda Krypto prowadziła szkolenia, wie pan dla kogo? Dla policji i Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej wspomnianemu przez pana ministrowi Domańskiemu. To może Domański do ciupy i wyjaśni, dlaczego czyli Zonda tak. Krypto szkoliła KAS.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Radosławem Foglem znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Panie i panowie, Szczepan Twardoch wraca na Śląsk z nową powieścią, ale tym razem zawiera ze sobą różne fantastyczne stworzenia. Waldkauz, którego premiera zapowiedziana jest na 14 października, premiera tej powieści w wydawnictwie Marginesy, no, zaczyna się jak kryminał. W roku 1920 prywatny detektyw, zaginione dziecko, sensacja, tajemnicza kobieta. Potem jednak do tej kryminalnej historii wchodzi cały świat fantastyczny. Złamany jest ten gatunek. Szczepan Twardoch jest naszym gościem w Radiu RMF24. Witam serdecznie, panie Szczepanie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
1: Czy Waldkauz to jeszcze ten stary, dobry Twardoch, czy Twardoch po przekroczeniu jakiejś granicy?
2: No, ja mam nadzieję, że każdą z moich powieści jakąś granicę przekraczam, prawda? Literatura dla mnie jest drogą, którą się poruszam, czasem może zawracając, czasem skręcając, wracając z tych zakrętów, ale wydaje mi się, chociaż wie pan, pisarz jest ostatnią osobą, która powinna dokonywać namysłu nad własną literacką drogą, od tego są prawdopodobnie krytycy literaccy.
1: Ale książka będzie miała premierę dopiero 14 października, więc chcemy od pana wydobyć jak najwięcej informacji na ten temat, oczywiście nie spoilerując, nie burząc tej zabawy czytelniczej. Proszę pana, mówi pan o tej drodze, czy ta droga zawróciła pana do morfiny na przykład, do dracha?
2: Nie, tak bym nie powiedział, że mnie zawróciła. Może poniekąd pod względem formy i objętości, ponieważ dwie moje poprzednie powieści były dość krótsze niż wszystkie te, które pisałem wcześniej, to znaczy Nul i powiedzmy, że Piątek, a Waldkauz jest powieścią no, bardzo obszerną, taką w takim moim stylu, że tak powiem, starym, czyli jak właśnie jak Hołod, jak Pokora. Więc w tym sensie może tak. Natomiast skoro pan pyta o morfinę, no ja morfinę napisałem mając lat 30 parę. Dzisiaj mam 46 lat, więc
1: cała dekada minęła.
2: No, nawet więcej, tak. Piszę więc z innego miejsca, prawda? Z innej sytuacji życiowej. A ja zawsze piszę sobą i swoim życiem, nawet kiedy piszę powieści jakoś tam w jakimś wymiarze historycznym. Więc na pewno wszystko to już wygląda inaczej. No i świat przedstawiony też ma trochę inny charakter, bo jak pan słusznie powiedział, pojawiają się tam, no, on powiedział, fantastyczne stwory. Ja bym powiedział trochę, że sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miało fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny. Ja jeszcze znałem takich ludzi. I chyba do tego właśnie nieco zapomnianego świata próbuję w tej powieści, otwierającej zresztą cykl.
1: No właśnie, bo ta gruba powieść będzie miała kolejne części, jak pan zapowiada, już się na to cieszymy. Pan mówił o imaginarium, o imaginacji, o wyobraźni. No mnie jeszcze do tej pory prześladuje właśnie ta okładka morfiny z tymi podwójnymi oczyma, prawda? Bohater Konstanty Willemann był taką rozdwojoną postacią, ale można powiedzieć, że to było takie rozdwojenie psychologiczne. Tutaj pan chyba sięga głębiej, prawda, niż psychologia, bo sięga pan właśnie do tego świata mitów, wyobrażeń. Mnie się to troszkę kojarzy z tą słynną grupą janowską, z Teofilem Ociepką, z tym innym Śląskiem, niż tylko fedrowanie, prawda? Jeśli fedrowanie, to w głąb ludzkiej psychiki.
2: To jest bardzo dobry trop, co pan mówi. Dla mnie to malarstwo Ociepki albo dla mnie chyba nawet bardziej świętej pamięci niedawno zmarłego Erwina Sówki jest bardzo ważne. To malarstwo jest częścią z kolei mojego imaginarium, mojego obrazu Śląska jako takiego. I chociaż no, nie ma w tej powieści bezpośredniego nawiązania do tego.
1: Ale atmosfera i styl jest podobny, prawda?
2: No, jak najbardziej.
1: Jakoś mi się to od razu skojarzyło z filmem Lecha Majewskiego Angelus, właśnie z tą atmosferą, a także ze śląską grupą Oneiron, prawda? Andrzeja Urbańczyka ze słynną śnialnią w Katowicach. Pan sięga do takich no, bardzo głębokich jednak treści w ludzkiej psychice.
2: Górny Śląsk i jego kultura są dla mnie źródłem niewyczerpanym, bardzo głębokim, ale też ciemnym. Ja lubię tę ciemność. Ja lubię sięgać w tą nieprzejrzystą, ciemną wodę po omacku poniekąd, nie wiedząc, co w niej znajdę. I tak, no wszystko to, co pan wymienia, to gdzieś podglebiu tej powieści, bo też we mnie po prostu się znajduje.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Bardzo się cieszę, że pana Morfina powiodła pana do takiego właśnie świata wyobraźni, tej oniryczności. Bardzo się cieszę. Czy komisarz Pisula, tak? Dobrze zapamiętałem. To jest taka ciemna postać rzeczywiście?
1: Wilhelm Pisula i on jest byłym Kriminalwachmeister, czyli byłem kryminalnym wachmistrzem gliwickiej policji. I tu może przy tej okazji mogę wspomnieć o takim źródle krystalizacji, z którego ta powieść, wokół którego ta powieść się jakoś ułożyła. No, cała wzięła się z jednej reklamy, którą dawno temu znalazłem w Oberschlesische Wanderer, czyli takiej gazecie codziennej, która się przez 150 lat prawie ukazywała w Gliwicach.
0: Górnośląskiej, tak?
1: Tak. Niemieckojęzycznej oczywiście. W której znalazłem reklamę biura detektywistycznego mieszczącego się w Bytomiu przy ulicy Bahnhofstrasse, czyli przy ulicy Dworcowej. I to biuro nazywało się Detektiv Lux. I reklamowało się tym, że właśnie w tym biurze pracuje metodą Pinkertona były wachmistrz kryminalny gliwickiej policji, więc biuro detektywistyczne, w którym pracuje Wilhelm Pisula, mój główny bohater, jest prawdziwe, jest oparte na faktach. No, a cała reszta, która z tego się wykrystalizowała, to już zostawiam państwu.
0: No właśnie, niech to będzie taki sznureczek, który jest wpuszczony do tego roztworu nasyconego, żeby te kryształki też narodziły się w głowach naszych czytelników. Ja jeszcze pana zapytam o rok 1920, bo to jest początek tej historii, prawda?
1: Sierpień.
0: No dlaczego sierpień 20?
1: To jest bardzo związane z autentycznymi wydarzeniami, które się wtedy dzieją na Górnym Śląsku. Wtedy trwają walki polskiej historiografii nazywane drugim powstaniem śląskim i które są tłem. One nie są jakby, powieść nie jest o powstaniu, ale one są dość ważnym tłem do tego, co się dzieje, ale jest tam szereg innych historycznych, prawdziwych wydarzeń, które już są w tej powieści bardzo ważne, ale których, jak to się mówi, nie będę spoilerował właśnie w tej chwili. Stąd ten moment konkretny.
0: Troszkę kojarzy mi się z Kajś Rokity, bo on też opisuje ten czas. Może warto te dwie książki jednocześnie czytać. Proszę pana, ja jeszcze chciałbym nawiązać do wcześniejszej książki, wydanej także w wydawnictwie Marginesy, mianowicie ze słynną, głośną pana powieścią Null. O Ukrainie. No, ja właśnie niedawno ją przeczytałem, pod ogromnym wrażeniem jestem tej książki, zwłaszcza tej warstwy językowej, powiem panu szczerze, bo pan stworzył jakiś taki wolapik ukraińsko-polski. Jak pan to uczynił w ogóle? Jak pan, do jakiego źródła pan sięgnął, że pan stworzył no, jakąś nową literacką polszczyznę?
1: To jest dość typowe dla mojej metody literackiej. Tak naprawdę każda z moich powieści ma swój osobny idiom, który nie jest tą zwykłą polszczyzną, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Język powieści Null wynika wprost z mojego własnego doświadczenia dostarczania pomocy żołnierzom na froncie i obcowania z nimi. Ja jednak poświęciłem jakoś tej wojnie 2 lata ze swojego życia. Znaczy nie w tym sensie, żebym tam siedział 2 lata, ale przez 2 lata bardzo intensywnie pracowałem na rzecz fundraisingu i całej logistyki i jeździłem tam i z powrotem.
0: I pan pan nasłuchał tego idiomu frontowego, tak?
1: Po pierwsze tak, ale po drugie też ja się musiałem jakoś komunikować, prawda? I ja nie mówię po ukraińsku, ale rozumiem ukraiński, więc a im dłużej tam, im więcej spędzałem czasu, tym rozumiałem ten język lepiej i coś mi się tam udawało wydukać, no ale ponieważ polski i ukraiński są językami tak naprawdę dość bliskimi sobie, to więc ta komunikacja była możliwa właśnie na tej zasadzie, że ja mówiłem po polsku, starając się mówić prosto i zrozumiale, a inni mówili do mnie po ukraińsku. I tak naprawdę język tej powieści był językiem, w którym ja jakoś obcowałem z tą wojną. którym był językiem, w którym ja tę wojnę poznawałem. I tak naprawdę nie mógłbym napisać tej powieści w żadnym innym języku.
0: Serdecznie panu dziękujemy i czekamy na kolejne pana książki z tego cyklu.
1: Dziękuję
0: także.
1: Bardzo, na pewno będą.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Sowieci testowali broń atomową na własnych żołnierzach. Manewry Śnieżok.
1: Jest 14 września 1954 roku. Na radzieckim poligonie Tockoje trwają manewry wojskowe Śnieżok. Celem ma być przećwiczenie scenariusza przełamania wrogiej obrony przy użyciu broni atomowej. Bierze w nich udział 45 tysięcy żołnierzy. Co jednak najważniejsze, detonacja ładunku nie jest jedynie symulowana. Sowiecki samolot zrzuca prawdziwą bombę, która eksploduje z siłą dwa razy większą niż ta użyta podczas ataku na Hiroshimę. Później żołnierze mają za zadanie przejść przez napromieniowany teren, symulując przełamanie wrogich linii obronnych. Manewry zostają uznane przez dowódców za wielki sukces i dowód na skuteczność armii radzieckiej. Jednak dla żołnierzy konsekwencje uczestnictwa w tych ćwiczeniach okażą się tragiczne. Wielu będzie cierpiało na choroby popromienne i nowotworowe, które doprowadzą do przedwczesnej śmierci tysięcy z nich. Wszyscy uczestnicy będą też zobowiązani do zachowania milczenia przez 25 lat. Dlaczego jednak Związek Radziecki zdecydował się na przeprowadzenie tak niebezpiecznych manewrów? I co tak naprawdę wydarzyło się na poligonie w Tockoje? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej. Gdy 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Hiroshimę, cały świat mógł przekonać się o niszczycielskiej mocy nowej broni. Dla wielu dowódców i ekspertów staje się jasne, że wojna już nigdy nie będzie taka sama. Stany Zjednoczone nie cieszą się zbyt długo swoją przewagą technologiczną. W 1949 roku Związkowi Radzieckiemu udaje się opracować własną bombę atomową. Różnice ideologiczne i agresywna polityka zagraniczna Stalina sprawiają, że pojawiają się obawy, że może dojść do kolejnej wojny. Obie strony przewidują, że w przypadku konfliktu użyta zostanie broń nuklearna. Dlatego już na początku lat 50. zaczęto tworzyć pierwsze plany zakładające wykorzystanie tej nowej, niszczycielskiej bomby. W 1953 roku umiera Józef Stalin. W Moskwie zaczyna się wyścig o władzę, który ostatecznie wygrywa pierwszy sekretarz KPZR Nikita Chruszczow. Lawrentij Beria, jego największy rywal i szef NKWD, zostaje aresztowany, oskarżony o szpiegostwo i skazany na śmierć. Początkowo Chruszczow dystansuje się od Stalina i przeprowadza w kraju reformy, polegające m.in. na ograniczeniu cenzury i represji wobec przeciwników politycznych. Nie oznacza to jednak, że nowy przywódca pragnie polepszenia relacji z Zachodem. Nadal uważa Stany Zjednoczone za największego wroga, z którym konfrontacja będzie nieunikniona. Wierzy też, że nowa śmiercionośna broń okaże się w tej wojnie kluczowa.
2: W końcu mam potężne narzędzie, które pozwoli nam doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa komunizmu na świecie.
1: Podobnego zdania jest marszałek Georgij Żukow.
3: Wcześniej, aby przełamać wrogą obronę i wedrzeć się w głąb terytorium wroga, musieliśmy używać artylerii i ponosiliśmy ogromne straty. Teraz, w jednej chwili, będziemy mogli to zrobić za pomocą bomby atomowej. Tak otworzymy drogę naszym wojskom.
1: Jednak nie wszyscy dygnitarze ZSRR podzielają ten pogląd. Jednym z krytyków jest premier Georgij Malenkow, który wielokrotnie powtarza:
4: jeśli dojdzie do konfliktu z użyciem broni atomowej, to nie będzie w nim zwycięzców. Cała cywilizacja ludzka zostanie zniszczona.
1: Także wielu wysokich rangą wojskowych jest nieprzychylnie nastawionych do pomysłu wykorzystania broni nuklearnej. Chruszczow pragnie przekonać sceptyków, że jego strategia jest słuszna. Wraz z Żukowem decydują, że najlepszym sposobem będzie przeprowadzenie manewrów, podczas których zaprezentują możliwości armii radzieckiej. Zresztą dla Żukowa, który dostaje zadanie zaplanowania tych ćwiczeń, mają one duże znaczenie symboliczne. Po zakończeniu II wojny światowej marszałek popadł w niełaskę u Stalina, który obawiał się rosnących wpływów bohatera wojennego. Jednak po śmierci dyktatora Żukow pomaga Chruszczowowi w pozbyciu się Berii, zyskując wdzięczność nowego przywódcy ZSRR. Dlatego powierzenie mu dowództwa w manewrach jest pewnego rodzaju nagrodą i demonstracją, że Żukow znów wrócił do łask. Poza propagandowym wymiarem, dowódcy chcą też sprawdzić, jak natarcie na terenie eksplozji nuklearnej wpłynie na kondycję i zdrowie żołnierzy. Na miejsce manewrów wytypowano poligon pod miejscowością Tockoje. Nie jest to wybór przypadkowy.
3: Ukształtowanie terenu w okolicach poligonów Tockoje bardzo przypomina tereny zachodnich Niemiec. Pozwoli nam to dobrze odtworzyć warunki, jakie możemy napotkać w trakcie prawdziwego konfliktu.
1: Manewrom zostaje nadany kryptonim Śnieżok i zostają zaplanowane na wrzesień 1954 roku. Ich oficjalnym celem jest przećwiczenie przełamania obrony nieprzyjaciela przez korpus strzelecki przy użyciu broni atomowej. W miesiącach poprzedzających manewry żołnierze 128 Korpusu Strzeleckiego, którzy mają podczas nich reprezentować wojska radzieckie, rozpoczynają intensywny trening. Jednak większość z nich nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie zostaną wkrótce narażeni. Nie jest nawet do końca jasne, czy żołnierze zostali poinformowani, że dojdzie do detonacji prawdziwej bomby atomowej. Na poligonie w Tockoje zostają zniesione umocnienia, które będą udawały fortyfikacje zachodnich armii. W połowie września wszystko jest już gotowe. W dniach poprzedzających rozpoczęcie ćwiczeń wojsko ewakuuje mieszkańców okolicznych wsi. Na odpowiednich pozycjach ustawiane są wozy bojowe. W środku zostaną później umieszczone zwierzęta. To właśnie na nich Sowieci chcą przetestować, co stanie się z oddziałami wroga po detonacji. W przeddzień manewrów żołnierze 128 Korpusu otrzymują nowe mundury. Jak się później okaże, będzie to miało dla nich tragiczne konsekwencje. Wczesnym rankiem 14 września 1954 roku do Tockoje przybywają przedstawiciele najwyższych władz Związku Radzieckiego oraz goście z państw satelickich. Na czele polskiej delegacji przyjeżdża marszałek Konstanty Rokossowski. Gdy już wszystko jest gotowe, dowódcy komunikują się z pilotami bombowców czekających na lotnisku Władimirowka. Na płycie stoją dwie maszyny Tu-4 i załogi do ostatniej chwili nie wiedzą, która z nich zostanie wyznaczona do wykonania zadania. Ostatecznie zostaje wybrany samolot dowodzony przez majora Wasyla Kutyrczewa. Oficer każe włączyć silniki, po chwili Tu-4 odrywa się od ziemi i rusza w stronę Tockoje. O godzinie 9.33 bombowiec znajduje się już nad wyznaczonym celem. Bomba zostaje zrzucona z samolotu i eksploduje na wysokości 300 metrów nad ziemią. Zgodnie z przewidywaniami, wybuch doszczętnie niszczy okoliczny teren, tworząc prawdziwie apokaliptyczny krajobraz. Chwilę po eksplozji rozpoczyna się ostrzał artyleryjski. Sowieckie bombowce przeprowadzają też naloty na spustoszone pozycje wroga. Kilka maszyn przelatuje w tym czasie przez sam środek grzyba atomowego, a piloci przyjmują spore dawki promieniowania. Gdy ostrzał zostaje przerwany, przez epicentrum wybuchu przejeżdżają oddziały zwiadowcze, które mierzą poziom skażenia radioaktywnego. Gdy wykonują zadanie, meldują.
5: Teren sprawdzony. Nasze oddziały mogą ruszać.
1: 3 godziny po zrzuceniu bomby żołnierze 128 Korpusu dostają rozkaz rozpoczęcia natarcia. 45 tysięcy ludzi nieposiadających praktycznie żadnego wyposażenia ochronnego rusza na silnie skażony radioaktywnie teren. Ich oczom ukazuje się przerażający widok. Jeden z żołnierzy o nazwisku Danilenko tak wspominał to, co wtedy zobaczył.
6: Po gęstym wiekowym lesie pozostały jedynie zgliszcza, a bliżej epicentrum wybuchu nie pozostał po nim żaden ślad. Cały sprzęt stopił się i został zgnieciony. Okopy, umocnienia i schrony też przestały istnieć. Widok był upiorny.
1: Żołnierze mimo przerażenia wciąż posuwają się naprzód. Około godziny 14 udaje im się dotrzeć do linii nieprzyjaciela i przełamać symulowaną obronę. Ćwiczenia kończą się około godziny 16. Następnego dnia ma miejsce ich podsumowanie. Minister Obrony Narodowej Mikołaj Bułganin jest bardzo zadowolony z efektów.
7: Towarzysze, przeprowadzone wczoraj manewry Śnieżok jasno pokazały, że nasze wojska są w stanie skutecznie działać i przełamać obronę wroga przy wsparciu broni atomowej.
1: Także marszałek Żukow uznaje manewry za ogromny sukces i mówi:
3: chcę podziękować wszystkim towarzyszom, którzy tak doskonale wypełnili swoje zadania.
1: Jednak w rzeczywistości przeprowadzone manewry nie okazują się tak przełomowe, jak przedstawiało to sowieckie dowództwo. Przede wszystkim scenariusz przećwiczony w Tockoje jest niemożliwy do odtworzenia w rzeczywistości. Bombowiec Tu-4, który wykorzystano do przenoszenia bomby, jest już w tym czasie mocno przestarzały. Dlatego, zanim dotarłby na miejsce zrzutu, zostałby najprawdopodobniej zniszczony przez nowoczesne, zachodnie myśliwce. Poza tym, mimo licznych ćwiczeń, załodze nie udało się zrzucić bomby idealnie w wyznaczony cel. Odchył był tak duży, że w rzeczywistych warunkach bojowych mogła ona równie dobrze spaść na ich własne wojska. Bardzo dużą cenę zapłacą mieszkańcy wsi otaczających poligon. Co prawda na czas manewrów zostali ewakuowani, ale muszą wrócić do domów skażonych radioaktywnym pyłem. Dodatkowo zmiana kierunku wiatru sprawia, że radioaktywna chmura przemieszcza się na znaczną odległość, skażając ziemię i ujęcia wody. Nikt jednak nie informuje mieszkańców o niebezpieczeństwie i w wielu tych miejscach ludzie do dziś zmagają się z konsekwencjami zdrowotnymi. Tragiczny los czeka również żołnierzy, którzy 14 września przeszli przez teren eksplozji. Po zakończeniu ćwiczeń nie otrzymali nowych mundurów i wrócili do swoich jednostek w napromieniowanych ubraniach. Co więcej, przez kilka tygodni pozostawali w okolicach poligonu, aby uprzątnąć teren po manewrach. Już w pierwszych dniach wielu zaczyna chorować, a jednym z objawów jest krwawa biegunka. W późniejszych latach spora część uczestników manewrów zachoruje na nowotwory i umrze. Dodatkowo żołnierze zostają zobowiązani do zachowania tajemnicy przez 25 lat. Z kolei w ich dokumentach nie ma nawet wzmianki, że w tym czasie przebywali na poligonie w Tockoje. Zamiast tego powpisywano w nich fikcyjne miejsca stacjonowania. Niestety prowadzi to później do problemów z uzyskaniem odpowiedniej opieki medycznej. Nawet gdyby po upływie 25 lat zgłaszali się do lekarzy i mówili, że nabawili się choroby popromiennej podczas manewrów, nikt im nie wierzył. W końcu w ich dokumentacji medycznej nie było żadnej informacji, że kiedykolwiek brali udział w tego typu ćwiczeniach. Armia także się nimi nie interesuje. Gdy stan zdrowia nie pozwala im na dalszą służbę, są zwyczajnie demobilizowani i pozostawiani sami sobie. Władze w Moskwie nie zważają na los tych żołnierzy. Liczą się jedynie dane pozyskane podczas manewrów, które posłużą do udoskonalenia radzieckich planów wojennych. Świat wkracza w niebezpieczny okres zimnej wojny, a Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczynają wyścig zbrojeń. W 1962 roku rosnące napięcia doprowadzają do kryzysu kubańskiego, a świat znajdzie się na progu III wojny światowej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na DK92 w Wielkopolskiem. Droga jest zablokowana, za chwilę szczegóły. Rośnie bilans ofiar powodzi w himalajskich rejonach Nepalu i Chin. Rząd przyjął projekt budżetu. W kasie państwa będzie więcej, ale potrzeby będą jeszcze większe. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Uwaga kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolskim. Na odcinku Kłodowa-Koło w miejscowości Cząstków zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna, droga jest zablokowana. Policja pokieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Do 579 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w himalajskich rejonach Nepalu i Chin. Wciąż poszukiwanych jest blisko 2000 osób. Katastrofę wywołała w środę potężna lawina błotna po przerwaniu fragmentu lodowca. Fala wody i gruzu zniszczyła drogi, mosty i całe osady. W akcję ratunkową zaangażowano ponad 4000 policjantów i wojsko, a do odciętych miejsc można dotrzeć głównie śmigłowcami. Według Czerwonego Krzyża katastrofa mogła dotknąć około 93 tysięcy osób w obu krajach. Blisko 2% różnicy. W faktach RMF FM sprawdzamy sondaże w związku z historycznym referendum na Islandii. Mieszkańcy arktycznej wyspy głosują nad wznowieniem rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Dziś ostatni dzień głosowania. A z bliska przygląda się temu nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W tym głosowaniu liczy się każdy głos.
1: Wynik na ostrzu noża i walka do ostatniego głosu. Tak można opisać nastroje przed ostatnim kulminacyjnym dniem referendum. Zwolennicy integracji z Unią Europejską liczą na spadek inflacji, tańsze kredyty i większy dostęp do importowanych produktów. Przeciwnicy z kolei obawiają się utraty rybołówstwa i narzucenia unijnych przepisów na ograniczony już mocno przez przyrodę sektor rolnictwa. Ostatnie prace akcesyjne na Islandii zostały zamrożone w 2013 roku, a starania ostatecznie wstrzymano 2 lata później. Teraz mówi się tu o historycznym kroku i pójściu